0: Jest środa. Komornik zajął kąta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. 8 lat więzienia grozi mieszkańcowi Raciborza, który oszukał seniora z Tychów metodą na inwestycje. Śląski Hamlet otrzymał nagrodę publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Komornik zajął kąta zadłużonego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Marszałek województwa śląskiego, któremu podlega placówka, zażądał zwolnienia z egzekucji kąta obsługującego dotacje z KPO. Wojciech Saługa uzasadnił wniosek tym, iż jest to rachunek o charakterze ściśle celowym i wyodrębnionym. Służy wyłącznie do obsługi finansowej i rozliczeń dotacji pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. Szpital na Parkitce należy do najbardziej zadłużonych spośród podległych marszałków województwa śląskiego. Strata za rok 2025 wyniosła 85 milionów złotych, a zobowiązania wymagalne sięgnęły 175 milionów. W ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku strata szpitala w Częstochowie wyniosła prawie 42 miliony złotych. Tyscy policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca Raciborza, który oszukał seniora metodą na inwestycje. 85-latek przekazał mu 43 tysiące złotych. Jak ustalili śledczy, sprawca zadzwonił do seniora, podając się za pracownika jednej ze spółek Skarbu Państwa. Przekonał go do przekazania pieniędzy, obiecując wysokie zyski z inwestycji. 85-latek uległ manipulacji, mówi Marcin Gącik z tyskiej komendy.
2: Mężczyzna odebrał od 85-letniego mieszkańca Tychów 43 tysiące złotych. Usłyszał zarzut oszustwa, za które grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Apelujemy o ostrożność. Oszuści często podszywają się pod pracowników banków, doradców finansowych lub przedstawicieli znanych firm, obiecując szybkie i wysokie zyski. Pamiętajmy, aby nie podejmować decyzji finansowych pod presją czasu.
0: Sąd rejonowy w Tychach teraz zdecyduje, czy 37-latek trafi do aresztu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Śląski Hamlet otrzymał nagrodę publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Tragedio Hamleta księcia Dynymarku zdobyła niemal połowę wszystkich oddanych głosów. Jak mówi Robert Talarczyk, dyrektor teatru i reżyser spektaklu, wyjątkowo cieszy to, że sztuka została nagrodzona przez widzów, bo to w końcu dla nich tworzy się spektakle.
3: Przyjęcie w Gdańsku było niesamowite. Nawet śmiem twierdzić, że było to tak samo dobre, o ile nie lepsze, niż u nas w Katowicach. Więc to jest dowód na to, że ten Hamlet i po śląsku, i w takiej wersji inscenizacyjnej, którą zaproponowaliśmy, jest spektaklem uniwersalnym, który sprawdza się nie tylko u nas na Śląsku i że ten język śląski świetnie rezonuje.
0: Robert Talarczyk podziękował i pogratulował wyróżnienia także wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie przedstawienia. Ruszyła dodatkowa rekrutacja na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Odbywa się ona online za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów. Uczelnia oferuje wolne miejsca zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, jednolite magisterskie i inżynierskie, mówi Marek Makowski, rzecznik prasowy Częstochowskiego Uniwersytetu.
4: Między innymi kosmetologia, historia, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, administracja, malarstwo. Ta oferta jest jednak znacznie bogatsza i obejmuje również studia niestacjonarne. Również rusza rekrutacja dla cudzoziemców.
0: Dodatkowa rekrutacja trwa do 14 września. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. W pierwszym terminie chęć studiowania w częstochowskiej uczelni zgłosiło ponad 10 tysięcy osób. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski. Na jedno miejsce było 42 kandydatów. Na podium znalazły się jeszcze psychologia i pielęgniarstwo. Z kolei druga tura rekrutacji na Politechnice Częstochowskiej trwa do 9 sierpnia. Teraz jeszcze krótko o pogodzie. Środa w regionie będzie słoneczna i upalna. Na termometrach zobaczymy nawet 38 stopni.
5: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
6: Poczułem głęboką samotność, depresja przyszła, załamanie nerwowe, prawda? Po prostu poczułem, że ja już tego nie chcę robić, czuję się z tym źle i odszedłem.
5: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Miejscami ma być nawet 40 stopni. Synoptycy ostrzegają przed narastającą falą upałów. Z powodu wysokich temperatur władze Mołdawii zapowiedziały przerwy w dostawach prądu. W informacjach również o tym, co dalej z jedną z obietnic rządzącej koalicji, a chodzi o sprawę rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Alerty trzeciego stopnia i najwyższe temperatury prognozowane są w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju. Tam termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. 8 województw objęto też ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Miejscami prognozowane są silne opady deszczu, bardzo porywisty wiatr i lokalnie możliwy jest również grad. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń lasów państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a odpowiedzialność za to dotyczy nie tylko klimatu i pogody, ale też działalności człowieka. O czym więcej Szymon Kępka.
8: Pożarów w tym roku jest więcej niż jeszcze rok temu, a jesteśmy w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka lasów państwowych.
9: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze. Tutaj różne czynniki się na to nakładają, ale jakby ilość pożarów zależy między innymi od odwiedzających lasy, bo niestety 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
8: Opanowanie ognia bierze się najczęściej ze strategii strażaków, zaangażowania jednostek powietrzno-gaśniczych, ale najtrudniej jest dogaszać pożar, szczególnie gdy podłoże, tak jak bywa również w polskich lasach, jest wyjątkowo suche, mówi strażak kapitan Waldemar Wielgosz.
10: Bardzo często zdarzało się, że pożar już ugaszony potrafił na nowo się rozdmuchać, więc jednym z kluczowych elementów przy zwalczaniu pożarów oczywiście jest walka z płomieniem, ale później walka z tym, czego nie widać. Walka z tym dymem, walka z tym wszystkim, co jeszcze jest nagrzane i w każdym momencie może się rozdmuchać i spowodować dalsze przerzuty pożaru.
8: 157 milionów złotych. Tyle lasy państwowe płacą za ochronę przeciwpożarową każdego roku. Szymon Kępka, TOK FM.
7: Podległe rządowi Mołdawii Krajowe Centrum do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych ogłosiło przerwy w dostawach prądu z powodu kryzysu energetycznego, jaki dotyka ten kraj przez falę blisko 40-stopniowych upałów. Centrum wezwało równocześnie obywateli do zaopatrzenia się w alternatywne źródła energii. Dyrekcja rządowej agendy wyjaśniła, że niedobory prądu są wynikiem spadku poziomu wody w Dunaju, co ograniczyło pracę krajowych elektrowni, a także upałami, które doprowadziły do znaczącego wzrostu zużycia energii elektrycznej w Mołdawii. Braki prądu wynikają też z uzależnienia Mołdawii od importu energii z sąsiednich państw, w których również wystąpiły niedobory prądu z powodu fali upałów. Należy przyspieszyć działania na rzecz rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, mówił w rozmowie z TOK FM były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Rozdzielenie tych dwóch funkcji było wyborczą obietnicą Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Projekt w tej sprawie utknął jednak w międzyresortowych konsultacjach, o czym więcej teraz Maciej Kluczka.
11: Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że rozdzielenie stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pozwoli odpolitycznić działanie prokuratury. Kiedyś już tak było, gdy prokuratorem generalnym był Andrzej Seremet. Przypomina były minister i były prokurator generalny Adam Bodnar.
12: Skoro taka zapowiedź pojawiła się w ekspoze pana premiera Donalda Tuska, to ten projekt powinien być dalej procedowany. Tym bardziej, że pojawił się też ten temat w raporcie Komisji Europejskiej na temat rządów prawa.
11: Opozycja zarzuca obecnej prokuraturze upolitycznienie, ale ręki do rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie chce przyłożyć.
13: To była nasza koncepcja połączenia i odpowiedzialności politycznej za to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, i tej koncepcji się trzymamy.
11: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Kluszka, TOK FM.
7: Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu, coraz bliżej realizacji. Ta trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego. Tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już prace przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
7: Drogi potrzebują budowniczowie elektrowni, ale później będzie ona stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
14: Skróci to bezpośrednio czas podróży drogą ekspresową S6. Już od węzła Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową do przyszłej elektrowni jądrowej, a tym samym na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
7: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taka możliwość kontaktu istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
15: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
7: I w ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Przed nami jeszcze wyższe temperatury od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Jest środa. Komornik zajął kąta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. 8 lat więzienia grozi mieszkańcowi Raciborza, który oszukał seniora z Tychów metodą na inwestycje. Śląski Hamlet otrzymał nagrodę publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Komornik zajął kąta zadłużonego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Marszałek województwa śląskiego, któremu podlega placówka, zażądał zwolnienia z egzekucji kąta obsługującego dotacje z KPO. Wojciech Saługa uzasadnił wniosek tym, iż jest to rachunek o charakterze ściśle celowym i wyodrębnionym. Służy wyłącznie do obsługi finansowej i rozliczeń dotacji pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. Szpital na Parkitce należy do najbardziej zadłużonych spośród podległych marszałków województwa śląskiego. Strata za rok 2025 wyniosła 85 milionów złotych, a zobowiązania wymagalne sięgnęły 175 milionów. W ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku strata szpitala w Częstochowie wyniosła prawie 42 miliony złotych. Tyscy policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca Raciborza, który oszukał seniora metodą na inwestycje. 85-latek przekazał mu 43 tysiące złotych. Jak ustalili śledczy, sprawca zadzwonił do seniora, podając się za pracownika jednej ze spółek Skarbu Państwa. Przekonał go do przekazania pieniędzy, obiecując wysokie zyski z inwestycji. 85-latek uległ manipulacji, mówi Marcin Gącik z tyskiej komendy.
2: Mężczyzna odebrał od 85-letniego mieszkańca Tychów 43 tysiące złotych. Usłyszał zarzut oszustwa, za które grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Apelujemy o ostrożność. Oszuści często podszywają się pod pracowników banków, doradców finansowych lub przedstawicieli znanych firm, obiecując szybkie i wysokie zyski. Pamiętajmy, aby nie podejmować decyzji finansowych pod presją czasu.
0: Sąd rejonowy w Tychach teraz zdecyduje, czy 37-latek trafi do aresztu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Śląski Hamlet otrzymał nagrodę publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Tragedio Hamleta księcia Dynymarku zdobyła niemal połowę wszystkich oddanych głosów. Jak mówi Robert Talarczyk, dyrektor teatru i reżyser spektaklu, wyjątkowo cieszy to, że sztuka została nagrodzona przez widzów, bo to w końcu dla nich tworzy się spektakle.
3: Przyjęcie w Gdańsku było niesamowite. Nawet śmiem twierdzić, że było to tak samo dobre, o ile nie lepsze, niż u nas w Katowicach. Więc to jest dowód na to, że ten Hamlet i po śląsku, i w takiej wersji inscenizacyjnej, którą zaproponowaliśmy, jest spektaklem uniwersalnym, który sprawdza się nie tylko u nas na Śląsku i że ten język śląski świetnie rezonuje.
0: Robert Talarczyk podziękował i pogratulował wyróżnienia także wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie przedstawienia. Ruszyła dodatkowa rekrutacja na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Odbywa się ona online za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów. Uczelnia oferuje wolne miejsca zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, jednolite magisterskie i inżynierskie, mówi Marek Makowski, rzecznik prasowy Częstochowskiego Uniwersytetu.
4: Między innymi kosmetologia, historia, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, administracja, malarstwo. Ta oferta jest jednak znacznie bogatsza i obejmuje również studia niestacjonarne. Również rusza rekrutacja dla cudzoziemców.
0: Dodatkowa rekrutacja trwa do 14 września. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. W pierwszym terminie chęć studiowania w częstochowskiej uczelni zgłosiło ponad 10 tysięcy osób. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski. Na jedno miejsce było 42 kandydatów. Na podium znalazły się jeszcze psychologia i pielęgniarstwo. Z kolei druga tura rekrutacji na Politechnice Częstochowskiej trwa do 9 sierpnia. Teraz jeszcze krótko o pogodzie. Środa w regionie będzie słoneczna i upalna. Na termometrach zobaczymy nawet 38 stopni.
5: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Opowiemy w nim o ponurych tajemnicach Watykanu.
6: Sprawa Emanueli Orlandi jest papierkiem lakmusowym degrengolady Watykanu w latach 80., akurat wtedy, kiedy piastował urząd papieża Jan Paweł II.
5: Podcastu Tajemnice Kościoła słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Na początek polityczne komentarze wokół prezydenckiej decyzji o ułaskawieniu trzech osób, gdzie nie brakuje też kontrowersji. Władze hiszpańskiej Ceuty mierzą się z problemem zapewnienia opieki dla setek migranckich dzieci. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz związany od 25 lat z telewizją TVN24, miał 69 lat. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Wara od prerogatyw pana prezydenta, mówi rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Wśród trzech osób ułaskawionych przez prezydenta znalazł się skazywany wcześniej za rozbój kibic Legii Warszawa Piotr Staruchowicz. Prezydenckie ułaskawienie dotyczy 2-letniego zakazu stadionowego, a dwa pozostałe ułaskawienia dotyczą znieważenia adwokata Romana Giertycha przez Adama Borowskiego oraz sprawy Piotra Pytla, skazanego przez niemiecki sąd za zabójstwo. Prezydenckie uzasadnienie do decyzji o ułaskawieniu osoby skazanej nie powinno być lakoniczne, uważa wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Komentując najnowsze decyzje Karola Nawrockiego o ułaskawieniu trzech osób.
8: Na pewno za tym powinno iść jakieś szersze uzasadnienie. To nie powinno być na zasadzie, bo tak.
7: Zdaniem wiceministra sprawiedliwości inaczej należy jednak oceniać akt łaski wystosowany wobec Piotra Pytla, niesłusznie skazanego za domniemane zabójstwo w Niemczech.
8: Mamy sytuację zupełnie inną. Tutaj mamy i pozytywne opinie sądów, i wniosek prokuratora generalnego. Właściwie wszystkie zainteresowane podmioty mówią tak dla tej inicjatywy. To wydaje się, że to nie jest decyzja kontrowersyjna.
7: Przepisy o ułaskawieniu są zawarte w Konstytucji oraz w Kodeksie Postępowania Karnego. Prezydent może zastosować prawo łaski z wyjątkiem osób skazanych przez Trybunał Stanu. Jesteśmy gotowi zwołać grupę koordynacyjną do spraw energii elektrycznej, gdy tylko sytuacja będzie tego wymagała. Tak zadeklarowała Komisja Europejska. To odniesienie do trwającego na Węgrzech kryzysu energetycznego. Największa w kraju elektrownia w Pakszu działa obecnie z ograniczoną mocą. Na szczęście Węgrzy pozyskują energię elektryczną także na inne sposoby, mówił w TOK FM kierownik zespołu środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich dr Andrzej Sadecki.
9: W ostatnich latach bardzo rozbudowane zostały zdolności fotowoltaiczne, więc około 1/4 energii jest produkowanych ze słońca, co akurat w tych dniach zapewnia bardzo stabilne dostawy energii.
7: Problemy z elektrownią w Pakszu wynikają z niskiego poziomu wody w rzece Dunaj. Woda z niej jest wykorzystywana do chłodzenia reaktorów. W elektrowni pracuje obecnie tylko jeden blok. Po kryzysie z ubiegłego tygodnia, kiedy ponad 70 tysięcy osób z Maroka nielegalnie przedostało się na teren hiszpańskiej eksklawy Ceuta, jej władze i rząd centralny mierzą się z problemem setek małoletnich migrantów bez opieki. System w Ceucie jest przeciążony, a rządzone przez opozycję regiony nie chcą przyjąć dzieci. Zgodnie z hiszpańskim prawem, dorośli migranci mogą ubiegać się o ochronę międzynarodową i jeśli jej nie otrzymają, są wydalani z kraju. Państwo ma jednak obowiązek przejąć opiekę nad małoletnimi migrantami, którzy nie mają opiekunów prawnych. Ministra do spraw zabezpieczenia społecznego i migracji Elma Said poinformowała, że rząd przekaże autonomicznej Ceucie w Afryce dodatkowe 25 milionów euro na opiekę dla małoletnich migrantów, którzy dostali się do tej hiszpańskiej eksklawy podczas ubiegłotygodniowego kryzysu. Agencja Associated Press poinformowała, że z kolei po stronie Maroka rozgrywa się dramat rodziców czekających na swoje dzieci. Dodaje, że władze hiszpańskie poinformowały o uruchomieniu na granicy biura, w którym można zostawić i szukać informacji o zaginionych. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24, wcześniej związany był z Radiem Z. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień, m.in. w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarz Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Morozowski zmarł po ciężkiej chorobie, ale chciał być aktywny zawodowo do samego końca, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska.
10: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
7: Andrzej Morozowski miał 69 lat. W Bydgoszczy i Toruniu brakuje lekarzy orzeczników pracujących w komisjach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa jest na tyle poważna, że mieszkańcy regionu będą musieli jeździć na komisje lekarskie do innych województw. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
11: Lekarzy jest za mało. W ostatnim czasie część przeszła na emeryturę, dlatego jest problem z tworzeniem stałych trzyosobowych komisji, które rozpatrują sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników czy zarzuty wadliwości. Dlatego od początku sierpnia odwołania od decyzji orzeczników, na przykład w sprawach o rentę czy uszczerbek na zdrowie, zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy będą rozpatrywane przez oddziały ZUS-u w Gdańsku i Łodzi. Część klientów będzie musiała na taką komisję dojechać niemal 200 kilometrów. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek, koszty podróży będą zwracane.
12: Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca badania i z powrotem w wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
11: Na razie takie rozwiązanie będzie obowiązywać do końca roku. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
7: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Środa zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Będzie gorąco od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szary.

0: Jest środa. Komornik zajął kąta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. 8 lat więzienia grozi mieszkańcowi Raciborza, który oszukał seniora z Tychów metodą na inwestycje. Śląski Hamlet otrzymał nagrodę publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Komornik zajął kąta zadłużonego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Marszałek województwa śląskiego, któremu podlega placówka, zażądał zwolnienia z egzekucji kąta obsługującego dotacje z KPO. Wojciech Saługa uzasadnił wniosek tym, iż jest to rachunek o charakterze ściśle celowym i wyodrębnionym. Służy wyłącznie do obsługi finansowej i rozliczeń dotacji pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. Szpital na Parkitce należy do najbardziej zadłużonych spośród podległych marszałków województwa śląskiego. Strata za rok 2025 wyniosła 85 milionów złotych, a zobowiązania wymagalne sięgnęły 175 milionów. W ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku strata szpitala w Częstochowie wyniosła prawie 42 miliony złotych. Tyscy policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca Raciborza, który oszukał seniora metodą na inwestycje. 85-latek przekazał mu 43 tysiące złotych. Jak ustalili śledczy, sprawca zadzwonił do seniora, podając się za pracownika jednej ze spółek Skarbu Państwa. Przekonał go do przekazania pieniędzy, obiecując wysokie zyski z inwestycji. 85-latek uległ manipulacji, mówi Marcin Gącik z tyskiej komendy.
2: Mężczyzna odebrał od 85-letniego mieszkańca Tychów 43 tysiące złotych. Usłyszał zarzut oszustwa, za które grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Apelujemy o ostrożność. Oszuści często podszywają się pod pracowników banków, doradców finansowych lub przedstawicieli znanych firm, obiecując szybkie i wysokie zyski. Pamiętajmy, aby nie podejmować decyzji finansowych pod presją czasu.
0: Sąd rejonowy w Tychach teraz zdecyduje, czy 37-latek trafi do aresztu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Śląski Hamlet otrzymał nagrodę publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Tragedio Hamleta księcia Dynymarku zdobyła niemal połowę wszystkich oddanych głosów. Jak mówi Robert Talarczyk, dyrektor teatru i reżyser spektaklu, wyjątkowo cieszy to, że sztuka została nagrodzona przez widzów, bo to w końcu dla nich tworzy się spektakle.
3: Przyjęcie w Gdańsku było niesamowite. Nawet śmiem twierdzić, że było to tak samo dobre, o ile nie lepsze, niż u nas w Katowicach. Więc to jest dowód na to, że ten Hamlet i po śląsku, i w takiej wersji inscenizacyjnej, którą zaproponowaliśmy, jest spektaklem uniwersalnym, który sprawdza się nie tylko u nas na Śląsku i że ten język śląski świetnie rezonuje.
0: Robert Talarczyk podziękował i pogratulował wyróżnienia także wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie przedstawienia. Ruszyła dodatkowa rekrutacja na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Odbywa się ona online za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów. Uczelnia oferuje wolne miejsca zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, jednolite magisterskie i inżynierskie, mówi Marek Makowski, rzecznik prasowy Częstochowskiego Uniwersytetu.
4: Między innymi kosmetologia, historia, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, administracja, malarstwo. Ta oferta jest jednak znacznie bogatsza i obejmuje również studia niestacjonarne. Również rusza rekrutacja dla cudzoziemców.
0: Dodatkowa rekrutacja trwa do 14 września. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. W pierwszym terminie chęć studiowania w częstochowskiej uczelni zgłosiło ponad 10 tysięcy osób. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski. Na jedno miejsce było 42 kandydatów. Na podium znalazły się jeszcze psychologia i pielęgniarstwo. Z kolei druga tura rekrutacji na Politechnice Częstochowskiej trwa do 9 sierpnia. Teraz jeszcze krótko o pogodzie. Środa w regionie będzie słoneczna i upalna. Na termometrach zobaczymy nawet 38 stopni.
5: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
6: Ja się zakochiwałem w seminarium, zakochiwałem się w drogą ksiądz. Zakochałem też się potem w mojej żonie, z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, kiedy już po terapii już to było, jak już wiedziałem, że już chcę odejść.
5: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Miejscami ma być nawet 40 stopni. Synoptycy ostrzegają przed narastającą falą upałów. Z powodu wysokich temperatur władze Mołdawii zapowiedziały przerwy w dostawach prądu. W informacjach również o tym, co dalej z jedną z obietnic rządzącej koalicji, a chodzi o sprawę rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Alerty trzeciego stopnia i najwyższe temperatury prognozowane są w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju. Tam termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. 8 województw objęto też ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Miejscami prognozowane są silne opady deszczu, bardzo porywisty wiatr i lokalnie możliwy jest również grad. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń Lasów Państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a odpowiedzialność za to dotyczy nie tylko klimatu i pogody, ale też działalności człowieka. O czym więcej Szymon Kępka.
8: Pożarów w tym roku jest więcej niż jeszcze rok temu, a jesteśmy w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
9: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze. Tutaj różne czynniki się na to nakładają, ale jakby ilość pożarów zależy między innymi od odwiedzających lasy, bo niestety 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
8: Opanowanie ognia bierze się najczęściej ze strategii strażaków, zaangażowania jednostek powietrzno-gaśniczych, ale najtrudniej jest dogaszać pożar, szczególnie gdy podłoże, tak jak bywa również w polskich lasach, jest wyjątkowo suche, mówi strażak kapitan Waldemar Wielgosz.
10: Bardzo często zdarzało się, że pożar już ugaszony potrafił na nowo się rozdmuchać, więc jednym z kluczowych elementów przy zwalczaniu pożarów oczywiście jest walka z płomieniem, ale później walka z tym, czego nie widać. Walka z tym dymem, walka z tym wszystkim, co jeszcze jest nagrzane i w każdym momencie może się rozdmuchać i spowodować dalsze przerzuty pożaru.
8: 157 milionów złotych. Tyle Lasy Państwowe płacą za ochronę przeciwpożarową każdego roku. Szymon Kępka, TOK FM.
7: Podległe rządowi Mołdawii Krajowe Centrum do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych ogłosiło przerwy w dostawach prądu z powodu kryzysu energetycznego, jaki dotyka ten kraj przez falę blisko 40-stopniowych upałów. Centrum wezwało równocześnie obywateli do zaopatrzenia się w alternatywne źródła energii. Dyrekcja rządowej agendy wyjaśniła, że niedobory prądu są wynikiem spadku poziomu wody w Dunaju, co ograniczyło pracę krajowych elektrowni, a także upałami, które doprowadziły do znaczącego wzrostu zużycia energii elektrycznej w Mołdawii. Braki prądu wynikają też z uzależnienia Mołdawii od importu energii z sąsiednich państw, w których również wystąpiły niedobory prądu z powodu fali upałów. Należy przyspieszyć działania na rzecz rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, mówił w rozmowie z TOK FM były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Rozdzielenie tych dwóch funkcji było wyborczą obietnicą Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Projekt w tej sprawie utknął jednak w międzyresortowych konsultacjach, o czym więcej teraz Maciej Kluczka.
11: Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że rozdzielenie stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pozwoli odpolitycznić działanie prokuratury. Kiedyś już tak było, gdy prokuratorem generalnym był Andrzej Seremet. Przypomina były minister i były prokurator generalny Adam Bodnar.
12: Skoro taka zapowiedź pojawiła się w ekspoze pana premiera Donalda Tuska, to ten projekt powinien być dalej procedowany. Tym bardziej, że pojawił się też ten temat w raporcie Komisji Europejskiej na temat rządów prawa.
11: Opozycja zarzuca obecnej prokuraturze upolitycznienie, ale ręki do rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie chce przyłożyć.
13: To była nasza koncepcja połączenia i odpowiedzialności politycznej za to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, i tej koncepcji się trzymamy.
11: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Kluszka, TOK FM.
7: Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu, coraz bliżej realizacji. Ta trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego. Tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już prace przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
7: Drogi potrzebują budowniczowie elektrowni, ale później będzie ona stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
14: Skróci to bezpośrednio czas podróży drogą ekspresową S6. Już od węzła Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową do przyszłej elektrowni jądrowej, a tym samym na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
7: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji mObywatel. Taka możliwość kontaktu istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
15: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
7: I w ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Przed nami jeszcze wyższe temperatury od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko nieprasobliwy.
1: 7 dnia nie stworzyłeś
0: piekła?

0: Jest środa. Komornik zajął kąta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. 8 lat więzienia grozi mieszkańcowi Raciborza, który oszukał seniora Stychów metodą na inwestycje. Śląski Hamlet otrzymał nagrodę publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Komornik zajął kąta zadłużonego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Marszałek województwa śląskiego, któremu podlega placówka, zażądał zwolnienia z egzekucji kąta obsługującego dotacje z KPO. Wojciech Saługa uzasadnił wniosek tym, iż jest to rachunek o charakterze ściśle celowym i wyodrębnionym. Służy wyłącznie do obsługi finansowej i rozliczeń dotacji pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. Szpital na Parkitce należy do najbardziej zadłużonych spośród podległych marszałków województwa śląskiego. Strata za rok 2025 wyniosła 85 milionów złotych, a zobowiązania wymagalne sięgnęły 175 milionów. W ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku strata szpitala w Częstochowie wyniosła prawie 42 miliony złotych. Tyscy policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca Raciborza, który oszukał seniora metodą na inwestycje. 85-latek przekazał mu 43 tysiące złotych. Jak ustalili śledczy, sprawca zadzwonił do seniora, podając się za pracownika jednej ze spółek Skarbu Państwa. Przekonał go do przekazania pieniędzy, obiecując wysokie zyski z inwestycji. 85-latek uległ manipulacji, mówi Marcin Gącik z tyskiej komendy.
2: Mężczyzna odebrał od 85-letniego mieszkańca Tychów 43 tysiące złotych. Usłyszał zarzut oszustwa, za które grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Apelujemy o ostrożność. Oszuści często podszywają się pod pracowników banków, doradców finansowych lub przedstawicieli znanych firm, obiecując szybkie i wysokie zyski. Pamiętajmy, aby nie podejmować decyzji finansowych pod presją czasu.
0: Sąd rejonowy w Tychach teraz zdecyduje, czy 37-latek trafi do aresztu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Śląski Hamlet otrzymał nagrodę publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Tragedią Hamleta księcia Dynymarku zdobyła niemal połowę wszystkich oddanych głosów. Jak mówi Robert Talarczyk, dyrektor teatru i reżyser spektaklu, wyjątkowo cieszy to, że sztuka została nagrodzona przez widzów, bo to w końcu dla nich tworzy się spektakle.
3: Przyjęcie w Gdańsku było niesamowite. Nawet śmiem twierdzić, że było to tak samo dobre, o ile nie lepsze, niż u nas w Katowicach. Więc to jest dowód na to, że ten Hamlet i po śląsku, i w takiej wersji inscenizacyjnej, którą zaproponowaliśmy, jest spektaklem uniwersalnym, który sprawdza się nie tylko u nas na Śląsku i że ten język śląski świetnie rezonuje.
0: Robert Talarczyk podziękował i pogratulował wyróżnienia także wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie przedstawienia. Ruszyła dodatkowa rekrutacja na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Odbywa się ona online za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów. Uczelnia oferuje wolne miejsca zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, jednolite magisterskie i inżynierskie, mówi Marek Makowski, rzecznik prasowy Częstochowskiego Uniwersytetu.
4: Między innymi kosmetologia, historia, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, administracja, malarstwo. Ta oferta jest jednak znacznie bogatsza i obejmuje również studia niestacjonarne. Również rusza rekrutacja dla cudzoziemców.
0: Dodatkowa rekrutacja trwa do 14 września. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. W pierwszym terminie chęć studiowania w częstochowskiej uczelni zgłosiło ponad 10 tysięcy osób. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski. Na jedno miejsce było 42 kandydatów. Na podium znalazły się jeszcze psychologia i pielęgniarstwo. Z kolei druga tura rekrutacji na Politechnice Częstochowskiej trwa do 9 sierpnia. Teraz jeszcze krótko o pogodzie. Środa w regionie będzie słoneczna i upalna. Na termometrach zobaczymy nawet 38 stopni.
5: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
6: Ja się zakochiwałem w seminarium, zakochiwałem się w drogą ksiądz. Zakochałem też się potem w mojej żonie, z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, kiedy już po terapii już to było, jak już wiedziałem, że już chcę odejść.
5: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Miejscami ma być nawet 40 stopni. Synoptycy ostrzegają przed narastającą falą upałów. Z powodu wysokich temperatur władze Mołdawii zapowiedziały przerwy w dostawach prądu. W informacjach również o tym, co dalej z jedną z obietnic rządzącej koalicji, a chodzi o sprawę rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Alerty trzeciego stopnia i najwyższe temperatury prognozowane są w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju. Tam termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. 8 województw objęto też ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Miejscami prognozowane są silne opady deszczu, bardzo porywisty wiatr i lokalnie możliwy jest również grad. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń Lasów Państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a odpowiedzialność za to dotyczy nie tylko klimatu i pogody, ale też działalności człowieka. O czym więcej Szymon Kępka.
8: Pożarów w tym roku jest więcej niż jeszcze rok temu, a jesteśmy w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
9: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze. Tutaj różne czynniki się na to nakładają, ale jakby ilość pożarów zależy między innymi od odwiedzających lasy, bo niestety 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
8: Opanowanie ognia bierze się najczęściej ze strategii strażaków, zaangażowania jednostek powietrzno-gaśniczych, ale najtrudniej jest dogaszać pożar, szczególnie gdy podłoże, tak jak bywa również w polskich lasach, jest wyjątkowo suche, mówi strażak kapitan Waldemar Wielgosz.
10: Bardzo często zdarzało się, że pożar już ugaszony potrafił na nowo się rozdmuchać, więc jednym z kluczowych elementów przy zwalczaniu pożarów oczywiście jest walka z płomieniem, ale później walka z tym, czego nie widać. Walka z tym dymem, walka z tym wszystkim, co jeszcze jest nagrzane i w każdym momencie może się rozdmuchać i spowodować dalsze przerzuty pożaru.
8: 157 milionów złotych. Tyle Lasy Państwowe płacą za ochronę przeciwpożarową każdego roku. Szymon Kępka, TOK FM.
7: Podległe rządowi Mołdawii Krajowe Centrum do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych ogłosiło przerwy w dostawach prądu z powodu kryzysu energetycznego, jaki dotyka ten kraj przez falę blisko 40-stopniowych upałów. Centrum wezwało równocześnie obywateli do zaopatrzenia się w alternatywne źródła energii. Dyrekcja rządowej agendy wyjaśniła, że niedobory prądu są wynikiem spadku poziomu wody w Dunaju, co ograniczyło pracę krajowych elektrowni, a także upałami, które doprowadziły do znaczącego wzrostu zużycia energii elektrycznej w Mołdawii. Braki prądu wynikają też z uzależnienia Mołdawii od importu energii z sąsiednich państw, w których również wystąpiły niedobory prądu z powodu fali upałów. Należy przyspieszyć działania na rzecz rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, mówił w rozmowie z TOK FM były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Rozdzielenie tych dwóch funkcji było wyborczą obietnicą Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Projekt w tej sprawie utknął jednak w międzyresortowych konsultacjach, o czym więcej teraz Maciej Kluczka.
11: Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że rozdzielenie stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pozwoli odpolitycznić działanie prokuratury. Kiedyś już tak było, gdy prokuratorem generalnym był Andrzej Seremet. Przypomina były minister i były prokurator generalny Adam Bodnar.
12: Skoro taka zapowiedź pojawiła się w ekspoze pana premiera Donalda Tuska, to ten projekt powinien być dalej procedowany. Tym bardziej, że pojawił się też ten temat w raporcie Komisji Europejskiej na temat rządów prawa.
11: Opozycja zarzuca obecnej prokuraturze upolitycznienie, ale ręki do rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie chce przyłożyć.
13: To była nasza koncepcja połączenia i odpowiedzialności politycznej za to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, i tej koncepcji się trzymamy.
11: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Kluszka, TOK FM.
7: Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu, coraz bliżej realizacji. Ta trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego, tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już pracę przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
7: Drogi potrzebują budowniczowie elektrowni, ale później będzie ona stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
14: Skróci to bezpośrednio czas podróży drogą ekspresową S6. Już od węzła Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową do przyszłej elektrowni jądrowej, a tym samym na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
7: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taka możliwość kontaktu istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
15: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
7: I w ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Przed nami jeszcze wyższe temperatury od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: No, dziękujemy przepięknie. No to teraz życząc Wam miłego wieczoru, ale przede wszystkim tego, żeby każdy kolejny dzień był taki, żebyście nie mogli się nadziwić, że życie potrafi być aż tak piękne. Z całego serca tego życzę, bo ja wierzę, że życzenia wypowiadane do mikrofonu muszą się spełnić. Po prostu nazwijcie mnie naiwną, ale ja w to wierzę. Więc wszystkiego, czego tylko pragniecie, żeby się czuć dobrze w życiu. No.

0: Jest środa. Komornik zajął kąta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. 8 lat więzienia grozi mieszkańcowi Raciborza, który oszukał seniora z Tychów metodą na inwestycje. Śląski Hamlet otrzymał nagrodę publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Komornik zajął kąta zadłużonego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Marszałek województwa śląskiego, któremu podlega placówka, zażądał zwolnienia z egzekucji kąta obsługującego dotacje z KPO. Wojciech Saługa uzasadnił wniosek tym, iż jest to rachunek o charakterze ściśle celowym i wyodrębnionym. Służy wyłącznie do obsługi finansowej i rozliczeń dotacji pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. Szpital na Parkitce należy do najbardziej zadłużonych spośród podległych marszałków województwa śląskiego. Strata za rok 2025 wyniosła 85 milionów złotych, a zobowiązania wymagalne sięgnęły 175 milionów. W ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku strata szpitala w Częstochowie wyniosła prawie 42 miliony złotych. Tyscy policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca Raciborza, który oszukał seniora metodą na inwestycje. 85-latek przekazał mu 43 tysiące złotych. Jak ustalili śledczy, sprawca zadzwonił do seniora, podając się za pracownika jednej ze spółek Skarbu Państwa. Przekonał go do przekazania pieniędzy, obiecując wysokie zyski z inwestycji. 85-latek uległ manipulacji, mówi Marcin Gącik z tyskiej komendy.
2: Mężczyzna odebrał od 85-letniego mieszkańca Tychów 43 tysiące złotych. Usłyszał zarzut oszustwa, za które grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Apelujemy o ostrożność. Oszuści często podszywają się pod pracowników banków, doradców finansowych lub przedstawicieli znanych firm, obiecując szybkie i wysokie zyski. Pamiętajmy, aby nie podejmować decyzji finansowych pod presją czasu.
0: Sąd rejonowy w Tychach teraz zdecyduje, czy 37-latek trafi do aresztu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Śląski Hamlet otrzymał nagrodę publiczności 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Tragedią Hamleta księcia Dynymarku zdobyła niemal połowę wszystkich oddanych głosów. Jak mówi Robert Talarczyk, dyrektor teatru i reżyser spektaklu, wyjątkowo cieszy to, że sztuka została nagrodzona przez widzów, bo to w końcu dla nich tworzy się spektakle.
3: Przyjęcie w Gdańsku było niesamowite. Nawet śmiem twierdzić, że było to tak samo dobre, o ile nie lepsze, niż u nas w Katowicach. Więc to jest dowód na to, że ten Hamlet i po śląsku, i w takiej wersji inscenizacyjnej, którą zaproponowaliśmy, jest spektaklem uniwersalnym, który sprawdza się nie tylko u nas na Śląsku i że ten język śląski świetnie rezonuje.
0: Robert Talarczyk podziękował i pogratulował wyróżnienia także wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie przedstawienia. Ruszyła dodatkowa rekrutacja na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Odbywa się ona online za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów. Uczelnia oferuje wolne miejsca zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, jednolite magisterskie i inżynierskie, mówi Marek Makowski, rzecznik prasowy Częstochowskiego Uniwersytetu.
4: Między innymi kosmetologia, historia, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, administracja, malarstwo. Ta oferta jest jednak znacznie bogatsza i obejmuje również studia niestacjonarne. Również rusza rekrutacja dla cudzoziemców.
0: Dodatkowa rekrutacja trwa do 14 września. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. W pierwszym terminie chęć studiowania w częstochowskiej uczelni zgłosiło ponad 10 tysięcy osób. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski. Na jedno miejsce było 42 kandydatów. Na podium znalazły się jeszcze psychologia i pielęgniarstwo. Z kolei druga tura rekrutacji na Politechnice Częstochowskiej trwa do 9 sierpnia. Teraz jeszcze krótko o pogodzie. Środa w regionie będzie słoneczna i upalna. Na termometrach zobaczymy nawet 38 stopni.
5: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
6: Poczułem głęboką samotność, depresja przyszła, załamanie nerwowe, prawda? Po prostu poczułem, że ja już tego nie chcę robić, czuję się z tym źle i odszedłem.
5: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Na początek polityczne komentarze wokół prezydenckiej decyzji o ułaskawieniu trzech osób, gdzie nie brakuje też kontrowersji. Władze hiszpańskiej Ceuty mierzą się z problemem zapewnienia opieki dla setek migranckich dzieci. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz związany od 25 lat z telewizją TVN24, miał 69 lat. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Wara od prerogatyw pana prezydenta, mówi rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Wśród trzech osób ułaskawionych przez prezydenta znalazł się skazywany wcześniej za rozbój kibic Legii Warszawa Piotr Staruchowicz. Prezydenckie ułaskawienie dotyczy 2-letniego zakazu stadionowego, a dwa pozostałe ułaskawienia dotyczą znieważenia adwokata Romana Giertycha przez Adama Borowskiego oraz sprawy Piotra Pytla, skazanego przez niemiecki sąd za zabójstwo. Prezydenckie uzasadnienie do decyzji o ułaskawieniu osoby skazanej nie powinno być lakoniczne, uważa wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Komentując najnowsze decyzje Karola Nawrockiego o ułaskawieniu trzech osób.
8: Na pewno za tym powinno iść jakieś szersze uzasadnienie. To nie powinno być na zasadzie, bo tak.
7: Zdaniem wiceministra sprawiedliwości inaczej należy jednak oceniać akt łaski wystosowany wobec Piotra Pytla, niesłusznie skazanego za domniemane zabójstwo w Niemczech.
8: Mamy sytuację zupełnie inną. Tutaj mamy i pozytywne opinie sądów, i wniosek prokuratora generalnego. Właściwie wszystkie zainteresowane podmioty mówią tak dla tej inicjatywy. To wydaje się, że to nie jest decyzja kontrowersyjna.
7: Przepisy o ułaskawieniu są zawarte w Konstytucji oraz w Kodeksie Postępowania Karnego. Prezydent może zastosować prawo łaski z wyjątkiem osób skazanych przez Trybunał Stanu. Jesteśmy gotowi zwołać grupę koordynacyjną do spraw energii elektrycznej, gdy tylko sytuacja będzie tego wymagała. Tak zadeklarowała Komisja Europejska. To odniesienie do trwającego na Węgrzech kryzysu energetycznego. Największa w kraju elektrownia w Pakszu działa obecnie z ograniczoną mocą. Na szczęście Węgrzy pozyskują energię elektryczną także na inne sposoby, mówił w TOK FM kierownik Zespołu Środkowo-Europejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich dr Andrzej Sadecki.
9: W ostatnich latach bardzo rozbudowane zostały zdolności fotowoltaiczne, więc około 1/4 energii jest produkowanych ze słońca, co akurat w tych dniach zapewnia bardzo stabilne dostawy energii.
7: Problemy z elektrownią w Pakszu wynikają z niskiego poziomu wody w rzece Dunaj. Woda z niej jest wykorzystywana do chłodzenia reaktorów. W elektrowni pracuje obecnie tylko jeden blok. Po kryzysie z ubiegłego tygodnia, kiedy ponad 70 tysięcy osób z Maroka nielegalnie przedostało się na teren hiszpańskiej eksklawy Ceuta, jej władze i rząd centralny mierzą się z problemem setek małoletnich migrantów bez opieki. System w Ceucie jest przeciążony, a rządzone przez opozycję regiony nie chcą przyjąć dzieci. Zgodnie z hiszpańskim prawem, dorośli migranci mogą ubiegać się o ochronę międzynarodową i jeśli jej nie otrzymają, są wydalani z kraju. Państwo ma jednak obowiązek przejąć opiekę nad małoletnimi migrantami, którzy nie mają opiekunów prawnych. Ministra do spraw zabezpieczenia społecznego i migracji Elma Saiz poinformowała, że rząd przekaże autonomicznej Ceucie w Afryce dodatkowe 25 milionów euro na opiekę dla małoletnich migrantów, którzy dostali się do tej hiszpańskiej eksklawy podczas ubiegłotygodniowego kryzysu. Agencja Associated Press poinformowała, że z kolei po stronie Maroka rozgrywa się dramat rodziców czekających na swoje dzieci. Dodaje, że władze hiszpańskie poinformowały o uruchomieniu na granicy biura, w którym można zostawić i szukać informacji o zaginionych. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24, wcześniej związany był z Radiem Z. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień, m.in. w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Morozowski zmarł po ciężkiej chorobie, ale chciał być aktywny zawodowo do samego końca, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska.
10: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
7: Andrzej Morozowski miał 69 lat. W Bydgoszczy i Toruniu brakuje lekarzy orzeczników pracujących w komisjach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa jest na tyle poważna, że mieszkańcy regionu będą musieli jeździć na komisje lekarskie do innych województw. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
11: Lekarzy jest za mało. W ostatnim czasie część przeszła na emeryturę, dlatego jest problem z tworzeniem stałych trzyosobowych komisji, które rozpatrują sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników czy zarzuty wadliwości. Dlatego od początku sierpnia odwołania od decyzji orzeczników, na przykład w sprawach o rentę czy uszczerbek na zdrowie. zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy będą rozpatrywane przez oddziały ZUS-u w Gdańsku i Łodzi. Część klientów będzie musiała na taką komisję dojechać niemal 200 kilometrów. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek, koszty podróży będą zwracane.
12: Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca badania i z powrotem w wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
11: Na razie takie rozwiązanie będzie obowiązywać do końca roku. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
7: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Środa, zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burza, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Będzie gorąco, od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

Rano wstaje, śniadanie przy szampanie i kawiorze, z wieżą Eiffla na ścianie, nowe story. Na Instagramie to nic, że czasem trochę kłamie.

0: geht. Dziękujemy bardzo.
1: Jak wygląda ich dzień powszedni? Z czego żyją?
2: Ucztówka z WWA, lato 2019.
3: Na zdrowie.

0: I czas na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Paweł Nadrowski.
1: To będzie kolejny upalny dzień w województwie śląskim. W ciągu dnia termometry pokażą do 38 stopni. Lekarze apelują, aby odpowiednio się nawadniać i nie lekceważyć objawów przegrzania organizmu. To m.in. zawroty głowy i osłabienie. Dąbrowa Górnicza zamówiła wyposażenie przestrzeni nowego centrum miasta. Ma być nim teren dawnej fabryki obrabiarek. Z ogłoszenia na portalu zamówień publicznych wynika też, że poszukiwany jest podmiot, który wykona m.in. aranżację wnętrz. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, którego partnerka zmarła po potajemnym porodzie w domu. Nie przeżyło również dziecko. Śledczy zarzucają 27-latkowi narażenie partnerki na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślne spowodowanie jej śmierci. Stało się to przez znaczne opóźnienie wezwania pogotowia i zatajenie przed ratownikami medycznymi porodu. Od dziś wchodzą w życie zmiany, które pozwalają na gromadzenie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL albo numerem prawa wykonywania zawodu. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu dotyczącej lekarza w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 złotych.
2: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
3: Ja się zakochiwałem w seminarium, zakochiwałem się w drogą ksiądz. Zakochałem też się potem w mojej żonie, z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, kiedy już po terapii już to było, jak już wiedziałem, że już chcę odejść.
2: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Nawet do 40 stopni pokażą dziś termometry w niektórych regionach Polski. Synoptycy ostrzegają także przed gwałtownymi burzami. Jeden z rosyjskich potentatów logistycznych zawiesza kursy przez Morze Czarne po ukraińskich atakach. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz związany od 25 lat z telewizją TVN24. Miał 69 lat. Jest 6, środa, 5 sierpnia. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i centralnej części kraju. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Dziś termometry pokażą miejscami nawet 40 stopni. A to nie wszystko, dodaje Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze stworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tej burzą mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
5: Fala upałów zostanie z nami do piątku. Upały w Europie przyczyniły się do niespotykanej wcześniej suszy. Francuskie władze podały, że lipiec był najcieplejszym w historii pomiarów. W 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie w czwartek po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Rekordy temperatur odnotowano w niedzielę w Budapeszcie. W związku z panującą suszą w stolicy Węgier wprowadzono reglamentację wody. Niepokój budzi także niski poziom wody w Dunaju, a rzeka jest ważna dla sektora energetycznego kilku państw. Chodzi tu o Mołdawię, Węgry czy Rumunię. Komisja Europejska poinformowała, że monitoruje sytuację energetyczną na Węgrzech i w Rumunii w związku z ograniczeniem pracy elektrowni jądrowych. Woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia tych obiektów. Bruksela zapewniła, że obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii. Rosyjski potentat logistyczno-żeglugowy FESCO poinformował, że do odwołania wstrzymuje przyjmowanie zamówień, które wiążą się z koniecznością żeglugi przez Morze Czarne. Spółka córka rosyjskiego koncernu nuklearnego Rosatom przekazała, że przyczyną tej decyzji są ataki ukraińskich dronów. W komunikacie podkreślono, że w ostatnich tygodniach znacząco wzrosła liczba zakłóceń żeglugi. Wzajemne ataki Rosji i Ukrainy w rejonie Morza Czarnego doprowadziły już do wstrzymania obsługi portów wokół Odessy przez największe firmy transportowo-spedycyjne. W lipcu decyzję taką podjęły m.in. duński koncern Maersk oraz czołowy ukraiński eksporter zboża Kerner Holding. Iran rozważa możliwość pozwolenia krajom europejskim na udział w rozminowaniu cieśniny Ormus, napisał serwis Bloomberg. Władze w Teheranie deklarowały wcześniej publicznie, że nie dopuszczą innych krajów do takich działań. Agencja oceniła, że takie ustępstwo mogłoby stać się elementem porozumienia mającego przywrócić normalną żeglugę przez ten szlak wodny. Dopuszczenie Europejczyków do rozminowania Ormuzu mogłoby też ułatwić negocjacje pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi. Jak podkreślił serwis Politico, administracja prezydenta Donalda Trumpa pan naciska na Wielką Brytanię i Francję, aby stanęły na czele koalicji morskiej mającej zabezpieczyć cieśninę. Jednak sojusznicy chcą, by najpierw doszło do trwałego zawieszenia broni. Jak informuje Axios, urzędnicy z USA i Wielkiej Brytanii planują zwołać w Londynie międzynarodową konferencję w sprawie cieśniny Ormus. Był ikoną dziennikarstwa, jednym z najważniejszych dziennikarzy III RP. Tak zmarłego Andrzeja Morozowskiego wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska. Morozowski był dziennikarzem radiowym i telewizyjnym przez ćwierć wieku. Pracował w TVN24, a wcześniej związany był z Radiem Z.
7: Miał niesamowity zmysł dziennikarski. Debaty z nim, rozmowy o polityce to było coś, czego oczywiście się nigdy nie zapomni.
5: Andrzej Morozowski na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i Nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 69 lat.
0: Czas na autoradio w Radiu Katowice. Prosimy, Gabriela Kaczyńska.
8: Jak na razie w miarę spokojnie na drogach regionu. Dokuczliwych korków nie ma, ale chwilowe już się tworzą. Tak jest na drodze 79 w Sosnowcu, na ulicy Orląt Lwowskich, na pasach w stronę Katowic. Mocno spowolniony jest także przejazd drogą 44 przez Tyskie Urbanowice w stronę Tychów. Korki mamy też trochę dalej, bo w Bieruniu Nowym, tam przypomnę, w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934 i tam ruch ograniczony jest w obie strony i te chwilowe przystanki mamy i w stronę Tychów i w stronę Oświęcimia. Na południu jak na razie też chwilowo stoimy w Kozach na drodze 52. Tam z kolei drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Prace drogowe spowalniają też przejazd przez Lgotę, to już północ województwa, i droga krajowa 43, gdzie końca dobiegają prace budowlane. Na Jurze z kolei chwilowo postoimy w Pradłach na drodze 78. Tam trwa budowa obwodnicy i tam ruch odbywa się wahadłowo. Po pozostałych drogach podróżujemy bez problemów. Co ważne, na poważnych drogowych zdarzeń nie ma. I oby tak dalej.
0: Oby, dziękujemy. Kolejne autoradio tuż przed siódmą, teraz 6:30.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: I sprawdzamy informacje w skrócie w Radiu Katowice. Paweł Nadrowski.
1: W gminie Poczesna pod Częstochową mieszkańcy zdecydują, czy odwołać wójta. Inicjatorzy referendum zebrali wymagany 1000 podpisów pod wnioskiem w tej sprawie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że referendum odbędzie się 27 września. Szykuje się rozbudowa trasy S1 pomiędzy Mysłowicami a Lędzinami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg. Dotyczy blisko 5-kilometrowego odcinka od węzła Brzęczkowice na skrzyżowaniu z autostradą A4 do będącego w budowie węzła Mysłowice Kosztowa. W Czeladzi powstanie nowe centrum wspinaczkowe za ponad 30 milionów złotych. To nowy plan zagospodarowania ciepłowni i kominów dawnej kopalni Saturn. Realizacją zadania zajmie się klub sportowy Skarpa. Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec ma nadzieję, że obiekt będzie gotowy w ciągu 2 lat. Więcej zieleni pojawi się w okolicach gliwickiej radiostacji. Celem jest poprawa estetyki tego miejsca. Miasto planuje wykonać tam blisko 5000 nowych nasadzeń. To między innymi hortensje i sosny. Jeśli nie będzie przetargowych opóźnień, prace mogą zacząć się już w przyszłym miesiącu.
2: Zbliża się siódma, jest środa, 5 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
3: Piekota, tropiki, patelnia. Słów brak na to, co nas dziś czeka w pogodzie.
4: Ludzie zmuszani do pracy w skwarze, wyłączana klimatyzacja, związkowcy alarmują.
3: Pieniądze dają szczęście czy nie? Posłuchajcie niezwykłej historii z Włoch.
2: 7.
3: Ekstremalny skwar z południa Europy zalewa całą prawie Polskę. Alerty najwyższego 3 stopnia obejmują ogromną większość mapy, z wyjątkiem zachodnich i północnych krańców.
4: Do niedawna jeszcze bywały lata bez jednego ostrzeżenia przed upałem. Sprawdziliśmy, tak było w 2020 i 2021. W tym roku, w samym tylko sierpniu, który dopiero co się zaczął, prawie nie ma dnia bez alertów.
3: Reporter Radia Z Tomasz Kubat w wiadomościach. No i jak sobie radzimy z tymi coraz częstszymi i dłuższymi epizodami ekstremalnej pogody?
5: Powoli zaczynamy się chyba do nich przyzwyczajać i sobie z nimi radzić. Południe kontynentu walczy z gigantycznymi pożarami lasów, wysychaniem rzek i kłopotami z dostawami prądu. U nas problemów w tak wielkiej skali nie ma. Energii też nie powinno zabraknąć, choć rozpoczęto procedurę przywołania mocy, czyli stabilizacji rezerw na możliwe sytuacje awaryjne. Nawet kolej, tak bardzo zależna od pogody, radzi sobie całkiem nieźle.
6: Przygotowaliśmy dodatkowe działania od zapasów wody, lokomotyw w rezerwowach, po mobilnych informatorów i możliwość bezpłatnego zwrotu biletów.
5: Wylicza Mateusz Gdowski z PKP Intercity, ale rezygnacji z podróży nie ma wiele. Pociągi jeżdżą pełne, awarie klimatyzacji są rzadkością, podobnie jak opóźnienia. I oby się to nie zmieniło podczas nadchodzącej zmiany pogody.
4: Chłodniej będzie od jutra, ale za to z gwałtownymi burzami, które przejdą przez Polskę od północnego zachodu aż po południowy wschód. Pierwsze mają się pojawić już dziś w górach i na zachodzie.
3: Stopień powyżej 30, spadek efektywności o nawet 3%. Są wyliczenia, które pokazują to z matematyczną precyzją. Coraz więcej urzędów i firm skraca czas pracy w takiej temperaturze.
4: Ale nie w handlu, a upominają się o to związkowcy największych sieci. Alarmują, że są przypadki zmuszania ludzi do pracy przy namiotach wyprzedażowych w skrajnym upale. Bywa też niedziałająca klimatyzacja albo wręcz celowo wyłączana. Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara zapowiada kolejne kontrole i zgłaszanie nieprawidłowości do Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Apelujemy do pracodawców o zdrowy rozsądek, o to, żeby zapewnić pracownikom dodatkowe przerwy, żeby tych pracowników oczywiście dostęp do wody, o to, żeby nie wydłużać w czasie upałów otwarcia sklepów do późnych godzin.
4: Sieci handlowe odpierają zarzuty związkowców, przekonują, że klimatyzacja i wentylacja działają prawidłowo, a instalacje są regularnie sprawdzane i serwisowane. Twierdzą, że funkcjonowanie sklepów oraz namiotów wyprzedażowych jest na bieżąco dostosowywane do warunków pogodowych.
3: 3-letnie dziecko pogryzione przez psa w Małopolsce. Stało się to wieczorem w miejscowości Maszkienice koło Brzeska. Dziewczynkę do szpitala w Krakowie zabrał śmigłowiec LPR-u.
4: Łączymy się z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem. Jak to się mogło stać?
8: Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku psa doszło, kiedy matka z 3-letnią dziewczynką przyjechały w odwiedziny do krewnych w Maszkienicach. No i tam w domu był duży pies, mieszaniec, powiedział mi aspirant Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
9: I podczas tej wizyty dziecko bawiło się z psem. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
8: Dziewczynka ma poważne obrażenia twarzy. Na razie nie ma informacji, w jakim jest stanie. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
4: Policja prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
3: Udzielenie pomocy w sytuacji wypadku na drodze to obowiązek, a nie tylko zwykła życzliwość. Przypomina o tym Generalna Dyrekcja Dróg i publikuje nagranie, które bardzo daje do myślenia.
4: Po wypadku na łódzkim odcinku A1 widać wyraźnie, jak kilkudziesięciu kierowców przejeżdża obojętnie, nie upewniając się, czy ktoś potrzebuje pomocy. I o tym reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
10: Na nagraniu widać moment wypadku z udziałem busa. Auto wpada w poślizg, uderza w barierę energochłonną, a następnie dachuje. Mijają kolejne minuty. Obok miejsca wypadku przejeżdża kilkudziesięciu kierowców. Opublikowaliśmy to nagranie nie po to, by kogoś piętnować, ale by edukować, mówiła mi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDDKiA.
11: Pokazujemy rzeczywiste zdarzenia, ponieważ właśnie takie przykłady najmocniej przemawiają do wyobraźni.
10: W tej sytuacji nie było na szczęście tak, że nie zatrzymał się nikt. Z pomocą ostatecznie ruszyło trzech kierowców. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Za nieudzielenie pomocy osobie w stanie zagrożenia życia lub zdrowia grożą nawet 3 lata więzienia.
3: O tym, jak toczy się koło fortuny, świadczy niezwykły przypadek z Apulii na południu Włoch. W mieście Bitonto pewien pan w loterii wygrał 1 000 000 euro. Zwycięski kupon wyrzucił do kosza przez roztargnienie.
4: Z pomocą ruszyli pracownicy przedsiębiorstwa oczyszczania miasta. Ustalili, do której śmieciarki trafiły zmieszane odpady i natychmiast wstrzymali ich wywóz. Skrupulatnie przeczesali sprasowaną zawartość i Wiktoria. Znaleźli drogocenny skrawek papieru.
3: Szczęście nie śmierdzi, powiedział szef firmy, nawiązując do łacińskiego powiedzenia.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Zapraszamy na bardzo dokładną prognozę pogody.
14: Oczywiście można połączyć przyjemne z pożytecznym i chłód z pracą i na przykład wybrać biuro, piwnicę albo garaż. To jest
13: piwnica to takie chłodne
14: dobre
13: słowo,
14: rozwiązanie,
13: tak, no,
14: prawda?
13: Albo piwniczka.
14: No właśnie, no. Można wybrać tam na sprzątanie. Znam takie osoby, które wybierają się na dłuższe posiedzenie do piwnicy, wracają później albo bardzo późno do domu. Żona niekoniecznie jest zadowolona z tego pobytu w piwniczce, ale zostawmy to, każdy sposób na ochłodzenie
13: jest
14: dobry.
13: To są takie męskie piwniczki, one są bardzo potrzebne. Będę bronił takich wypadków.
14: Tak, ja też bronię, tak, oczywiście. A jak?
13: Garaże, piwniczki.
14: O, proszę pana. Tak. Dziś w całym regionie praktycznie bezchmurnie i wszędzie upalnie. Na termometrach od 36 do 38 stopni, proszę pana. No ale wszystko wskazuje na to, że to ostatni dzień takiego w zasadzie ekstremalnego upału. Wiatr słaby z południa i południowego zachodu. Noc ze środy na czwartek, zachmurzenie umiarkowane lub małe, nie będzie padać. Temperatura minimalna od 19 do 23 stopni, czyli kolejna taka tropikalna noc. Wiatr słaby. Czwartek, zachmurzenie od małego po miejscami duże. I w czwartek, proszę państwa, powoli ta sytuacja zacznie się zmieniać, bo przybędzie tych chmur, które zwiastować mogą w późniejszym terminie opady. W zasadzie to zachmurzenie w czwartek nie przyniesie jakichś intensywnych opadów, ale lokalnie możliwe będą punktowe burze. Mogą zdarzyć się, nie wiemy dokładnie gdzie, wiadomo. Temperatura maksymalna do 34 stopni, czyli jeszcze bardzo gorąco. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz porywiste. Ale tak jak mówiłem, ta sytuacja powoli zacznie się zmieniać, bo w piątek będziemy mieć zachmurzenie duże i umiarkowane. W większości regionu bez opadów, ale znów gdzieniegdzie może zdarzyć się burza i może już przelotnie pokropić deszcz. Na termometrach do 26-27 stopni, czyli wszystko wskazuje na to, że ten piątek już będzie takim łagodniejszym dniem, jeśli chodzi o temperaturę. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy. O tej porze, proszę państwa, mamy w regionie średnio 25 stopni, już teraz, a ciśnienie to 1013 hektopaskali. Przygotujmy się na ten wyjątkowo upalny dzień. No musimy to jakoś przeżyć wspólnymi siłami.
13: Damy radę.
14: Damy radę, jak nie my, to kto?
13: My pomożemy państwu. No, Wojciech Skowroński wróci, tak. Kwadrans po 10.
14: Kłaniam
13: dziękujemy.
14: Się, do usłyszenia.
13: Teraz w 7:30 sprawdzamy informacje. Najpierw Autoradio, Gabriela Kaczyńska.
15: Drogowy raport zaczniemy od utrudnień w Katowicach. Na ulicy Kolistej, czyli w Giszowcu, tuż przy zjeździe w drogę 86 doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym. Droga jest częściowo przyblokowana, na miejscu są wszystkie służby i jak informują kierowcy, są też spore korki. Korków spodziewajmy się też na pobliskiej drodze 81. W Piotrowicach na pasach w stronę Katowic pracują drogowcy, ruch jest ograniczony. Potem nabiera tempa, ale przed dojazdem do Kościuszki tworzy się kolejny korek. Spore korki. korki utrzymują się od ponad pół godziny w Piekarach Śląskich. To droga krajowa 94. Tam ze względu na prace drogowe ruch odbywa się wahadłowo. Zator mamy i w stronę Czeladzi, i w stronę Bytomia. On narasta, bo ruch jest coraz większy. Na południu uważać musimy w Żywcu, na ulicy Harenda. Tam doszło do stłuczki dwóch pojazdów. Chwilowych utrudnień spodziewajmy się przy Browarze. Informacji o korkach jak na razie w tym miejscu nie mamy. W Żywcu prace drogowe spowalniają przejazd drogą 945 przez Oczków, o czym informują kierowcy. Drogowcy pracują też na drodze 52 w Kozach, tam ruch odbywa się wahadłowo i tam też mamy korek. Na północy mocno zakorkowana jest droga krajowa 43 i trasa 46. Na trasie 46 utkniemy w Blachowni. Na drodze 43 w Lgocie, w tych dwóch miejscach prowadzone są prace budowlane i tam też mamy sporo ograniczeń. Na Jurze prace drogowe spowalniają przejazd przez Pradła drogą krajową 78. Po pozostałych drogach, mimo że ruch miejscami jest wzmożony, podróżujemy w miarę sprawnie.
16: Dziękujemy bardzo.

0: I sprawdzamy informacje w skrócie w Radiu Katowice. Paweł Nadrowski.
1: W gminie Poczesna pod Częstochową mieszkańcy zdecydują, czy odwołać wójta. Inicjatorzy referendum zebrali wymagany 1000 podpisów pod wnioskiem w tej sprawie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że referendum odbędzie się 27 września. Szykuje się rozbudowa trasy S1 pomiędzy Mysłowicami a Lędzinami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg. Dotyczy blisko 5-kilometrowego odcinka od węzła Brzęczkowice na skrzyżowaniu z autostradą A4 do będącego w budowie węzła Mysłowice Kosztowne. W Czeladzi powstanie nowe centrum wspinaczkowe za ponad 30 milionów złotych. To nowy plan zagospodarowania ciepłowni i kominów dawnej kopalni Saturn. Realizacją zadania zajmie się klub sportowy Skarpa. Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec ma nadzieję, że obiekt będzie gotowy w ciągu 2 lat. Więcej zieleni pojawi się w okolicach gliwickiej radiostacji. Celem jest poprawa estetyki tego miejsca. Miasto planuje wykonać tam blisko 5000 nowych nasadzeń. To między innymi hortensje i sosny. Jeśli nie będzie przetargowych opóźnień, prace mogą zacząć się już w przyszłym miesiącu.
2: Czas się skrada powoli, już niebawem będzie 8, jest środa, 5 sierpnia, na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
3: Jedna z najtragiczniejszych nocy w Kijowie. Skala rosyjskiego ataku przytłacza.
4: Wstrzymana dostawa wody do firmy w Stalowej Woli. Ekstremalnie niski stan sanu.
3: Gościem Radia Z jest minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak.
2: Ósma.
3: Tylu ofiar w ciągu jednej nocy dawno już nie było. 14 osób zginęło, 22 są ranne w Kijowie i obwodzie stołecznym po zmasowanym ataku Rosji.
4: Informacje zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Tak jest.
4: Co jeszcze wiemy na ten moment?
5: Znów poza dronami wykorzystano pociski manewrujące, wybitnie trudne do skutecznego strącenia. Jeden z nich uderzyć miał 20-piętrowy wieżowiec mieszkalny. Pod gruzami wciąż mogą znajdować się poszkodowane osoby. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, napisał w mediach społecznościowych mer Kijowa Witalij Kliczko. Tej nocy mocno ucierpiały też mniejsze miejscowości wokół ukraińskiej stolicy, zwłaszcza miasto Browary, gdzie przed wojną działał największy w Kijowie cywilny port lotniczy. Płoną tam zniszczone z powietrza magazyny i centra logistyczne.
4: Jak podają siły powietrzne, Ukrainie nie udało się tej nocy zestrzelić ani jednego rosyjskiego pocisku.
3: Wstrzymane dostawy wody przemysłowej w Stalowej Woli. Poziom sanu spadł poniżej tak zwanego przepływu nienaruszalnego, czyli granicy, która gwarantuje biologiczną równowagę rzeki. To trzeci raz w ciągu 18 lat i drugi w tym tygodniu.
4: Nie ma widoków na szybką poprawę sytuacji. Najgorzej jest w zlewni Sanu, Warty Bugu oraz Środkowej i Górnej Wisły, mówi hydrolog z IMGW Paweł Staniszewski.
6: Normy opadowe od początku roku, czyli już mija pół roku, są w okolicach 50-60% normy opadowej, więc jest tragicznie.
4: Już na 30 stacjach hydrologicznych w Polsce poziom wody jest niższy od dotychczasowych rekordów.
3: Powrót bohaterów z Ningbo. Nasi złoci medaliści siatkarskiej Ligi Narodów wylądowali w Warszawie chwilę przed 7:00 z jednodniowym opóźnieniem.
4: Na lotnisku Chopina razem z kibicami wyglądał ich dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Jak wypadło powitanie?
7: Były brawa. Grupka około 100 kibiców odśpiewała także naszym siatkarzom 100 lat, a Jakub Popiwczak, nasz libero, cieszy się, że wreszcie wrócił do domu.
8: Długa podróż, na szczęście w naprawdę dobrych nastrojach, bo to zwycięstwo niedzielne zdefiniowało to, jak dzisiaj się czujemy. Mimo że zmęczeni, mimo że po naprawdę trudnych bojach, wojażach, to na pewno zadowoleni.
7: Miałem okazję też porozmawiać z naszymi kibicami. Na kogo najbardziej tutaj czekali?
9: Na Tom Kornala, ponieważ bardzo nam imponuje i bardzo lubimy jego grę.
10: Pracę mam na 10:00, więc stwierdziłam, przyjdę sobie na siatkarzy, już nie pierwszy raz.
7: A my jesteśmy dumni, że mamy taką reprezentację. Lotnisko Chopina w Warszawie, Mateusz Gęza, Radio Z.
3: Z nami już gość Radia Z.
11: Informacje drogowe Radia Katowice. Gabriela Kaczyńska. Najbardziej we znaki daje się teraz przejazd drogą 94 przez Piekary Śląskie. Tam zatory mamy przed dojazdem do zwężonego odcinka i to po obu stronach. Drogowcy pracują też w Katowicach na drodze 86 za węzłem Murckowska w stronę Tychów. Jak na razie ruch jest tam mocno spowolniony. Podróżujący drogą 44 chwilowo jeszcze stoją w Bieruniu Nowym w miejscu prac budowlanych. Podobnie jest w Kozach na drodze krajowej 52. Duży ruch jeszcze wymusza ogranicza wolne tempo jazdy na drogach dojazdowych do Żywca, zwłaszcza na drodze 945. Ona korkuje się od zjazdu z trasy S1 i od strony Łękawicy, ale też nieco dalej, bo w miejscowości Pewel Mała tam też korki mamy i to w obie strony. Na północy utkniemy na drodze krajowej 43 w Lgocie i na trasie 46 w Blachowni. W tych dwóch miejscach prowadzone są prace budowlane i drogowcy zmienili organizację ruchu, stąd te kłopoty. Na Jurze z kolei chwilowy korek mamy w Pradłach, na drodze krajowej 78. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
0: Zapraszamy na bardzo dokładną prognozę pogody.
5: Oczywiście można połączyć przyjemne z pożytecznym i chłód z pracą i na przykład wybrać biuro, piwnicę albo garaż.
0: To jest piwnica to takie chłodne
5: dobre
0: słowo,
5: rozwiązanie,
0: tak,
5: no, prawda?
0: Albo piwniczka.
5: No właśnie, no. Można wybrać tam na sprzątanie. Znam takie osoby, które wybierają się na dłuższe posiedzenie do piwnicy, wracają później albo bardzo późno do domu. Żona niekoniecznie jest zadowolona z tego pobytu w piwniczce, ale zostawmy to, każdy sposób na ochłodzenie
0: jest
5: dobry.
0: To są takie męskie piwniczki, one są bardzo potrzebne, będę
5: tak,
0: bronił takich
5: tak,
0: wypadków.
5: Ja też bronię, tak, oczywiście, a jak?
0: Garaże, piwniczki.
5: O, proszę pana, tak. Dziś w całym regionie praktycznie bezchmurnie i wszędzie upalnie. Na termometrach od 36 do 38 stopni, proszę pana. No ale wszystko wskazuje na to, że to ostatni dzień takiego w zasadzie ekstremalnego upału. Wiatr słaby z południa i południowego zachodu. Noc ze środy na czwartek, zachmurzenie umiarkowane lub małe, nie będzie padać. Temperatura minimalna od 19 do 23 stopni, czyli kolejna taka tropikalna noc. Wiatr słaby. Czwartek, zachmurzenie od małego po miejscami duże. I w czwartek, proszę państwa, powoli ta sytuacja zacznie się zmieniać, bo przybędzie tych chmur, które zwiastować mogą w późniejszym terminie opady. W zasadzie to zachmurzenie w czwartek nie przyniesie jakichś intensywnych opadów, ale lokalnie możliwe będą punktowe burze. Mogą zdarzyć się, nie wiemy dokładnie gdzie, wiadomo. Temperatura maksymalna do 34 stopni, czyli jeszcze bardzo gorąco. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz porywiste. Ale tak jak mówiłem, ta sytuacja powoli zacznie się zmieniać, bo w piątek będziemy mieć zachmurzenie duże i umiarkowane. W większości regionu bez opadów, ale znów gdzieniegdzie może zdarzyć się burza i może już przelotnie pokropić deszcz. Na termometrach do 26-27 stopni, czyli wszystko wskazuje na to, że ten piątek już będzie takim łagodniejszym dniem, jeśli chodzi o temperaturę. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy. O tej porze, proszę państwa, mamy w regionie średnio 25 stopni, już teraz. A ciśnienie to 1013 hektopaskali. Przygotujmy się na ten wyjątkowo upalny dzień. No musimy to jakoś przeżyć wspólnymi siłami.
0: Damy radę.
5: Damy radę, jak nie my, to kto?
0: My pomożemy państwu. Wojciech Skowroński wróci, tak. Kwadrans po 10.
5: Kłaniam się, do usłyszenia.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana.

zostań. Kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

stan. Nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.

0: Jest 9. Zaciemnienie pomieszczeń i regularne nawadnianie się to rady głównego inspektora sanitarnego w związku z upałem. Centralne Biuro Śledcze Policji i Śląski Oddział Straży Granicznej rozbiły międzynarodowy gang pseudokibiców. Nowe centrum wspinaczkowe powstanie w Czeladzi. To plan na zagospodarowanie dawnej kopalni Saturn.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Upał będzie doskwierał niemal w całej Polsce. W województwie śląskim na termometrach zobaczymy dziś nawet 38 stopni. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski przypomina, że dobrym sposobem na radzenie sobie z upałem jest zaciemnienie pomieszczeń, aby nie wpadało do nich światło słoneczne. Dodaje też, że w trakcie upałów metabolizm przyspiesza, dlatego ważne, aby się nawadniać.
2: Serce bije szybciej, oddychamy szybciej, tkanki nasze, żeby się wychłodzić, potrzebują więcej energii, a do tego potrzebujemy wody. I wiele osób w ogóle nie odnotowuje czegoś takiego jak suchość w ustach, czy chrypka, czy brak śliny. W ogóle tego nie zauważa, bo to się rozciąga na cały dzień i to się dzieje dyskretnie. W związku z tym pierwszym sygnałem dla wielu osób może być to, że rzadziej chodzą do toalety.
0: Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem wydane dla województwa śląskiego będą obowiązywać do jutrzejszego wieczora. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i Czeskiej Narodowej Policji Antynarkotykowej rozbili gang, który wywodził się ze środowisk polskich i czeskich pseudokibiców. Zatrzymano 24 osoby, zabezpieczono znaczne ilości narkotyków i zlikwidowano nielegalne laboratorium Klefedronu działające w Belgii. Zabezpieczono około 167 kg gotowego narkotyku. Jego szacunkowa wartość to prawie 1 200 000 zł. 9 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Śledztwo po stronie polskiej nadzoruje prokuratura okręgowa w Gliwicach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Czeladzi powstanie nowe centrum wspinaczkowe za ponad 30 milionów złotych. To nowy plan zagospodarowania ciepłowni i kominów dawnej kopalni Saturn. Realizacją zadania zajmie się Klub Sportowy Skarpa. Projekt będzie realizowany przez fachowców, a później przez nich prowadzony, zapewnia burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec.
3: Ogromnie się cieszę, bo to praktycznie rzecz biorąc ostatni obiekt na byłej kopalni Saturn, który będzie zrealizowany. Jest szansa, że do końca tej kadencji wszystkie obiekty kopalniane na kopalni Saturn będą miały nowe życie. To też prawdopodobnie procedury przetargowe będą musiały być rozstrzygnięte, ale sądzę, że za 2 lata ten obiekt powinien być gotowy.
0: Czeladź jest w gronie 15 miast, które otrzymały dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego. Jego łączna wartość wyniosła ponad 20 milionów złotych. To inwestycje realizowane w ramach rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Aplikacja mObywatel nie wystarczy podczas zagranicznej podróży samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy mamy przy sobie dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny czy prawo jazdy. Jak pokazują doświadczenia Wydziału Komunikacji w Cieszynie, kierowcy często orientują się, że brakuje dowodu rejestracyjnego tuż przed wyjazdem albo już w trasie. Jerzy Pirch ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie uspokaja, że nawet w ostatniej chwili można jeszcze pomóc roztargnionym kierowcom.
4: Szybciutko udać się do Wydziału Komunikacji, wypisać wniosek i w tym samym dniu można mieć tak zwany dowód czasowy, który już nas uspokaja. Natomiast jeżeli właścicielem jest firma leasingowa na przykład, no to już musimy zadbać o to, żeby przedstawiciel firmy leasingowej wydał stosowne pozwolenie na to, żeby klient w ich imieniu mógł to załatwić.
0: Dodatkowo wybierając się na Węgry, warto mieć przy sobie również zaświadczenie z ostatniego badania technicznego pojazdu. Cały dzień w regionie będzie bezchmurny i gorący. Temperatura do 38 stopni. Do tego wiatr słaby i umiarkowany.
5: Informacje drogowe Radia Katowice. Gabriela Kaczyńska. Najbardziej we znaki daje się teraz przejazd drogą 94 przez Piekary Śląskie. Tam zatory mamy przed dojazdem do zwężonego odcinka i to po obu stronach. Drogowcy pracują też w Katowicach na drodze 86 za węzłem Murckowska w stronę Tychów. Jak na razie ruch jest tam mocno spowolniony. Podróżujący drogą 44 chwilowo jeszcze stoją w Bieruniu Nowym w miejscu prac budowlanych. Podobnie jest w Kozach na drodze krajowej 52. Duży ruch jeszcze wymusza narusza wolne tempo jazdy na drogach dojazdowych do Żywca, zwłaszcza na drodze 945. Ona korkuje się od zjazdu z trasy S1 i od strony Łękawicy, ale też nieco dalej, bo w miejscowości Pewel Mała tam też korki mamy i to w obie strony. Na północy utkniemy na drodze krajowej 43 w Lgocie i na trasie 46 w Blachowni. W tych dwóch miejscach prowadzone są prace budowlane i drogowcy zmienili organizację ruchu, stąd te kłopoty. Na Jurze z kolei chwilowy korek mamy w Pradłach na drodze krajowej 78. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: 9 za pasem, jest środa, 5 sierpnia. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Rafał Piech.
7: Uwaga, zablokowana obwodnica Krakowa w stronę Nowej Huty. Kolizja 5 samochodów.
8: 2-3/10 ocenę prezydenta Nawrockiego przez wiceszefa koalicji Tomasza Siemoniaka w Radiu Z.
7: Ale na początek masowe zatrucie dzieci w Lubelskiem.
6: Dziewiąta.
7: 16 dzieci w szpitalach po zatruciu na obozie piłkarskim pod Tomaszowem Lubelskim.
8: Z najnowszymi sprawdzonymi informacjami z obozu w Kolonii Łaszczówce reporter Radia Z Tomasz Kubat. Co tak zaszkodziło dzieciom?
9: Coś, co zjadły na obiad lub kolację w restauracji hotelu, w którym przebywały. Miejscowy sanepid wciąż szuka przyczyny zatrucia. Na szczęście, jak przekazuje aspirant Małgorzata Pawłowska, sytuacja nie jest tak zła, jak się to wydawało jeszcze wczoraj wieczorem.
10: Dzieci zostały przewiezione do okolicznych szpitali w Zamościu, w Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim. Ich stan jest stabilny, nie zagraża życiu.
9: Wszyscy poszkodowani to dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które przyjechały na obóz sportowy z Rzeszowa i okolic. Nie wiadomo jeszcze, jak długo pozostaną pod opieką lekarską. Mają typowe dolegliwości związane z układem pokarmowym.
8: W tej samej stołówce zatruło się także kilkoro dorosłych. Oni jednak zostali w ośrodku i dochodzą do siebie pod nadzorem lekarza.
7: Ostrzeżenie dla kierowców w Krakowie. Po karambolu zablokowana jest wschodnia obwodnica miasta, czyli S7 między węzłami Przewóz i Nowa Huta w stronę tej ostatniej.
8: Zderzyły się 4 samochody osobowe i ciężarówka. Objeżdżajcie to miejsce drogami lokalnymi.
7: To już nie krytyka, to druzgocąca recenzja. Wiceszef Koalicji Obywatelskiej w Radiu Z ocenia, że rok prezydentury Karola Nawrockiego jest wart 2-3 punkty na 10.
8: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak wylicza i wytyka prezydentowi weta, blokowanie ustaw i otwartą wojnę z rządem.
7: Beata Lubecka prosto po rozmowie z gościem Radia Z.
11: Dzień dobry.
7: To szczera krytyka czy osobiste przytyki?
11: No i jedno i drugie, tak chyba można powiedzieć. Jedno jest pewne, Karol Nawrocki temu rządowi niczego nie ułatwia. Poprzednik Andrzej Duda, który kohabitował z rządem 15 października, półtora roku, to było prawie nic, a Tomasz Siemoniak mówi o dosłownym paraliżowaniu państwa ciągłymi wetami.
12: To silne wrażenie opinii publicznej, że paraliżuje państwo i że jest nie trudnym partnerem dla rządu, tak jak poprzedni prezydenci, gdy była taka właśnie kohabitacja, czyli obóz rządowy miał inne korzenie polityczne niż prezydent, tylko po prostu jest to programowa walka z rządem.
11: W rankingach zaufania do polityków Karol Nawrocki od dawna jest liderem, a według jednego z liderów Koalicji Obywatelskiej prezydent powinien przemyśleć, po co mu ta prezydentura i co chce dać Polsce. Ocena po roku prezydentury, jak wspomnieliście, według Tomasza Siemoniaka bardzo surowa, 2-3, także w kontekście jednego z ostatnich ułaskawień głowy państwa dla Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, lidera kibiców Legii Warszawa.
7: Groźne, nielegalne składowisko odpadów w Wołominie. Władze tego podwarszawskiego miasteczka apelują do rządu o pieniądze na likwidację.
8: Kontrola Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazała, że zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami są w stanie krytycznym, zaczynają przeciekać. To zagrożenie dla środowiska, a także zdrowia i życia mieszkańców. W Wołominie był reporter Radia Z, Jan Kielak.
13: Samorządowcy szacują koszt utylizacji niebezpiecznych odpadów ze składowiska na 200 milionów złotych, na co nie stać ani władz miasta, ani województwa. Liczymy na pomoc ze strony rządu, mówi Radiu Z burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
14: Nasz pan wojewoda mazowiecki właśnie taki wniosek złożył o uruchomienie pierwszych 20 milionów z rezerwy kryzysowej państwa.
13: Jak dodaje, żeby uniknąć najgorszego, trzeba działać natychmiast, bo zbiorniki na składowisku są zardzewiałe, a część z nich już przecieka. Jan Kielak, Radio Z.
8: Nielegalne składowisko w Wołominie wykryto 3 lata temu. Jest tam nawet 16 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych.
7: Złoci medaliści siatkarskiej Ligi Narodów już w Warszawie. Po perypetiach transportowych dopiero tego rana wylądowali na lotnisku Chopina. Wcześniej nie zdążyli na przesiadkę w Pekinie z Ningbo.
8: Z MVP Ligi Narodów, czyli najbardziej wartościowym graczem, Tomaszem Fornalem, rozmawiał na lotnisku dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
15: Jeden dzień gratis w Pekinie to było rozczarowanie czy pomysł na dobrą imprezę, dobrą zabawę?
16: Nie, no na pewno chcieliśmy być wcześniej, chcieliśmy wrócić planowo, powinniśmy być już wczoraj i czasami nie mamy wpływu na wszystko, jak na przykład pogoda i trzeba to zaakceptować. zaakceptować. Zagryźliśmy zęby, zobaczyliśmy Pekin w centrum, poszliśmy na dobrą kolację z chłopakami. Trzeba się dostosować do warunków, które los daje.
15: Jesteście drugą drużyną, której udało się obronić Ligę Narodów. Ile waży to złoto?
16: Dużo ciężej się broni tytuł niż go zdobywa. Wydaje mi się, że potem każdy na tego mistrza i też na reprezentację Polski, każdy z nas szykuje się i chce wygrać z nami, bo wie też, że będzie dużo punktów do rankingu.
8: Teraz przed naszymi siatkarzami czas na odpoczynek. We wrześniu czeka ich występ w Mistrzostwach Europy.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Zapraszamy na bardzo dokładną prognozę pogody.
18: Oczywiście można połączyć przyjemne z pożytecznym i chłód z pracą i na przykład wybrać biuro, piwnicę albo garaż.
17: To jest piwnica to takie chłodne
18: dobre
17: słowo,
18: rozwiązanie,
17: tak, no,
18: prawda?
17: Albo piwniczka.
18: No właśnie, no. Można wybrać tam na sprzątanie. Znam takie osoby, które wybierają się na dłuższe posiedzenie do piwnicy, wracają później albo bardzo późno do domu. Żona niekoniecznie jest zadowolona z tego pobytu w piwniczce, ale zostawmy to, każdy sposób na ochłodzenie
17: jest
18: dobry.
17: To są takie męskie piwniczki, one są bardzo potrzebne, będę bronił takich wypadków.
18: Tak, ja też bronię, tak, oczywiście. A jak?
17: Garaże, piwniczki.
18: O, proszę pana. Dziś w całym regionie praktycznie bezchmurnie i wszędzie upalnie. Na termometrach od 36 do 38 stopni, proszę pana. No ale wszystko wskazuje na to, że to ostatni dzień takiego w zasadzie ekstremalnego upału. Wiatr słaby z południa i południowego zachodu. Noc ze środy na czwartek, zachmurzenie umiarkowane lub małe, nie będzie padać. Temperatura minimalna od 19 do 23 stopni, czyli kolejna taka tropikalna noc. Wiatr słaby. Czwartek, zachmurzenie od małego po miejscami duże. I w czwartek, proszę państwa, powoli ta sytuacja zacznie się zmieniać, bo przybędzie tych chmur, które zwiastować mogą w późniejszym terminie opady. W zasadzie to zachmurzenie w czwartek nie przyniesie jakichś intensywnych opadów, ale lokalnie możliwe będą punktowe burze. Mogą zdarzyć się, nie wiemy dokładnie gdzie, wiadomo. Temperatura maksymalna do 34 stopni, czyli jeszcze bardzo gorąco. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz porywiste. Ale tak jak mówiłem, ta sytuacja powoli zacznie się zmieniać, bo w piątek będziemy mieć zachmurzenie duże i umiarkowane. W większości regionu bez opadów, ale znów gdzieniegdzie może zdarzyć się burza i może już przelotnie pokropić deszcz. Na termometrach do 26-27 stopni, czyli wszystko wskazuje na to, że ten piątek już będzie takim łagodniejszym dniem, jeśli chodzi o temperaturę. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy. O tej porze, proszę państwa, mamy w regionie średnio 25 stopni, już teraz, a ciśnienie to 1013 hektopaskali. Przygotujmy się na ten wyjątkowo upalny dzień. No musimy to jakoś przeżyć wspólnymi siłami.
17: Damy radę.
18: Damy radę, jak nie my, to kto?
17: My pomożemy państwu. Wojciech Skowroński wróci kwadrans po 10.
18: Kłaniam się, do usłyszenia.

Why do you cheat me this way, princess?

teraz mieszkam w bańce. Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce. Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie. Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze. Moje

0: I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Shadow.

0: Jest 9. Zaciemnienie pomieszczeń i regularne nawadnianie się to rady głównego inspektora sanitarnego w związku z upałem. Centralne Biuro Śledcze Policji i Śląski Oddział Straży Granicznej rozbiły międzynarodowy gang pseudokibiców. Nowe centrum wspinaczkowe powstanie w Czeladzi. To plan na zagospodarowanie dawnej kopalni Saturn.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Upał będzie doskwierał niemal w całej Polsce. W województwie śląskim na termometrach zobaczymy dziś nawet 38 stopni. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski przypomina, że dobrym sposobem na radzenie sobie z upałem jest zaciemnienie pomieszczeń, aby nie wpadało do nich światło słoneczne. Dodaje też, że w trakcie upałów metabolizm przyspiesza, dlatego ważne, aby się nawadniać.
2: Serce bije szybciej, oddychamy szybciej, tkanki nasze, żeby się wychłodzić. Potrzebujemy więcej energii, a do tego potrzebujemy wody. I wiele osób w ogóle nie odnotowuje czegoś takiego jak suchość w ustach, czy chrypka, czy brak śliny. W ogóle tego nie zauważa, bo to się rozciąga na cały dzień i to się dzieje dyskretnie. W związku z tym pierwszym sygnałem dla wielu osób może być to, że rzadziej chodzą do toalety.
0: Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem wydane dla województwa śląskiego będą obowiązywać do jutrzejszego wieczora. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i Czeskiej Narodowej Policji Antynarkotykowej rozbili gang, który wywodził się ze środowisk polskich i czeskich pseudokibiców. Zatrzymano 24 osoby, zabezpieczono znaczne ilości narkotyków i zlikwidowano nielegalne laboratorium Klefedronu działające w Belgii. Zabezpieczono około 167 kg gotowego narkotyku. Jego szacunkowa wartość to prawie 1 200 000 zł. 9 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Śledztwo po stronie polskiej nadzoruje prokuratura okręgowa w Gliwicach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Czeladzi powstanie nowe centrum wspinaczkowe za ponad 30 milionów złotych. To nowy plan zagospodarowania ciepłowni i kominów dawnej kopalni Saturn. Realizacją zadania zajmie się klub sportowy Skarpa. Projekt będzie realizowany przez fachowców, a później przez nich prowadzony, zapewnia burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec.
3: Ogromnie się cieszę, bo to praktycznie rzecz biorąc ostatni obiekt na byłej kopalni Saturn, który będzie zrealizowany. Jest szansa, że do końca tej kadencji wszystkie obiekty kopalniane na kopalni Saturn będą miały nowe życie. To też prawdopodobnie procedury przetargowe będą musiały być rozstrzygnięte, ale sądzę, że za 2 lata ten obiekt powinien być gotowy.
0: Czeladź jest w gronie 15 miast, które otrzymały dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego. Jego łączna wartość wyniosła ponad 20 milionów złotych. To inwestycje realizowane w ramach rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Aplikacja mObywatel nie wystarczy podczas zagranicznej podróży samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy mamy przy sobie dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny czy prawo jazdy. Jak pokazują doświadczenia Wydziału Komunikacji w Cieszynie, kierowcy często orientują się, że brakuje dowodu rejestracyjnego tuż przed wyjazdem albo już w trasie. Jerzy Pilch ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie uspokaja, że nawet w ostatniej chwili można jeszcze pomóc roztargnionym kierowcom.
4: Szybciutko udać się do Wydziału Komunikacji, wypisać wniosek i w tym samym dniu można mieć tak zwany dowód czasowy, który już nas uspokaja. Natomiast jeżeli właścicielem jest firma leasingowa na przykład, no to już musimy zadbać o to, żeby przedstawiciel firmy leasingowej wydał stosowne pozwolenie na to, żeby klient w ich imieniu mógł to załatwić.
0: Dodatkowo wybierając się na Węgry, warto mieć przy sobie również zaświadczenie z ostatniego badania technicznego pojazdu. Cały dzień w regionie będzie bezchmurny i gorący. Temperatura do 38 stopni. Do tego wiatr słaby i umiarkowany.
5: Informacje drogowe Radia Katowice. Gabriela Kaczyńska. Niewielkich utrudnień jeszcze spodziewajmy się na węźle Murckowska w Katowicach. Tam przy zjeździe na drogę 86 w stronę Sosnowca od strony Chorzowa doszło do kolizji. Droga jeszcze jest częściowo przyblokowana, przez co jeszcze tworzy się niewielki korek. Autostrada A4 lekko korkuje się także w Mysłowicach przed dojazdem do Bramek. Tak jest zarówno w stronę Katowic, jak i w stronę Krakowa. W Piecharach Śląskich utkniemy na drodze 94, czyli w miejscu, gdzie pracują drogowcy. Tam korki utrzymują się na pasach po obu stronach. Na północy drogowcy pracują na drodze 43 w Lgocie i w Blachowni na drodze 46. Ruch w obu tych miejscach miejscach jest mocno ograniczony i w obu tych miejscach korki tworzą się na pasach w obie strony. Na południu mocno zakorkowany jest dojazd do Żywca drogą 945. Tak jest zarówno od zjazdu z trasy S1, jak i od strony Oczkowa. Trasa ta korkuje się też na odcinku Pewel Mała i Jeleśnia. Po pozostałych drogach podróżujemy sprawnie. Szerokiej drogi.
6: Wojciech Skowroński.
7: Dzień dobry, witam Państwa.
6: Najświeższe wiadomości.
7: Co będzie dalej, to ja może zacznę od tej długoterminowej, bo Państwo mnie pytają, co tam w sobotę i w niedzielę. Dlatego, że nie wszyscy mają urlopy, więc przygotowują się na taki właśnie weekendowy odpoczynek. Proszę Państwa, w sobotę 25 stopni i słońce, w niedzielę 27 i słońce, niewielkie zachmurzenie. Więc to powinno nas cieszyć.
6: Brzmi bardzo dobrze.
7: To jest taka informacja, która no, brzmi dobrze, prawda? Nawet bardzo dobrze, jak powiedziałaś, bo można już się przygotować do weekendu, przynajmniej tak mentalnie, psychicznie.
6: Oczywiście, nawet nie mentalnie.
7: Kogo zaproszę, kogo nie zaproszę,
6: nie
7: gdzie
6: tylko
7: pójdę,
6: mentalnie,
7: gdzie się
6: można
7: wybiorę, z kim się
6: można
7: wybiorę.
6: Można się już organizować.
7: Albo i tak, oczywiście zakupy jakieś odpowiednie. Proszę Państwa, we wtorek, 11 sierpnia, na ten dzień zapowiadane są burze, natomiast od 15 sierpnia deszcz i burze w stopniu takim bardziej intensywnym, więc to są takie prognozy długoterminowe. Ja zawsze to podkreślam, że one nieznacznie mogą się zmienić, ale tak to wygląda na mapach w tej chwili. Dziś w środę w całym regionie bezchmurnie, temperatura maksymalna od 36 do...
6: 38?
7: Bardzo dobrze.
6: Słuchałam Radia Katowice.
7: Nauczyliśmy się już tego. Wiatr słaby i umiarkowany z południa i południowego zachodu. Noc będzie bardzo przyjemna, do 23 stopni.
6: No
7: zachmurzenie umiarkowane lub małe, tak przy otwartym oknie koniecznie, proszę Państwa. No trzeba może uważać na komary, ale damy radę. Czwartek, zachmurzenie zróżnicowane od małego po miejscami duże. W większości regionu bez opadów, jedynie lokalnie możliwe będą burze. No ale tutaj trudno powiedzieć, gdzie i o której, czy w ogóle, prawda? Gdzieś tam się rysują te punkty burzowe na mapach, ale trudne są do określenia w tej chwili, zwłaszcza w tej chwili. Temperatura maksymalna w czwartek do 34 stopni i to będzie kolejny gorący dzień, proszę Państwa, ale ta temperatura ma tendencję spadkową, czyli do 34, nie do 38. Natomiast w piątek już do 27, czyli spadek temperatury i to bardzo wyraźny. W piątek zachmurzenie duże i umiarkowane. W większości regionu bez opadów, jedynie lokalnie może pokropić. No i od 24 do 27 wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy. Ciśnienie około 1014 hektopaskali, więc tutaj wszystko raczej w porządku. No, jedyne, na co możemy narzekać, to właśnie na wysoką temperaturę i złe samopoczucie, kołatanie serca, dolegliwości w postaci bólu głowy, one mogą się nasilać, zwłaszcza po tak zwanej ekspozycji na słońce, prawda? Czyli jeśli będziemy wychodzić w takiej wczesno popołudniowej porze na zewnątrz, no to już niebawem, tak od 11 do 17, no to rzeczywiście, jeśli nie będziemy mieć nakrycia głowy, jeśli nie będziemy zbyt dużo pić, no to wtedy takie dolegliwości mogą nam dokuczać.
6: Jakieś miejsce masz, w którym można się schronić przed upałem?
7: Ja o tym rano mówiłem. Piwnica najlepsza jest. Najlepszym rozwiązaniem jest własna piwnica albo garaż.
6: Nie będzie, chociaż nie wiem, czy chciałabym spędzić ten dzień w piwnicy, ale dopisuję
7: ale
6: do naszej
7: za coś,
6: listy.
7: Coś za coś, zgadza, prawda? Się. Zawsze to chłodne miejsce i przyjemne.
6: Ale wróć z tej piwnicy na 14.
7: Wrócę, a jakże. Kłaniam się Państwu.
6: Wojciech
7: do usłyszenia.
8: Zbliża się 10, jest środa, 5 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
9: Ponad 30 i rośnie. Kulminacja tropikalnego upału w Polsce wciąż przed nami.
10: Rośnie liczba ofiar i rannych nocnego ataku na Kijów. Rosja uderzyła w cywilów.
9: PESEL prawdę ci powie. Nie tylko o wieku lekarzy. Wchodzą nowe przepisy.
8: 10.
9: Gorąco Wam, a to wciąż nie jest maksimum. Kulminacja fali upałów dopiero przed nami.
10: To właśnie dziś i jutro będzie najgoręcej. Oprócz małego skrawka na północy Polski nie będzie praktycznie miejsca bez wpływu tropikalnego powietrza.
9: Łączymy się z Łodzią w palącym słońcu. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Dzień dobry, Mateusz.
11: Dzień dobry, zgadza
9: się. Jaka temperatura w tej chwili? Gdzie jest najgoręcej i z czym musimy się liczyć?
11: No, patrzę na termometr, już w tej chwili równe 30 stopni, a mamy dopiero początek dnia. Już teraz ciężko się oddycha, jest duszno, powietrze jest gorące, a upał z każdą kolejną godziną będzie będzie coraz trudniejsze do zniesienia. Najcieplej w kraju jest teraz w Wadowicach, ponad 31 stopni. Pogodowymi alertami ostrzegającymi przed upałem jest objęty praktycznie cały kraj. W dużej części są to ostrzeżenia czerwonego koloru, a więc najwyższego 3 stopnia. Temperatury powyżej 30 stopni prognozowane są nawet na północy Polski. To dowód, że idziemy w kierunku pobicia rekordu temperatury. Synoptycy nie wykluczają pojawienia się na termometrach na południowym wschodzie kraju nawet 41 stopni. Do tej pory najwyższa temperatura 40,5 stopnia została odnotowana pod koniec czerwca w Słubicach. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
10: Rekordy w całej Europie. W Budapeszcie termometry zmierzyły wczoraj 40,3 stopnia. Historyczny odczyt także w Wiedniu. 0,2 stopnia zabrakło do 41.
9: Atak psa na 3-letnie dziecko w Małopolsce.
10: W Maszkienicach koło Brzeska wieczorem dziewczynka bawiła się z psem podczas wizyty u krewnych, mówi Radiu Z Grzegorz Kupiec z brzeskiej policji.
12: Matka wraz z 3-latką przyjechała w odwiedziny do członków swojej rodziny i podczas tej wizyty dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
10: Dziewczynka ma poważnie poranioną twarz. Do szpitala w Krakowie poleciała śmigłowcem LPR-u. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
9: Ukraina po największym rosyjskim ataku od miesiąca. Kreml bezlitośnie wykorzystuje braki w ukraińskiej obronie przeciwlotniczej i posyła na Kijów ponad 20 rakiet balistycznych.
10: Uderzyły w osiedla mieszkaniowe, sklepy i dworzec kolejowy, na którym ludzie czekali na pociąg. Nie żyje 17 osób. Liczba rannych wzrosła do 40.
9: Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, akcja ratunkowa już się zakończyła?
13: Jeszcze nie. Na razie ugaszone zostały już pożary, które wybuchły po nocnym ataku. Wciąż jednak przeszukiwane są gruzowiska, bo pod tonami betonu i stali nadal mogą być jeszcze poszkodowani. Najwięcej ofiar wywołał ostrzał dworca pod Kijowem. Rakieta uderzyła w peron, na którym stali ludzie. 8 osób zginęło na miejscu. Kilkanaście w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Ukraińskie władze apelują do wszystkich krajów o dostawy amunicji do obrony przeciwrakietowej. Inaczej takich sytuacji z każdym atakiem będzie więcej.
10: Ukraina pracuje nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej. Podobnym do systemu Patriot ma być gotowy jeszcze w tym roku.
9: PESEL zdradzi, ile zarabia lekarz. Dziś wchodzą w życie przepisy w sprawie zbierania danych o wynagrodzeniach medyków. Będzie to powiązane właśnie z PESEL-em i numerem PWZ, czyli prawa wykonywania zawodu.
10: Kiedy zarobki lekarzy będą znane, o tym reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
14: Dopiero w połowie października dowiemy się, jak duże są kominy płacowe w ochronie zdrowia. Dane o zarobkach medyków będą dotyczyć okresu od stycznia do września z uwzględnieniem tegorocznych podwyżek, wyjaśnia prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski.
15: Przepisy wchodzą w życie. No i szykujemy się do zbierania właśnie w tym szerszym zakresie te dane dotyczące wynagrodzeń. No i że będziemy to robić za miesiąc wrzesień.
14: Oprócz zarobków znane będą również harmonogramy czasu pracy lekarzy i innych zawodów medycznych.
10: Ustawę przygotowano po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym. Zastrzeżenia od początku zgłasza Naczelna Rada Lekarska, według której gromadzone dane nie będą należycie chronione.
9: Z nami już Iwona Kutyna. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
9: Zapraszamy na wiadomości ekonomiczne.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. Tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym ruchem wam wypowiem, jednym prostym ruchem wam

0: Jest 11. Odpowiednie nawodnienie i unikanie pełnego słońca. To rady ratowników medycznych na upalne dni. Strażacy ewakuowali 5 nastolatków podczas akcji ratowniczej na Sole. Nowoczesna pracownia digitalizacyjna powstała w muzeum w Gliwicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Dziś kolejny upalny dzień w województwie śląskim. Termometry wskażą do 38 stopni. Upał jest niebezpieczny, bo organizm traci dużo wody, ciało się przegrzewa i może doprowadzić do udaru cieplnego lub słonecznego.
2: Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji, o czym warto pamiętać na przykład prowadząc samochód. Szczególnie narażone na negatywne skutki upałów są osoby z chorobami przewlekłymi. Wśród nich choroby układu krążeniowego, oddechowego czy cukrzyca. Szukajmy cienia i pijmy dużo wody. Zachęca Marian Nowak, dyrektor stacji pogotowia ratunkowego w Częstochowie.
3: Suchość w ustach, złe samopoczucie, osłabienie, zawroty, bóle głowy, to mogą być objawy odwodnienia.
2: Służby zalecają, aby w trakcie upałów ograniczyć przebywanie na słońcu i nie spożywać alkoholu. Ci, którzy regularnie szukają powodu, aby nie iść pobiegać, teraz mają usprawiedliwienie, bo wśród zaleceń jest unikanie wysiłku. Jeśli już musimy wyjść z domu, to powinniśmy nosić przewiewną odzież, nakrycie głowy i stosować kremy z filtrami UV. Jeśli ktoś może sobie na to pozwolić, to są w Polsce miejsca, gdzie w sierpniu jest chłodniej. Nad morzem już w piątek będzie 19 stopni.
0: Te informacje zebrał Krzysztof Słabikowski. 5 osób w wieku od 17 do 19 lat zostało ewakuowanych w wieczornej akcji ratunkowej nad rzeką Sołą w powiecie bielskim. Do zdarzenia doszło przed godziną 21. Przyczyną miał być gwałtowny wzrost poziomu wody. Do ratunku wykorzystano specjalistyczny sprzęt, mówi rzeczniczka bielskich strażaków Patrycja Pokrzywa.
4: Podczas akcji wykorzystano drona z kamerą termowizyjną i głośnikiem, który umożliwiał obserwację sytuacji oraz przekazanie komunikatów do oczekujących na pomoc osób. Dzięki temu ustalono również, że dwie osoby mogły bezpiecznie opuścić zagrożony teren i zostały wyprowadzone przez policjantów.
0: Po obniżeniu poziomu rzeki ratownicy weszli do koryta i bezpiecznie ewakuowali 3 osoby uwięzione na wyspie. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Po zakończeniu działań nastolatkowie zostali przekazani pod opiekę rodziców. Użytkownicy mObywatela i mObywatela Juniora mają czas do końca dnia, żeby zaktualizować aplikację. Jutro odnowią się certyfikaty dostępnych w niej dokumentów. Rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji Marek Georgica mówi, że takie aktualizacje są niezbędne. Chodzi o względy bezpieczeństwa.
5: Konieczne jest odnawianie certyfikatów w aplikacji mObywatel. Wówczas jest pewność, że jest ona bezpieczna, a wszystkie dane są chronione. Żeby to zrobić, wystarczy do końca dnia 5 sierpnia zalogować się do mObywatela. Wówczas certyfikaty odświeżą się i będziemy mogli nadal korzystać ze wszystkich dokumentów, które pobraliśmy.
0: Jeśli nie zaktualizujemy aplikacji, stracimy dostęp do cyfrowych dokumentów. W tej sytuacji konieczna będzie ponowna autoryzacja tożsamości w aplikacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nowoczesna pracownia digitalizacyjna powstała w muzeum w Gliwicach. Jej powstanie było możliwe dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury. Dla placówki to nowy etap w ochronie i udostępnianiu zbiorów. Stanowisko zostało stworzone przede wszystkim z myślą o cyfryzacji bogatego zbioru klisz szklanych, fotografii artystycznej i innych materiałów, które wymagają specjalistycznego opracowania. Sprzęt w pracowni pozwala tworzyć cyfrowe kopie bez ryzyka uszkodzenia eksponatu. Zakup został zrealizowany w ramach programu Infrastruktura Kultury. Gliwickie Muzeum otrzymało na ten cel prawie 130 tysięcy złotych. Przez cały dzień będzie słonecznie, bezchmurnie i upalnie. Według synoptyków temperatura maksymalna sięgnie 38 stopni. Początek sierpnia to czas pylenia traw, babki, szczawiu, pokrzywy, komosy i bylicy. W powietrzu unoszą się też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Niewielkich utrudnień jeszcze spodziewajmy się na węźle Murckowska w Katowicach. Tam przy zjeździe na drogę 86 w stronę Sosnowca Od strony Chorzowa doszło do kolizji. Droga jeszcze jest częściowo przyblokowana, przez co jeszcze tworzy się niewielki korek. Autostrada A4 lekko korkuje się także w Mysłowicach przed dojazdem do Bramek. Tak jest zarówno w stronę Katowic, jak i w stronę Krakowa. W Piekarach Śląskich utkniemy na drodze 94, czyli w miejscu, gdzie pracują drogowcy. Tam korki utrzymują się na pasach po obu stronach. Na północy drogowcy pracują na drodze 43 w Lgocie i w Blachowni na drodze 46. Ruch w obu tych miejscach jest mocno ograniczony i w obu tych miejscach korki tworzą się na pasach w obie strony. Na południu mocno zakorkowany jest dojazd do Żywca drogą 945. Tak jest zarówno od zjazdu z trasy S1, jak i od strony Oczkowa. Trasa ta korkuje się też na odcinku Pewel Mała i Jeleśnia. Po pozostałych drogach podróżujemy sprawnie. Szerokiej drogi.
7: Wojciech Skowroński.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: Najświeższe wiadomości.
8: Co będzie dalej, to ja może zacznę od tej długoterminowej, bo państwo mnie pytają, co tam w sobotę i w niedzielę. Dlatego, że nie wszyscy mają urlopy, więc przygotowują się na taki właśnie weekendowy odpoczynek. Proszę państwa, w sobotę 25 stopni i słońce, w niedzielę 27 i słońce, niewielkie zachmurzenie. Więc to powinno nas cieszyć.
7: Brzmi bardzo dobrze.
8: To jest taka informacja, która no, brzmi dobrze, prawda? Nawet bardzo dobrze, jak powiedziałaś, bo można już się przygotować do weekendu, przynajmniej tak mentalnie, psychicznie.
7: Oczywiście, nawet nie mentalnie.
8: Zastanawiam się, kogo zaproszę, kogo nie zaproszę,
7: nie
8: gdzie
7: tylko
8: pójdę,
7: mentalnie,
8: gdzie się
7: można
8: wybiorę, z kim się
7: można
8: wybiorę.
7: Się już organizować.
8: Albo i tak, oczywiście zakupy jakieś odpowiednie. Proszę państwa, we wtorek, 11 sierpnia, na ten dzień zapowiadane są burze, natomiast od 15 sierpnia deszcz i burze w stopniu takim bardziej intensywnym, więc to są takie prognozy długoterminowe. Ja zawsze to podkreślam, że one nieznacznie mogą się zmienić, ale tak to wygląda na mapach w tej chwili. Dziś w środę w całym regionie bezchmurnie, temperatura maksymalna od 36 do...
7: 38?
8: Bardzo dobrze.
7: Słuchałam Radia Katowice.
8: Nauczyliśmy się już tego. Wiatr słaby i umiarkowany z południa i południowego zachodu. Noc będzie bardzo przyjemna, do 23 stopni.
7: No
8: zachmurzenie umiarkowane lub małe, tak przy otwartym oknie koniecznie, proszę państwa. No trzeba może uważać na komary, ale damy radę. Czwartek, zachmurzenie zróżnicowane od małego po miejscami duże. W większości regionu bez opadów, jedynie lokalnie możliwe będą burze. No ale tutaj trudno powiedzieć, gdzie i o której, czy w ogóle, prawda? Gdzieś tam się rysują te punkty burzowe na mapach, ale trudne są do określenia w tej chwili, zwłaszcza w tej chwili. Temperatura maksymalna w czwartek do 34 stopni i to będzie kolejny gorący dzień, proszę państwa, ale ta temperatura ma tendencję spadkową, czyli do 34, nie do 38. Natomiast w piątek już do 27, czyli spadek temperatury i to bardzo wyraźny. W piątek zachmurzenie duże i umiarkowane. W większości regionu bez opadów, jedynie lokalnie może pokropić. No i od 24 do 27 wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu i północy. Ciśnienie około 1014 hektopaskali, więc tutaj wszystko raczej w porządku. No, jedyne, na co możemy narzekać, to właśnie na wysoką temperaturę i złe samopoczucie, kołatanie serca, dolegliwości w postaci bólu głowy. One mogą się nasilać, zwłaszcza po tak zwanej ekspozycji na słońce, prawda? Czyli jeśli będziemy wychodzić w takiej wczesno popołudniowej porze na zewnątrz, no to już niebawem, tak od 11 do 17, no to rzeczywiście, jeśli nie będziemy mieć nakrycia głowy, jeśli nie będziemy zbyt dużo pić, no to wtedy takie dolegliwości mogą nam dokuczać.
7: Jakieś miejsce masz, w którym można się schronić przed upałem?
8: Bo nie, o tym rano mówiłem. Piwnica najlepsza jest. Najlepszym rozwiązaniem jest własna piwnica albo garaż.
7: Nie będzie, chociaż nie wiem, czy chciałabym spędzić ten dzień w piwnicy, ale dopisuję
8: ale
7: do naszej
8: listy. Ale coś za coś, zgadza prawda? Się. Zawsze to chłodne miejsce i przyjemne.
7: Ale wróć z tej piwnicy na 14.
8: Wrócę, a jakże. Dziękujemy. Kłaniam się państwu.
7: Wojciech
8: do usłyszenia.
9: Zbliża się 10, jest środa, 5 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
10: Ponad 30 i rośnie. Kulminacja tropikalnego upału w Polsce wciąż przed nami.
11: Rośnie liczba ofiar i rannych nocnego ataku na Kijów. Rosja uderzyła w cywilów.
10: PESEL prawdę ci powie. Nie tylko o wieku lekarzy. Wchodzą nowe przepisy.
9: 10.
10: Gorąco wam, a to wciąż nie jest maksimum. Kulminacja fali upałów dopiero przed nami.
11: To właśnie dziś i jutro będzie najgoręcej. Oprócz małego skrawka na północy Polski nie będzie praktycznie miejsca bez wpływu tropikalnego powietrza.
10: Łączymy się z Łodzią w palącym słońcu. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Dzień dobry, Mateusz.
12: Dzień dobry, zgadza
10: się. Jaka temperatura w tej chwili? Gdzie jest najgoręcej i z czym musimy się liczyć?
12: No patrzę na termometr, już w tej chwili równe 30 stopni, a mamy dopiero początek dnia, już teraz ciężko się oddycha, jest duszno, powietrze jest gorące, a upał z każdą kolejną godziną będzie coraz trudniejszy do zniesienia. Najcieplej w kraju jest teraz w Wadowicach, ponad 31 stopni. Pogodowymi alertami ostrzegającymi przed upałem jest objęty praktycznie cały kraj. W dużej części są to ostrzeżenia czerwonego koloru, a więc najwyższego trzeciego stopnia. Temperatury powyżej 30 stopni prognozowane są nawet na północy Polski. To dowód, że idziemy w kierunku pobicia rekordu temperatury. Synoptycy nie wykluczają pojawienia się na termometrach na południowym wschodzie kraju nawet 41 stopni. Do tej pory najwyższa temperatura 40,5 stopnia została odnotowana pod koniec czerwca w Słubicach. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Rekordy w całej Europie. W Budapeszcie termometry zmierzyły wczoraj 40,3 stopnia. Historyczny odczyt także w Wiedniu. 0,2 stopnia zabrakło do 41.
10: Atak psa na 3-letnie dziecko w Małopolsce.
11: W Maszkienicach koło Brzeska wieczorem dziewczynka bawiła się z psem podczas wizyty u krewnych, mówi Radiu Z Grzegorz Kupiec z brzeskiej policji.
13: Matka wraz z 3-latką przyjechała w odwiedziny do członków swojej rodziny i podczas tej wizyty dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
11: Dziewczynka ma poważnie poranioną twarz. Do szpitala w Krakowie poleciała śmigłowcem LPR-u. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
10: Ukraina po największym rosyjskim ataku od miesiąca. Kreml bezlitośnie wykorzystuje braki w ukraińskiej obronie przeciwlotniczej i posyła na Kijów ponad 20 rakiet balistycznych.
11: Uderzyły w osiedla mieszkaniowe, sklepy i dworzec kolejowy, na którym ludzie czekali na pociąg. Nie żyje 17 osób. Liczba rannych wzrosła do 40.
10: Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, akcja ratunkowa już się zakończyła?
14: Jeszcze nie. Na razie ugaszone zostały już pożary, które wybuchły po nocnym ataku. Wciąż jednak przeszukiwane są gruzowiska, bo pod tonami betonu i stali nadal mogą być jeszcze poszkodowani. Najwięcej ofiar wywołał ostrzał dworca pod Kijowem. Rakieta uderzyła w peron, na którym stali ludzie. 8 osób zginęło na miejscu. Kilkanaście w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Ukraińskie władze apelują do wszystkich krajów o dostawy amunicji do obrony przeciwrakietowej. Inaczej takich sytuacji z każdym atakiem będzie więcej.
11: Ukraina pracuje nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej, podobnym do systemu Patriot. Ma być gotowy jeszcze w tym roku.
10: PESEL zdradzi, ile zarabia lekarz. Dziś wchodzą w życie przepisy w sprawie zbierania danych o wynagrodzeniach medyków. Będzie to powiązane właśnie z PESEL-em i numerem PWZ, czyli prawa wykonywania zawodu.
11: Kiedy zarobki lekarzy będą znane, o tym reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
15: Dopiero w połowie października dowiemy się, jak duże są kominy płacowe w ochronie zdrowia. Dane o zarobkach medyków będą dotyczyć okresu od stycznia do września z uwzględnieniem tegorocznych podwyżek, wyjaśnia prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski.
16: Przepisy wchodzą w życie. No i szykujemy się do zbierania właśnie w tym szerszym zakresie te dane dotyczące wynagrodzeń. No i że będziemy to robić za miesiąc wrzesień.
15: Oprócz zarobków znane będą również harmonogramy czasu pracy lekarzy i innych zawodów medycznych.
11: Ustawę przygotowano po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym. Zastrzeżenia od początku zgłasza Naczelna Rada Lekarska, według której gromadzone dane nie będą należycie chronione.
10: Z nami już Iwona Kutyna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
10: Zapraszamy na wiadomości ekonomiczne.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

skrzydła, których bytuje, to zazdrości tak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie.

grzech ciężki. Chcieli mieć rybę bez wędki. Mam pracę etos, wolę schody jak Led Zeppelin. Ja wezmę tytoń, wezmę filtry, ty weź bledki. Popijam szprycer, Kuba przelicza cash z candy.

zębi. Ciągle dudnią jak Lars Ulrich. Nie jestem Fifi, dla ciebie lisek, co wlazł w kubik i zaczął pisać ten hip-hop po to, by was wkurwić. Neandertalczyku, ja patrzę w

zaszło. Chcieli grać, ale nie ta liga. Oni to Nickelback, Fifi, Kuba to Metallica. Wróć. Kuba, Fifi to Republika. Czarno na białym, to już mów beta, nie muzyka. Tak, tak, ten w lustrze to niestety ja. Ta scena świeci, choć od fleszy dzielą ciemne szkła. Tak, tak, ten w lustrze to niestety ja. Piękne kobiety ustawiają na nas Steadica. Nie chcę wracać już do czasów, kiedy miałem gorzej. To mnie wzrusza, tak jak mamy, gdy nagrałem Zorze. Zaproszenie znów dostałem gdzieś na

0: Jest 12. Komornik zajął konta zadłużonego szpitala wojewódzkiego w Częstochowie. Mimo upałów sytuacja na rynku energii jest stabilna, zapewnia o tym premier Donald Tusk. Droga ekspresowa S1 pomiędzy Mysłowicami a Lędzinami zostanie rozbudowana. Trwa procedura przetargowa.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Komornik zajął konta zadłużonego wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Częstochowie. Placówka podlega marszałkowi województwa śląskiego. Jak powiedział Radiu Katowice rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Sławomir Gruszka, samorząd województwa podjął już stosowne kroki w tej sprawie.
2: Marszałek województwa śląskiego, działając w interesie tak naprawdę pacjentów, wystąpił do banku o odblokowanie rachunku, wskazując, że ten rachunek

0: jednak jest przeznaczony do płatności za zadania, które mają rozwijać szpital, za inwestycje w szpitalu, za to, co będzie kupował choćby ze środków europejskich czy ze środków KPO.
1: Strata szpitala na częstochowskiej Parkitce za rok 2025 wyniosła 85 milionów złotych, a zobowiązania wymagalne sięgnęły 175 milionów. W ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku strata wyniosła prawie 42 miliony złotych, a zobowiązania wymagalne na koniec maja wynosiły około 170 milionów złotych. Do 15 sierpnia placówka ma przedstawić plan naprawczy. Kara nawet dożywotniego więzienia grozi Iwonowi J., który usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Do częstochowskiego sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Śledczy ustalili, że do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku. Policjanci zostali wezwani w związku z awanturą w jednym z mieszkań. Po przybyciu na klatce schodowej znaleźli rannego 73-latka. Dzięki monitoringowi w jego mieszkaniu ujawniono, że senior został pobity przez 34-letniego znajomego, z którym spożywał alkohol. Dodatkowo prokurator przedstawił Iwonowi J. zarzut posiadania marihuany, którą znaleziono w trakcie przeszukania jego mieszkania. Z opinii biegłych wynika, że w momencie popełnienia przestępstwa 34-latek był poczytalny.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Mimo upałów sytuacja na rynku energii jest stabilna. Tak zapewnia premier. Donald Tusk podkreślił, że zdaniem ekspertów polskiemu systemowi energetycznemu nie grożą blackouty i nie będzie potrzeby sięgania do rezerw. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę ze względu na niski poziom wody w Wiśle. Premier Donald Tusk podkreślił jednak, że pomimo tego polska sieć energetyczna poradzi sobie z upałem. Dziś w województwie śląskim temperatura może sięgnąć 38 stopni. Droga ekspresowa S1 pomiędzy Mysłowicami a Lędzinami zostanie rozbudowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg w tej sprawie. Zadanie dotyczy blisko 5-kilometrowego odcinka od węzła Brzęczkowice na skrzyżowaniu za czwórką do budowanego obecnie węzła Mysłowice-Kosztowy. Wyłoniona w przetargu firma będzie miała za zadanie m.in. rozbudować istniejące węzły drogowe, rozebrać i postawić nowe wiadukty, czy wybudować ekrany akustyczne i systemy odwodnienia. Marcin Twardysko z katowickiego oddziału dyrekcji podkreśla, że podstawowy zakres zadania przewiduje utrzymanie przekroju dwóch pasów jezdni w obu kierunkach z szerokimi poboczami.
3: Równolegle wykonawca będzie starał się o decyzję środowiskową dla docelowej rozbudowy do trzech pasów ruchu w każdym kierunku. Jeśli uda się ją uzyskać odpowiednio szybko, skorzystamy z prawa opcji i zrealizujemy rozbudowę do trzech pasów ruchu w każdym kierunku.
1: Na oferty potencjalnych wykonawców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 9 września. Przez cały dzień będzie słonecznie, bezchmurnie i upalnie. Według synoptyków temperatura maksymalna w regionie sięgnie 38 stopni.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. O godzinie 19 w Tychach ma rozpocząć się spotkanie tamtejszego GKS-u z drużyną Zagłębia Sosnowiec. To oznacza utrudnienia, które spodziewane są w rejonie stadionu oraz na ulicach dojazdowych, powiedziała Radiu Katowice Małgorzata Wawak z Tyskiego Ratusza.
5: Chodzi przede wszystkim o ulicę Edukacji, Baziową, Brzozy i Starokościelną. Utrudnienia mogą pojawić się zarówno przed rozpoczęciem meczu, jak i po jego zakończeniu. Nad bezpieczeństwem uczestników oraz mieszkańców czuwać będą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Funkcjonariusze będą kierować ruchem i reagować tak, aby ograniczyć utrudnienia oraz jak najszybciej przywrócić organizację ruchu.
4: Kierowcy proszeni są więc o cierpliwość, ale też o stosowanie się do poleceń służb. To około 19, a teraz jeszcze trwają czynności po zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w Częstochowie na ulicy Bur, gdzie przez samochód osobowy został potrącony kierujący hulajnogą. Na szczęście prowadzący jednośla też żyje, chociaż jest poturbowany. W Piekarach Śląskich doszło do kolizji dwóch pojazdów w rejonie wjazdu do restauracji na ulicy Starej. Ogólnie od północy mamy w policyjnych raportach 73 zdarzenia.
6: Wojciech Skowroński.
7: Dzień dobry, witam państwa.
6: Najświeższe wiadomości.
7: Co będzie dalej, to ja może zacznę od tej długoterminowej, bo państwo mnie pytają, co tam w sobotę i w niedzielę. Dlatego, że nie wszyscy mają urlopy, więc przygotowują się na taki właśnie weekendowy odpoczynek. Proszę państwa, w sobotę 25 stopni i słońce, w niedzielę 27 i słońce, niewielkie zachmurzenie. Więc to powinno nas cieszyć.
6: Brzmi bardzo dobrze.
7: To jest taka informacja, która no, brzmi dobrze, prawda? Nawet bardzo dobrze, jak powiedziałaś, bo można już się przygotowywać do weekendu. przynajmniej tak mentalnie, psychicznie.
8: Oczywiście, nawet nie mentalnie.
7: Zastanawiam się, kogo zaproszę, kogo nie zaproszę,
8: nie
7: gdzie
8: tylko
7: pójdę,
8: mentalnie,
7: gdzie się wybiorę,
8: można,
7: z kim się
8: można
7: wybiorę.
8: Się już organizować.
7: Albo i tak, oczywiście zakupy jakieś odpowiednie. Proszę Państwa, we wtorek, 11 sierpnia, na ten dzień zapowiadane są burze, natomiast od 15 sierpnia deszcz i burze w stopniu takim bardziej intensywnym, więc to są takie prognozy długoterminowe. Ja zawsze to podkreślam, że one nieznacznie mogą się zmienić, ale tak to wygląda na mapach w tej chwili. Dziś w środę w całym regionie bezchmurnie, temperatura maksymalna od 36 do...
8: 38?
7: Bardzo dobrze.
8: Słuchałam Radia Katowice.
7: Nauczyliśmy się już tego. Wiatr słaby i umiarkowany z południa i południowego zachodu. Noc będzie bardzo przyjemna, do 23 stopni.
8: No
7: zachmurzenie umiarkowane lub małe, tak przy otwartym oknie koniecznie, proszę Państwa. No trzeba może uważać na komary, ale damy radę. Czwartek, zachmurzenie zróżnicowane od małego po miejscami duże. W większości regionu bez opadów, jedynie lokalnie możliwe będą burze. No ale tutaj trudno powiedzieć, gdzie i o której, czy w ogóle, prawda? Gdzieś tam się rysują te punkty burzowe na mapach, ale trudne są do określenia w tej chwili, zwłaszcza w tej chwili. Temperatura maksymalna w czwartek do 34 stopni i to będzie kolejny gorący dzień, proszę Państwa, ale ta temperatura ma tendencję spadkową, czyli do 34, nie do 38. Natomiast w piątek już do 27, czyli spadek temperatury i to bardzo wyraźny. W piątek zachmurzenie duże i umiarkowane. W większości regionu bez opadów, jedynie lokalnie może pokropić. No i od 24 do 27 wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu i północy. Ciśnienie około 1014 hektopaskali, więc tutaj wszystko raczej w porządku. No, jedyne na co możemy narzekać to właśnie na wysoką temperaturę i złe samopoczucie, kołatanie serca, dolegliwości w postaci bólu głowy, one mogą się nasilać, zwłaszcza po tak zwanej ekspozycji na słońce, prawda? Czyli jeśli będziemy wychodzić w takiej wczesno popołudniowej porze na zewnątrz, no to już niebawem, tak od 11 do 17, no to rzeczywiście, jeśli nie będziemy mieć nakrycia głowy, jeśli nie będziemy zbyt dużo pić, no to wtedy takie dolegliwości mogą nam dokuczać.
8: Jakieś miejsce masz, w którym można się schronić przed upałem?
7: Bo nie, o tym rano mówiłem. Piwnica najlepsza jest. Najlepszym rozwiązaniem jest własna piwnica albo garaż.
8: Nie będzie, chociaż nie wiem, czy chciałabym spędzić ten dzień w piwnicy, ale dopisuję
7: ale
8: do naszej listy.
7: Coś za coś, zgadza prawda? Się. Zawsze to chłodne miejsce i przyjemne.
8: Ale wróć z tej piwnicy na 14.
7: Wrócę, a jakże. Kłaniam się Państwu.
8: Wojciech
7: do usłyszenia.
9: Już prawie godzina 12, my przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z, a tam Iwona Kutyna ma dla nas najnowsze informacje z kraju i świata. Posłuchajmy.
10: Audyt i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Rekordowe dyżury. Żar leje się z nieba. Za chwilę sprawdzimy, jak sytuacja wygląda w Krakowie. Krytyka Federacji. Rosja wraca do siatkarskich rozgrywek.
9: Dwunasta.
10: Są wyniki audytu przeprowadzonego we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie. Przedstawił je prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w słynnym już szpitalu południowym. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kuba. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Co najbardziej bulwersuje?
11: No, lista błędów i wypaczeń jest naprawdę długa i trudno zdecydować, czy mocniej szokują zwyczaje dotyczące rekordowo długich dyżurów, czy ustalania wysokości wynagrodzeń.
12: Szpital miał elektroniczny system wejść i wyjść, karty rejestrujące każde przekroczenie progu i w ogóle z niego nie korzystał przy rozliczaniu lekarzy. Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo.
11: Ujawnił Rafał Trzaskowski, a co do dyżurów, to najdłuższy z nich liczył teoretycznie nawet 110 godzin bez przerwy, czyli ponad 4 doby. Okazało się też, że szpital płacił podwójnie za to samo, na przykład za wykonywanie tych samych obowiązków na dwóch różnych oddziałach w tym samym czasie.
10: Audyt zawiera w sumie 44 zalecenia dla szpitala południowego. Zostanie opublikowane w całości po usunięciu danych osobowych, których ujawniać nie można. Można. 34 stopnie w cieniu są teraz w centrum Krakowa, po południu ma być 36. Podobnie jak w całej południowej Polsce obowiązują tam ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia przed upałem. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który jest na rynku głównym. Dzień dobry, Przemku.
13: Tak jest.
10: Jak w tej temperaturze toczy się tam życie?
13: No, turyści kryją się pod parasolami w kawiarnianych ogródkach, a mieszkańcy korzystają z chłodnej mgiełki rozpylanej w kilku miejscach ze specjalnych instalacji.
11: Pani z pieskiem tu się przyszła schłodzić?
14: Z pieskiem i z trójką dzieci.
11: Dziewczyny, jak wam się tu podoba?
14: Jest dobrze. Fajnie się ochłodzić tak, jak się jest na słońcu.
13: No ale jak się okazuje, upał to też niezła okazja do kampanii wyborczej przed zbliżającymi się wyborami prezydenta miasta.
15: Kiedy temperatura przekracza 30 stopni, każda instytucja publiczna powinna zostać dla mieszkańców otworzona, żeby przed takim skwarem się schronić.
13: Mówiła tutaj przed chwilą Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, no i trudno się z nią nie zgodzić. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
10: Czerwone alerty obowiązują na południu i w centrum Polski do jutra włącznie. Będą bariery przed nowym mostem w Głuchołazach. Kamery monitoringu uchwyciły w ostatnich dniach grupy nastolatków, które przechodziły łukami mostu. Jedna z tych osób odpowie za przejazd łukiem na rowerze. Nagrania trafiły już na policję, mówi Radiu Z Agata Andruszewska za Polskiego Działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
16: Przypominamy, że wchodzenie na balustrady, a także przemieszczanie się po elementach konstrukcyjnych mostu jest wykroczeniem. Poza tym jest to skrajnie niebezpieczne. Przed każdym z łuków zostaną zamontowane zabezpieczenia w postaci barier.
10: Nowy most w Głuchołazach, w miejscu zniszczonych po powodzi przepraw, jest gotowy. Prace wokół jednak trwają. Kontrowersje wokół przywrócenia Rosji do siatkowej rywalizacji. Kilka tygodni temu Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła ich drużynę narodową. To wiązało się z możliwością wystąpienia w Lidze Narodów czy Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Rosyjska Federacja sama zrezygnowała z przejazdu do naszego kraju, ale Ligi Narodów już nie odpuści. Swój sprzeciw wyraża przyjmujący reprezentacji Polski Kamil Semeniuk.
17: Każdy z nas śledzi to, co się dzieje w internecie, jakie decyzje zapadają, ale no, jestem zwykłym zawodnikiem i to nie do mnie należy. Czy Rosja będzie grała, czy nie będzie grała. No, wojna trwa, więc się nic nie zmieniło, dlatego nie rozumiem tej decyzji, no, ale nie jestem osobą odpowiedzialną za to, kto ma w nich uczestniczyć, a kto nie.
10: Nasi siatkarze w niedzielę zdobyli złoto Ligi Narodów, dziś wrócili do kraju, przed nimi kilka dni urlopu, a potem przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. A w Radiu Z już teraz wiadomości kulturalne mają dla Was Rafał Piech.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Tomek, Jacek, Lesio, Krzysio, Robert, Broszka, Panoramix, Misiek, Panawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, da, hej. Trzymajcie się, hej.

0: Jest 12. Komornik zajął konta zadłużonego szpitala wojewódzkiego w Częstochowie. Mimo upałów sytuacja na rynku energii jest stabilna, zapewnia o tym premier Donald Tusk. Droga ekspresowa S1 pomiędzy Mysłowicami a Lędzinami zostanie rozbudowana. Trwa procedura przetargowa.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Komornik zajął konta zadłużonego wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Częstochowie. Placówka podlega marszałkowi województwa śląskiego. Jak powiedział Radiu Katowice rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Sławomir Gruszka, samorząd województwa podjął już stosowne kroki w tej sprawie.
2: Marszałek województwa śląskiego, działając w interesie tak naprawdę pacjentów, wystąpił do banku o odblokowanie rachunku, wskazując, że ten rachunek jest przeznaczony do płatności za zadania, które mają rozwijać szpital, za inwestycje w szpitalu, za to, co będzie kupował choćby ze środków europejskich czy ze środków KPO.
0: Strata szpitala na częstochowskiej Parkitce za rok 2025 wyniosła 85 milionów złotych, a zobowiązania wymagalne sięgnęły 175 milionów. W ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku strata wyniosła prawie 42 miliony złotych, a zobowiązania wymagalne na koniec maja wynosiły około 170 milionów złotych. Do 15 sierpnia placówka ma przedstawić plan naprawczy. Kara nawet dożywotniego więzienia grozi Iwonowi J., który usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Do częstochowskiego sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Śledczy ustalili, że do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku. Policjanci zostali wezwani w związku z awanturą w jednym z mieszkań. Po przybyciu na klatce schodowej znaleźli rannego 73-latka. Dzięki monitoringowi w jego mieszkaniu ujawniono, że senior został pobity przez 34-letniego znajomego, z którym spożywał alkohol. Dodatkowo prokurator przedstawił Iwonowi J. zarzut posiadania marihuany, którą znaleziono w trakcie przeszukania jego mieszkania. Z opinii biegłych wynika, że w momencie popełnienia przestępstwa 34-latek był poczytalny.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Mimo upałów sytuacja na rynku energii jest stabilna, tak zapewnia premier. Donald Tusk podkreślił, że zdaniem ekspertów polskiemu systemowi energetycznemu nie grożą blackouty i nie będzie potrzeby sięgania do rezerw. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę ze względu na niski poziom wody w Wiśle. Premier Donald Tusk podkreślił jednak, że pomimo tego polska sieć energetyczna poradzi sobie z upałem. Dziś w województwie śląskim temperatura może sięgnąć 38 stopni. Droga ekspresowa S1 pomiędzy Mysłowicami a Lędzinami zostanie rozbudowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg w tej sprawie. Zadanie dotyczy blisko 5-kilometrowego odcinka od węzła Brzęczkowice na skrzyżowaniu za czwórką do budowanego obecnie węzła Mysłowice-Kosztowy. Wyłoniona w przetargu firma będzie miała za zadanie między innymi rozbudować istniejące węzły drogowe, rozebrać i postawić nowe wiadukty, czy wybudować ekrany akustyczne i systemy odwodnienia. Marcin Twardysko z katowickiego oddziału dyrekcji podkreśla, że podstawowy zakres zadania przewiduje utrzymanie przekroju dwóch pasów jezdni w obu kierunkach z szerokimi poboczami.
3: Równolegle wykonawca będzie starał się o decyzję środowiskową dla docelowej rozbudowy do trzech pasów ruchu w każdym kierunku. Jeśli uda się ją uzyskać odpowiednio szybko, skorzystamy z prawa opcji i zrealizujemy rozbudowę do trzech pasów ruchu w każdym kierunku.
0: Na oferty potencjalnych wykonawców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 9 września. Przez cały dzień będzie słonecznie, bezchmurnie i upalnie. Według synoptyków temperatura maksymalna w regionie sięgnie 38 stopni.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. O godzinie 19 w Tychach ma rozpocząć się spotkanie tamtejszego GKS-u z drużyną Zagłębia Sosnowiec. To oznacza utrudnienia, które spodziewane są w rejonie stadionu oraz na ulicach dojazdowych, powiedziała Radiu Katowice Małgorzata Wawak z Tyskiego Ratusza.
5: Chodzi przede wszystkim o ulicę Edukacji, Baziową, Brzozy i Starokościelną. Utrudnienia mogą pojawić się zarówno przed rozpoczęciem meczu, jak i po jego zakończeniu. Nad bezpieczeństwem uczestników oraz mieszkańców czuwać będą policjanci. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Funkcjonariusze będą kierować ruchem i reagować tak, aby ograniczyć utrudnienia oraz jak najszybciej przywrócić organizację ruchu.
4: Kierowcy proszeni są więc o cierpliwość, ale też o stosowanie się do poleceń służb. To około 19, a teraz jeszcze trwają czynności po zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w Częstochowie na ulicy Bur, gdzie przez samochód osobowy został potrącony kierujący hulajnogą. Na szczęście prowadzący jednośla też żyje, chociaż jest poturbowany. W Piekarach Śląskich doszło do kolizji dwóch pojazdów w rejonie wjazdu do restauracji na ulicy Starej. Ogólnie od północy mamy w policyjnych raportach 73 zdarzenia.
6: Wojciech Skowroński.
7: Dzień dobry, witam
6: Państwa. Najświeższe wiadomości.
7: Co będzie dalej, to ja może zacznę od tej długoterminowej, bo Państwo mnie pytają, co tam w sobotę i w niedzielę. Dlatego, że nie wszyscy mają urlopy, więc przygotowują się na taki właśnie weekendowy odpoczynek. Proszę Państwa, w sobotę 25 stopni i słońce, w niedzielę 27 i słońce, niewielkie zachmurzenie, więc to powinno nas cieszyć.
6: Brzmi bardzo dobrze.
7: To jest taka informacja, która no, brzmi dobrze, prawda? Nawet bardzo dobrze, jak powiedziałaś, bo można już się przygotować do weekendu, przynajmniej tak mentalnie, psychicznie.
6: Oczywiście, nawet nie mentalnie.
7: Kogo zaproszę, kogo nie zaproszę,
6: nie
7: gdzie
6: tylko
7: pójdę,
6: mentalnie,
7: gdzie się
6: można
7: wybiorę, z kim się
6: można
7: wybiorę.
6: Się już organizować.
7: Albo i tak, oczywiście zakupy jakieś odpowiednie. Proszę Państwa, we wtorek, 11 sierpnia, na ten dzień zapowiadane są burze, natomiast od 15 sierpnia deszcz i burze w stopniu takim bardziej intensywnym, więc to są takie prognozy długoterminowe. Ja zawsze to podkreślam, że one nieznacznie mogą się zmienić, ale tak to wygląda na mapach w tej chwili. Dziś w środę w całym regionie bezchmurnie, temperatura maksymalna od 36 do...
6: 38?
7: Bardzo dobrze.
6: Słuchałam Radia Katowice.
7: Nauczyliśmy się już tego. Wiatr słaby i umiarkowany z południa i południowego zachodu. Noc będzie bardzo przyjemna, do 23 stopni.
6: No
7: zachmurzenie umiarkowane lub małe, tak przy otwartym oknie koniecznie, proszę Państwa. No trzeba może uważać na komary, ale damy radę. Czwartek, zachmurzenie zróżnicowane od małego po miejscami duże. W większości regionu bez opadów, jedynie lokalnie możliwe będą burze. No ale tutaj trudno powiedzieć, gdzie i o której, czy w ogóle, prawda? Gdzieś tam się rysują te punkty burzowe na mapach, ale trudne są do określenia w tej chwili, zwłaszcza w tej chwili. Temperatura maksymalna w czwartek do 34 stopni i to będzie kolejny gorący dzień, proszę Państwa, ale ta temperatura ma tendencję spadkową, czyli do 34, nie do 38. Natomiast w piątek już do 27, czyli spadek temperatury i to bardzo wyraźny. W piątek zachmurzenie duże i umiarkowane, w większości regionu bez opadów, jedynie lokalnie może pokropić. No i od 24 do 27 wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy. Ciśnienie około 1014 hektopaskali, więc tutaj wszystko raczej w porządku. No, jedyne, na co możemy narzekać, to właśnie na wysoką temperaturę i złe samopoczucie, kołatanie serca, dolegliwości w postaci bólu głowy. One mogą się nasilać, zwłaszcza po tak zwanej ekspozycji na słońce, prawda? Czyli jeśli będziemy wychodzić w takiej wczesno popołudniowej porze na zewnątrz, no to już niebawem, tak od 11 do 17, no to rzeczywiście, jeśli nie będziemy mieć nakrycia głowy, jeśli nie będziemy zbyt dużo pić, no to wtedy takie dolegliwości mogą nam dokuczać.
6: Jakieś miejsce masz, w którym można się schronić przed upałem?
7: Bo ja o tym rano mówiłem. Piwnica najlepsza jest. Najlepszym rozwiązaniem jest własna piwnica albo garaż.
6: Nie będzie, chociaż nie wiem, czy chciałabym spędzić ten dzień w piwnicy, ale dopisuję do naszej listy.
7: Coś za coś, zgadza, prawda? Się. Zawsze to chłodne miejsce i przyjemne.
6: Ale wróć z tej piwnicy na 14.
7: Wrócę, a jakże. Kłaniam się Państwu.
6: Wojciech
7: do usłyszenia.
8: Mamy środowe popołudnie, zbliża się godzina 13, czas na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna, zapraszamy.
9: Blackout tam nie grozi, sytuacja jest pod kontrolą, premier o energii. Rekord ciepła w Karkonoszach, na Śnieżce prawie 26 stopni. W Hiszpanii spokojniej, choć polscy strażacy wciąż na miejscu.
8: Trzynasta.
9: Prądu nie zabraknie, zapewnia premier Tusk. W związku z upałami szef rządu rozmawiał z ekspertami na temat sytuacji w energetyce. Na razie prace ograniczyły elektrownie Kozienice i Połaniec. Daniel Wrzos zajmuje się tematem. Jakie będą najbliższe godziny?
10: No nie ma zagrożenia blackoutu czy przerw w dostawach prądu. Obecnie mamy nadwyżkę mocy, więc nie będzie uruchomiona procedura, której celem jest zabezpieczenie rezerwy energii. Takie zapewnienie usłyszał premier na posiedzeniu, jak to określił mini sztabu kryzysowego.
11: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki i także dla różnego rodzaju elektrociepłowni. Była długa i ostrzejsza niż przez ostatnie lata zima. Były już dwie fale upałów.
10: Wczoraj odnotowano zbyt niski poziom rezerwy mocy, dlatego importowaliśmy prąd m.in. z Niemiec. Premier zapewnia, że w sytuacji kryzysowej nie zabraknie dla Polski prądu z Unii Europejskiej.
9: Bezpieczeństwo i stabilność systemu zależą także od odnawialnych źródeł energii, które, jak dodał premier, PiS krytykuje. Żar leje się z nieba. Praktycznie cała Polska objęta pogodowymi alertami. Dziś i jutro kulminacja obecnej fali upałów. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek jest w Łodzi przy drodze krajowej nr 91. Dzień dobry. Jak wygląda sytuacja?
12: No patrzę na termometr w miejscu, gdzie stoję, w tej chwili 34 stopnie. Co ważne, taką temperaturę mamy w cieniu. Gdy stanie się w słońcu, naprawdę ciężko wytrzymać. Ale to jeszcze z pewnością nie jest maksimum, bo dla Łodzi ta najwyższa prognozowana dziś temperatura to stopni 36. Ja jestem tuż przy drodze krajowej, blisko jezdni i muszę przyznać, że czuć, jak bardzo gorące powietrze unosi się też z nad asfaltu. Ale wracając z poziomu dróg, to jeśli chodzi o najcieplejsze miejsce w kraju, to w tej chwili Sulejów, tu w województwie łódzkim, 37,1 stopnia Celsjusza.

Czekamy nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Informacje w skrócie. Zaprasza Agnieszka Tatarczyk.
1: Mimo afrykańskich upałów, blackout, czyli nagła, rozległa awaria systemu energetycznego, Polsce nie grozi. Zapewnił dzisiaj premier Donald Tusk. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie m.in. z przedstawicielami polskich sieci elektroenergetycznych. Dodał, że wczoraj dostępna nadwyżka mocy w systemie mogła spaść poniżej wymaganego poziomu, ale dziś ta sytuacja nie powinna się powtórzyć. A fakt, że mamy dziś sporo energii z fotowoltaiki, a także z wiatraków, czyni nasz system względnie bezpiecznym, podkreślił szef rządu. 129 razy wyruszali już z pomocą w czasie tegorocznych wakacji beskidzcy goprowcy. Poinformowali, że pomocy udzielili 133 poszkodowanym, z których najliczniejszą grupę stanowili rowerzyści korzystający z górskich tras. 7 razy goprowcom pomagało lotnicze pogotowie ratunkowe. Koncert Nowoosiecka odbędzie się 24 października w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach z okazji 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zaprezentowano listę artystów, którzy wystąpią podczas koncertu. To m.in. Igor Herbut, Tomasz Kot, Ralf Kamiński czy chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest umowa na rewitalizację stawu Szuwarek w Gliwicach. Chodzi o pierwszy etap inwestycji obejmującej zagospodarowanie terenu przy ulicy Literatów i Kownackiej. Ma powstać nowoczesne boisko wielofunkcyjne, siłownia plenerowa oraz modułowe ścianki wspinaczkowe, a także nowa roślinność. Prace ruszą we wrześniu i potrwają rok, a w kolejnej fazie renowację przejdzie sam Szuwarek.
2: Słuchajcie, Radia Z, to jest środa, 5 sierpnia, dochodzi 16, czas na wiadomości, a tema Lucyna Półżyczka.
3: Ekstremalne upały w Polsce, IMGW wydaje alerty. Siemoniak o incydencie z rosyjską rakietą, nie wszystko zadziałało właściwie. Skandal w Gliwicach, znany prawnik oskarża prezydent miasta o groźby.
2: Właśnie 16.
3: Cała Polska w ostrzeżeniach pogodowych. Nie ma w tej chwili województwa, w którym alert pogodowy by nie obowiązywał. IMGW ostrzega przede wszystkim przed upałem, ale są też ostrzeżenia przed burzami. Na razie żar leje się z nieba. W Łodzi na placu Dąbrowskiego jest reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek. Jak teraz wygląda sytuacja w twoim mieście?
4: Patrzę na termometr, pokazuje 36 stopni. Ja jestem na placu Dąbrowskiego, to taki betonowy plac. Wielka betonowa płyta w centrum rozgrzanego dziś do czerwoności miasta. Nie ma tu niestety drzew, które dawałyby upragniony cień i to niestety sprawia, że uczucie skwaru jest jeszcze większe. Gołym okiem widzę też, jak to gorące powietrze wręcz faluje. Jeszcze wyższa temperatura niż tu, gdzie teraz jestem, zanotowana została w Sulejowie, również w województwie łódzkim. To na razie najcieplejsze miejsce w kraju, gdzie termometry pokazały 38 stopni, a to oznacza, że na razie rekord nie został jeszcze pobity, ten należy do Słubic. Pod koniec czerwca termometry pokazały tam 40,5 stopnia. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Według synoptyków intensywne upały mają się utrzymać co najmniej do końca tygodnia. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę Polski, współpracując ze stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Współpraca w ramach konwencji chicagowskiej była najkorzystniejszą możliwą opcją, tak mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
3: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Tomasz Siemoniak w Radiu Z odniósł się do incydentu z rosyjską rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie. Minister koordynator służb specjalnych przyznał, że nie wszystkie procedury zadziałały prawidłowo i zapowiedział wyciągnięcie wniosków oraz wprowadzenie zmian. Co z tym tematem teraz reporter Radia Z? Co konkretnie zostanie zmienione?
6: Działania wojska i obrony powietrznej dzisiejszy gość Radia Z uznaje za absolutnie właściwe, ale już nie prace systemu powiadamiania o niebezpieczeństwie. I tu będą zmiany, zapowiada Tomasz Siemoniak.
7: Jeśli zawiedli ludzie, trzeba z tego wyciągnąć wnioski, jeśli procedury trzeba poprawić. Zwracam uwagę wszystkim, co rządy PiS zrobiły, likwidując obronę cywilną, likwidując ochronę ludności, bardzo mozolnie, a to jest skala ogromna, tego odbudowujemy ten system.
6: Alerty mają szybciej i sprawniej przekazywać głównie telefony komórkowe, ale to nie oznacza ograniczenia roli syren alarmowych, wręcz przeciwnie. Nie ma być ich więcej i docelowo będą uruchamiane automatycznie.
3: Tomasz Siemoniak zapowiedział też w Radiu Z, że nie będzie w Polsce obostrzeń dla Ukraińców w wieku poborowym. Z Znany na Śląsku prawnik oskarża prezydent Gliwic o groźby. Robert Dopierała twierdzi, że podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka zapowiedziała, że zgłosi go do Rady Adwokackiej i doprowadzi do odebrania mu prawa wykonywania zawodu, jeżeli wystąpi z krytyką pod jej adresem. Mecenas złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Te zarzuty są absurdalne, odpowiada na to prezydent Gliwic.
8: Pan Dopierała wszędzie szuka popularności, jest w stanie pewnie powiedzieć wszystko. Ze spokojem przyjęłam to, co powiedział, bo to był taki absurd, że naprawdę trudno było komentować, a wiem, że jemu najbardziej zależy na rozgłosie.
3: Prezydent wezwała prawnika do zaprzestania naruszania jej dóbr osobistych. W tle jest możliwe referendum. Mecenas złożył bowiem stowarzyszenie, które od tygodni krytykuje władze Gliwic i przygotowuje się do organizacji głosowania. I jeszcze sprawdzamy ceny paliw. Liter diesla kosztuje dziś na stacjach średnio ponad 20 groszy więcej niż przed tygodniem. Średnia cena oleju napędowego to 8,22 zł, a benzyny 7,55. Jest jednak szansa na obniżki, bo po zapowiedziach Donalda Trumpa w sprawie zawarcia kolejnego porozumienia z Iranem, ceny paliw na giełdach spadają.
9: Byłoby przedwczesne sugerowanie, że dzisiaj zobaczymy wyraźną przecenę, natomiast jeżeli ten trend się nie zmieni, to przez najbliższe kilka dni zapewne te niższe ceny na stacjach będą się pojawiać. Nawet może i kilkanaście groszy to jest ten poziom obniżek, którego moglibyśmy się spodziewać.
3: Zarówno dla benzyny, jak i diesla, mówi Radio Z Jakub Bogucki, analityk rynku paliw. Według analityków obniżki są możliwe już wkrótce.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Ponad 130 zdarzeń już mamy w policyjnych raportach. Większość to na szczęście kolizje. Takową mamy m.in. w Katowicach na Roździeńskiego, czyli na drodze 86. Na jezdni w stronę Sosnowca przed zjazdem do Dąbrówki Małej zderzyły się laweta i bus. Także w Katowicach, z tym, że na ulicy Popiełuszki samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Dobiegają już końca czynności po kolizji, do jakiej doszło też na 86, ale na wysokości Murcek w rejonie stacji benzynowej na pasach prowadzących od Tychów zderzyła się ciężarówka i samochód osobowy. I jeszcze Dąbrowa Górnicza i ulica Gołonoska to dzielnica Łosień. Tutaj mamy groźnie wyglądającą wywrotkę motocyklisty. I wracamy na drogę 86, która przez prace drogowe korkuje się przed węzłem Murckowska na jezdni w stronę Tychów. Prace drogowe mamy też na DK94 w Piekarach Śląskich, ale o tej porze jedziemy tą drogą przez Piekary dość płynnie. 691 400 400 czekamy.

0: wyjebane w ich dress code.
1: Cifa się chwali tipsami to repko?
0: Kierwa, mam wyjebane w ich dress code.
1: Ich największy sukces? Wyjść spod rynny w deszcz, yo. Ich

czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Jest 17. Mimo pomocy świadków nie udało się uratować 55-letniego mężczyzny, który zasłabł nad Zalewem Porajskim. Była, ale już nie ma blokady kąta przez komornika, zapewnia rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Mężczyzna z 8 sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów wpadł w ręce będzińskiej drogówki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Mimo reakcji świadków nie udało się uratować 55-letniego mężczyzny, który zasłabł nad Zalewem Porajskim obok Myszkowa. Do tragedii doszło dzisiaj na tamtejszej plaży. W trakcie odpoczynku mężczyzna słabo się poczuł. Obecni na miejscu ludzie zadzwonili po pogotowie. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili u 55-latka zatrzymanie krążenia. Mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Służby apelują o każdorazową reakcję w podobnych sytuacjach. Szybkie wezwanie pomocy może w przyszłości uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Żar leje się z nieba. W całym województwie śląskim obowiązują ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałem. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy apelują o zachowanie ostrożności, a lekarze przypominają o regularnym nawadnianiu organizmu i unikaniu przebywania na pełnym słońcu. A dzisiaj w Śląskiem słoneczna pogoda, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Duży upał w regionie, temperatura maksymalna od 36 do 38 stopni. Prognozowana temperatura maksymalna dla Katowic to dzisiaj około 37 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny po południu z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie.
0: W czasie upałów szczególną uwagę na swoje zdrowie powinni zwrócić seniorzy oraz osoby z chorobami układu krążenia. Zadbajmy też o zwierzęta, zapewnijmy im stały dostęp do wody oraz zacienione miejsce do odpoczynku.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie dementuje informacje o blokadzie komorniczej konta inwestycyjnego. Placówka potwierdza, że taka sytuacja miała miejsce w lipcu, ale po interwencjach prawnych, a także Urzędu Marszałkowskiego, który jest organem prowadzącym szpital, blokada po kilku dniach została zdjęta. Szpital ma zadłużenie, ale pacjenci nie muszą się martwić o dostęp do świadczeń, mówi Angelika Kawecka, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.
3: Konto zostało odblokowane. Na ten moment działania szpitala mają na celu zabezpieczyć maksymalnie pacjentów. Nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji, że coś przestanie działać. Wszystkie podejmowane działania mają na celu, żeby to nie było tak, że pacjent zaniepokojony sytuacją finansową uzna, że będzie mu coś zagrażać w szpitalu. Absolutnie dyrekcja tego dopuścić nie chce i zarząd szpitala podejmuje wszelkie działania, żeby tutaj pacjent nie odczuł żadnego uszczerbku w swoich świadczeniach medycznych.
0: Szpital potwierdza, że na pozostałych kontach istnieją zajęcia komornicze i pojawiają się od wielu lat, co spowodowane jest zadłużeniem placówki. Dyrekcja pracuje nad poprawą tej sytuacji. Strata szpitala na częstochowskiej Parkitce tylko za rok 2025 wyniosła 85 milionów złotych. Mężczyzna z 8 zakazami prowadzenia pojazdów wpadł w ręce będzińskiej drogówki. Do zatrzymania doszło podczas nocnego patrolu ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi. 33-latek na widok radiowozu zaczął cofać, po czym przejechał jeszcze kilka metrów. Wyłączył silnik i światła pojazdu. Od mężczyzny od razu wyczuwalny był alkohol, mówi rzecznik będzińskiej policji Marcin Szopa.
4: Przeprowadzone badania wykazały, że w swoim organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wykonaniu czynności procesowych śledczy, działając w porozumieniu z prokuratorem, skierowali do Sądu Rejonowego w Czeladzi wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
0: Ale sąd nie zgodził się na aresztowanie mężczyzny, a może mu grozić nawet 5 lat więzienia. W poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o planach zaostrzenia przepisów dla kierowców łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Wyroki miałyby zapadać bez zawieszenia, jeśli kierujący miał wcześniej orzeczony taki zakaz. Do końca dnia w całym regionie upalnie, jutro odrobinę chłodniej do 34 stopni i lokalne burze.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazak-Wielgus. Ponad 130 zdarzeń już mamy w policyjnych raportach. Większość to na szczęście kolizje. Takową mamy m.in. w Katowicach na Roździeńskiego, czyli na drodze 86. Na jezdni w stronę Sosnowca przed zjazdem do Dąbrówki Małej zderzyły się laweta i bus. Także w Katowicach, z tym, że na ulicy Popiełuszki samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Dobiegają już końca czynności po kolizji, do jakiej doszło też na 86, ale na wysokości Murcek. W rejonie stacji benzynowej na pasach prowadzących od Tychów zderzyła się ciężarówka i samochód osobowy. Jeszcze Dąbrowa Górnicza i ulica Gołonoska to dzielnica Łosień. Tutaj mamy groźnie wyglądającą wywrotkę motocyklisty. I wracamy na drogę 86, która przez prace drogowe korkuje się przed węzłem Murckowska na jezdni w stronę Tychów. Prace drogowe mamy też na DK94 w Piekarach Śląskich, ale o tej porze jedziemy tą drogą przez Piekary dość płynnie. 691-400-400 czekamy.
6: Tu Radio Z, na zegarach już prawie 17, więc czas na wiadomości, które ma Lucyna Płużyczka.
7: Upały w Polsce, blackout nam jednak nie grozi, zapewnia premier. Dwa wypadki podczas prac polowych na Mazowszu, służby apelują o ostrożność. I wielkie emocje na Tour de Pologne, zakończył się trzeci etap. Blackout nam nie grozi, a magazyny energii są wystarczające. Premier Tusk zapewnia, że mimo upałów i wyższego zużycia prądu system jest stabilny. Polskie sieci elektroenergetyczne nie będą wzywać do uzupełnienia rezerw mocy. Wczoraj musieliśmy kupować prąd od Niemców czy Czechów. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
8: Mimo rekordowych upałów i ograniczenia pracy w dwóch elektrowniach, Kozienice i Połaniec, nie ma potrzeby gromadzenia zapasów mocy. Energii nam nie zabraknie, zapewnia po rozmowie z ekspertami premier Tusk.
9: Sytuacja jest pod kontrolą. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny.
8: W słoneczny dzień mamy sporo energii z fotowoltaiki, podobnie jak z wiatraków. To, jak twierdzi premier, powoduje, że nasz system energetyczny jest względnie bezpieczny.
7: Duże zapotrzebowanie na prąd zgłaszają obecnie m.in. Węgrzy i Rumunii. A na suszy traci m.in. branża turystyczna. Tak jest w Janowcu nad Wisłą. Prom przez Wisłę, który łączy tę miejscowość z Kazimierzem Dolnym z powodu niskiego stanu wody, w tym sezonie kursował tylko, uwaga, przez 3 godziny. Reporter Radia Z Marcin Friedrich jest na brzegu Wisły. Wpływa na te dwie miejscowości?
10: No, Janowiec odczuwa to naprawdę dotkliwie. Ryneczek, który tętnił życiem nie tylko w weekendy, jest teraz pusty. Puste są i klimatyczne niewielkie knajpki, puste są pokoje w gospodarstwach agroturystycznych. To poważny problem, mówił mi Marek Kwasek z Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
11: W tamtym roku było kopanie, czyli koparka była i jakoś tam tą drożność udawało się to utrzymać. W tamtym sezonie, mimo niskich stanów, on pływał non-stop. W tym roku jest niestety pad.
10: W tym roku poziom rzeki jest rekordowo niski. Na środku pojawiły się łachy piasku niemal na drodze promu, który nie może manewrować, bo porusza się dzięki rozpiętej w poprzek rzeki linie. Dziś jest po stronie Kazimierza. Ja jestem więc, można powiedzieć, po niewłaściwej stronie rzeki. Janowiec, Marcin Friedrich, Radio Z.
7: W niedalekich Puławach Wisła ma 72 cm głębokości, o 7 cm mniej niż dotychczasowy rekord z zeszłego roku. Dwa poważne wypadki z udziałem dzieci na Mazowszu, oba związane z pracami rolniczymi. W powiecie sokołowskim 4-letni chłopiec został przysypany podczas rozładunku ziarna. Z tym tematem teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat. Dziecko udało się uratować?
12: Tak, wyciągnięty spod ziarna chłopiec nie oddychał, ale na szczęście podjęta przez rodziców reanimacja zakończyła się powodzeniem. Śmigłowcem ratunkowym przetransportowano dziecko do szpitala. W ten sam sposób pod opiekę lekarzy trafiła 5-letnia dziewczynka z powiatu łosickiego.
13: Podczas prac w silosie pionowym noga dziecka dostała się do mechanizmu podającego zboże, w wyniku czego dziewczynka doznała bardzo poważnych obrażeń kończyny dolnej.
12: I jak mówi aspirant Weronika Wujek z łosickiej policji, teraz funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego wypadku.
7: W obu przypadkach opiekunowie byli trzeźwi. Służby apelują o ostrożność podczas prac polowych. Najmłodsi nie powinni zbliżać się do pracujących maszyn, ani nawet na chwilę pozostawać bez opieki. Szefowie niemieckich firm zbrojeniowych na celowniku rosyjskich służb. Jak podały media, ostatnio udaremniono zamach na prezesa firmy produkującej drony dla Bundeswehry i Ukrainy. Więcej o tym berliński korespondent Radia Z, Wojciech Hernes.
14: Informacje o zamachu planowanym przez rosyjskich agentów na szefa firmy Donaustal niemieckie służby otrzymały od jednego z sojuszniczych wywiadów, podał tygodnik Die Zeit. Krótko potem aresztowano w Hiszpanii i w Niemczech dwoje agentów rosyjskiego wywiadu, Ukraińca i Rumunkę. Przez kilka miesięcy rozpracowywali oni niemieckiego menadżera w jego miejscu zamieszkania w Bawarii, śledzili go i filmowali m.in. jego dom. Krótko przed domniemanym zamachem zostali zatrzymani. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
7: Prokuratura postawiła już agentom zarzuty. I jeszcze sport. Za nami trzecia odsłona tegorocznego wyścigu Tour de Pologne. Kolarze wystartowali w Gorzowie Wielkopolskim i finiszowali na mecie w Zielonej Górze. Zakończyła się już ta licząca niespełna 195 km rywalizacja. Łączymy się z dziennikarzem sportowym Radio Z Mateuszem Ligenzą. Kto wygrał?
15: Hat-trickiem popisał się aktualny lider wyścigu Włoch Jonathan Milan. Nie ma sobie równych i po raz trzeci cieszył się z etapowego zwycięstwa. Na 4 km przed końcem peleton dogonił kilkuosobową ucieczkę. Gdy pozostało 400 metrów do celu, to kolarz z żółtą koszulką zaatakował i choć było kilku śmiałków, by się z nim ścigać, on znów jechał w swojej lidze. Jutro czwarty i zarazem pierwszy tak prawdziwie górski etap ze startem w Żaganiu. Kolarzy czeka finałowa ścianka pod Orlinek w Karpaczu. Kultowa meta pamięta triumfy m.in. wielkiego Alberto Contador.
7: Do pokonania zostało niewiele ponad 175 km.

0: 19.
1: 10 zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem w Kobiórze. Jutro ruszają prace na śląskim odcinku autostrady A1. Ich celem jest usunięcie tzw. fal Dunaju. Mieszkańcy Częstochowy mogą skorzystać z bezpłatnego programu szczepień przeciwko pneumokokom.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. W Kobiórze w powiecie pszczyńskim nieopodal ulicy Leśników doszło do pożaru traw na terenie leśnym. Sytuacja jest już opanowana, ale wciąż trwa dogaszanie, mówi młodszy ogniomistrz Kamil Rabaszewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.
3: W działaniach bierze udział 10 zastępów Straży Pożarnej, z czego 8 zastępów gaśniczych. Mamy tam na miejscu kłada celem rozpoznania terenu oraz drona. Z nadleśnictwa był samolot, również dromader, wykonał na pewno 2 zrzuty.
1: Na razie nie są znane przyczyny pojawienia się ognia. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Czeskiej Narodowej Policji Antynarkotykowej rozbili grupę przestępczą wywodzącą się ze środowisk polskich i czeskich pseudokibiców. Zatrzymano 24 osoby, zabezpieczono znaczne ilości narkotyków i steroidów anaboliczno-androgennych oraz zlikwidowano nielegalne laboratorium Klefedronu działające w Belgii. Zabezpieczono w sumie około 167 kg gotowego już narkotyku o czarnorynkowej wartości blisko 1 200 000 zł. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała co najmniej od marca 2024 roku. W Polsce zatrzymano dotychczas 11 osób. Decyzją sądu wobec 9 podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt. Śledztwo po polskiej stronie nadzoruje prokuratura okręgowa w Gliwicach.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Tak zwane fale Dunaju znikną ze śląskiego odcinka autostrady A1. Jutro mają rozpocząć się prace na pierwszym, ponad 3-kilometrowym odcinku tej trasy w kierunku Gliwic, na wysokości miejscowości Dobieszowice w powiecie będzińskim. Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podkreślił, że zakres robót obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni,
4: ale również remont odwodnienia, przepustu, obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych. Celem jest trwałe usunięcie deformacji i przywrócenie pełnych parametrów technicznych autostrady. Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni w kierunku Pyrzowic z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
1: Prace za ponad 36 milionów złotych mają potrwać do sierpnia przyszłego roku. Docelowo cała autostrada A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi ma zostać naprawiona, jednak uzależnione jest to od źródła finansowania i decyzji administracyjnych. Częstochowianie mogą zaszczepić się przeciwko pneumokokom. Ruszyła kolejna edycja miejskiego programu profilaktyki zdrowotnej. Adresowana jest do osób powyżej 55 roku życia i jest darmowa, mówi Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie.
5: Głównie dotyczy osób z grupy ryzyka, czyli te osoby, które mają częste zapalenia płuc. Zapraszamy mieszkańców, aby skorzystali z tego programu, bowiem jesteśmy przed jesienną infekcją zachorowań na grypę, na przeziębienia. Chodzi o to, żeby ustrzec się przed skutkami zapalenia płuc, zwłaszcza z tą skłonnością do tych zapaleń pneumokokowych.
1: Głównym realizatorem programu jest Przychodnia Północ, która współpracuje w tym zakresie z 7 poradniami na terenie całej Częstochowy. Zdaniem meteorologów w nocy w regionie zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Nad ranem na północnym zachodzie możliwy wzrost zachmurzenia i pojawienie się przelotnych opadów deszczu, a nawet burz. Temperatura minimalna w nocy od 20 do 23 stopni.
6: Środa, 5 sierpnia, dochodzi godzina 19, czas na wiadomości w Radiu Z. Marcin Grzebielucha.
7: Kąpiel w jeziorze zakończona tragedią. Nie żyje 2 nastolatków. Koczowiska pod wiaduktami. Katowice chcą uporać się z problemem. To ostatnia godzina do meczu Górnika Zabrze na Węgrzech.
6: Dziewiętnasta.
7: Tragedia na dworze. wodą w wielkopolskim Wągrowcu. Dwóch trzynastolatków utonęło w jeziorze Durowskim. Informację zebrał reporter Radia Z Jan Kilak, który jest ze mną w studiu.
0: Tak
7: Janku,
0: jest.
7: Witaj, co udało ci się ustalić?
0: Do tragedii doszło na dzikim, niestrzeżonym kąpielisku. Dwóch nastolatków podczas pływania zniknęło pod wodą. Służby po dotarciu na miejsce natychmiast zaczęły poszukiwania, mówił mi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
8: Do działań został włączony również płetwonurek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zszedł pod wodę i wspólnie udało się podjąć poszkodowanych na brzeg.
0: Resuscytacja nastolatków trwała blisko godzinę, ale ich życia nie udało się uratować.
7: Okoliczności tragedii bada policja pod nadzorem prokuratora. Karol Nawrocki świętuje rok swojej prezydentury. Na jutro zaplanowano uroczystości. To m.in. wystąpienie Nawrockiego przed Pałacem Prezydenckim i spotkanie z Polakami. Rok urzędowania prezydenta podsumował też Donald Tusk. Zawetowanie ustawy o Sejf czy ostatnie ułaskawienie Starucha, czyli lidera środowiska kibiców Legii Warszawa. To jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji głowy państwa, dodaje premier.
9: Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem. Jestem bardzo rozczarowany, bo słyszałem od prezydenta Nawrockiego, że dla niego kwestia związków partyjskich nie jest jakaś ideologiczna, to było w kampanii. I tu nic tego nizowego prezydent też to zawetował. Ten pierwszy rok będzie mi się głównie z tym kojarzył.
7: Według Tuska prezes Kaczyński traci pozycję lidera na prawicy z powodu rosnącego znaczenia Karola Nawrockiego. Katowice mierzą się z problemem osób w kryzysie bezdomności. Coraz częściej wybierają na swoje koczowiska przestrzenie pod wiaduktami. Jedno z takich obozowisk zostało usunięte przy ruchliwej drodze krajowej nr 86. Ze szczegółami Szymon Kastelik.
10: Katowice zapewniają, że osoby w kryzysie bezdomności mogą liczyć na wsparcie miasta od noclegu po wyżywienie.
11: Do każdego przypadku osoby w kryzysie bezdomności należy podejść indywidualnie.
10: Mówi wiceprezydent Katowice Maciej Stachura, ale jak dodaje, problem w tym, że urzędnicy nie mogą nikogo zmusić do przyjęcia pomocy, dlatego miasto nie zamierza tolerować koczowisk na ulicach czy pod wiaduktami i zapowiada dalsze działania w tej sprawie. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Urzędnicy przypominają, że takie obozowiska są nielegalne, proszą mieszkańców o ich zgłaszanie. Zamknięto największy naturalny zbiornik wodny w Warszawie i jedyne strzeżone kąpielisko, czyli Jeziorko Czerniakowskie. W związku z falą upałów pojawiły się tam sinice. Jeśli parametry się poprawią, momentalnie otworzymy kąpielisko, podkreśla w rozmowie z reporterem Piotrem Gawrońskim Artur Walkiewicz z Sanepidu.
12: Upały, brak mieszania tej wody, wysoka temperatura, to jest podstawa, absolutna podstawa, która jest przyczyną tego stanu rzeczy.
13: Kiedy będą kolejne badania tej wody?
12: Generalnie, jeżeli chodzi o badania z harmonogramu, to jest mniej więcej co 2 tygodnie. Natomiast w tym momencie będziemy bieżąco monitorować sytuację i kiedy tylko te parametry wrócą do normy, wtedy będziemy podejmować stosowne decyzje.
7: Poza obecnością sinic, pozostałe parametry jakości wody w Jeziorku Czerniakowskim są dobre. Na podbój Ligi Europy. Piłkarze Górnika Zabrze zmierzą się dziś na wyjeździe w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji do tych rozgrywek z węgierskim Ferencvarosem. Trener zabrzańskiej ekipy Michał Gasparik wie, że jego zespół czeka bardzo trudny dwumecz.
14: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy. Dużo jakości szczególnej z przodu, mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy jak grał podobne, tutaj ma jeszcze do tego lepszych piłkarzy, ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
7: Początek spotkania o 20.15, teraz w Radiu Z wiadomości kulturalne.
2: Radio Z, pierwsze źródło.

światu do tego, skoro ma chęć. Czuję się dziś absurdalnie tak, że nie wie, czy ma 38 stopni, czy lat. Dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie. Spokojnie, to naprawdę dobry dzień.

tańcu do dolnej szuflady. Niech się odwije to, co się zawiło. Bierze młotek, zahaczając o trzonek pierścionkiem. Kładzie telefon przed sobą na stole i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje, a potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią

0: zegarach 20. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie dementuje informacje o blokadzie komorniczej konta inwestycyjnego. Będzińscy policjanci zatrzymali pijanego kierowcę. Wobec mężczyzny sądy już sześciokrotnie orzekały dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. W serwisie wyjaśnimy także, czym jest stres cieplny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie dementuje informacje o blokadzie komorniczej konta inwestycyjnego. Placówka potwierdza, że taka sytuacja miała miejsce w lipcu. Jednak po interwencjach prawnych, a także Urzędu Marszałkowskiego, który jest organem prowadzącym szpital, blokada po kilku dniach została zdjęta. Szpital posiada zadłużenie, ale pacjenci nie muszą się martwić o dostęp do świadczeń, mówi Angelika Kawecka, rzeczniczka placówki.
2: Konto zostało odblokowane. Na ten moment działania szpitala mają na celu zabezpieczyć maksymalnie pacjentów. Nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji, że coś przestanie działać. Wszystkie podejmowane działania mają na celu, żeby to nie było tak, że pacjent zaniepokojony sytuacją finansową uzna, że będzie mu coś zagrażać w szpitalu. Absolutnie dyrekcja tego dopuścić nie chce i zarząd szpitala podejmuje wszelkie działania, żeby tutaj pacjent nie odczuł żadnego uszczerbku w swoich świadczeniach medycznych.
0: Szpital potwierdza, że na pozostałych kontach istnieją zajęcia komornicze i pojawiają się one od wielu lat. Jest to spowodowane zadłużeniem placówki. Dyrekcja pracuje nad poprawą sytuacji, dodaje Angelika Kawecka.
2: Mówimy o zobowiązaniach wymagalnych w wysokości ponad 181 milionów złotych. Są podejmowane działania w związku z przygotowaniem planu naprawczego. Jesteśmy zobowiązani jako podmiot medyczny podległy pod Urząd Marszałkowski przygotować taki plan do 15 sierpnia.
0: Strata szpitala na częstochowskiej Parkitce tylko za ubiegły rok wyniosła 85 milionów złotych. Mężczyzna z 8 zakazami prowadzenia pojazdów wpadł w ręce będzińskiej drogówki. Do zdarzenia doszło w Czeladzi. 33-latek na widok radiowozu zaczął cofać, po czym przejechał jeszcze kilka metrów, wyłączył silnik i światła pojazdu. Od mężczyzny od razu wyczuwalny był alkohol, mówi rzecznik będzińskiej policji Marcin Szopa.
3: Przeprowadzone badania wykazały, że w swoim organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wykonaniu czynności procesowych śledczy, działając po rozumieniu z prokuratorem, skierowali do Sądu Rejonowego w Czeladzi wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
0: Sąd nie zgodził się jednak na aresztowanie mężczyzny. Może mu grozić nawet 5 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Europa coraz częściej doświadcza nie tylko upałów, ale i niebezpiecznego stresu cieplnego. Naukowcy wyliczyli, że dni z bardzo silnym obciążeniem organizmu występują dziś na starym kontynencie ponad 2 razy częściej niż w latach 70. ubiegłego wieku. Oznacza to, że odczuwalne warunki są znacznie trudniejsze, bo wskaźnik uwzględnia nie tylko temperaturę, ale także wilgotność, wiatr i promieniowanie słoneczne, podkreśla Piotr Florek, ekspert z portalu Nauka o Klimacie.
4: Możemy tego doświadczyć dosłownie na własnej skórze, bo oprócz wzrostu samej temperatury powietrza mierzonego w stacjach meteorologicznych wzrasta też wartość parametrów biometeorologicznych, takich jak temperatura odczuwalna i liczba dni z silnym i ekstremalnym stresem cieplnym, co ma oczywiście bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie i nasze zdrowie.
0: Naukowcy prognozują, że wpływ rozwijającego się El Niño może sprawić, iż przyszły rok będzie najcieplejszym w historii pomiarów. Nadleśnictwo Świerklaniec wprowadziło do odwołania okresowy zakaz wstępu do lasu na terenach najbardziej dotkniętych zniszczeniami po sobotniej nawałnicy. Decyzja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom. Zakaz nie obejmuje całego nadleśnictwa Świerklaniec, a jedynie wybrane leśnictwa wskazane w specjalnym zarządzeniu. Teren ten jest zaznaczony na mapie, która jest dostępna m.in. na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych nadleśnictwa. Przed nami pogodna noc z temperaturą minimalną od 20 do 23 stopni. Nad ranem na zachodzie regionu mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
5: Środa, 5 sierpnia, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Marcin Grzebielucha. Zapraszamy.
6: Pieniędzy będzie mniej. Sąd zdecydował w sprawie subwencji dla PiS-u. Trzaskowski ujawnia wyniki audytu w Szpitalu Południowym. Problemy na lotnisku w Barcelonie. Strajk paraliżuje plany turystów.
5: Dwudziesta.
6: Subwencja.
7: apelacja pomniejszona, kasacja oddalona. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę PiS-u w sprawie wypłacania partii pieniędzy z subwencji i dotacji. Wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że minister finansów może pomniejszyć wypłatę pieniędzy, jeśli działa na podstawie decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
8: Zgadza się.
7: Janku, co dokładnie dla PiS-u oznacza dzisiejsze oddalenie skargi?
9: Ostateczne pożegnanie się z częścią pieniędzy z subwencji i dotacji. Przypomnijmy, blisko 2 lata temu sprawozdanie wyborcze PiS-u zostało odrzucone przez Państwową Komisję Wyborczą, która uznała, że partia przeznaczała na cele kampanijne pieniądze publiczne. Po decyzji PKW minister finansów Andrzej Domański wstrzymał wypłatę części pieniędzy dla PiS-u, a partia uznała, że to działanie bezprawne i złożyła skargę na bezczynność organu. Dzisiaj Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie stanął po stronie szefa resortu finansów.
7: Do decyzji sądu odniósł się w mediach społecznościowych szef rządu. Dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie, napisał Donald Tusk. Rekordowo długie dyżury lekarskie, wysokie stawki i fałszowanie grafików. Takie są wyniki audytu w warszawskim Szpitalu Południowym, które przedstawił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Kontrola dotyczyła wszystkich miejskich placówek, ale najwięcej nieprawidłowości było właśnie w szpitalu na Ursynowie. To tam pracował Dawid Kacprzyk, młody lekarz, który zarobił 1,5 miliona złotych. Zatrudniony był jako koordynator SOR-u. Jednak takiej funkcji formalnie nie było, dodaje Trzaskowski.
10: Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacji szpitala. Szpital przez 1,5 roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane.
7: W szpitalu wynagrodzenia były wypłacane na podstawie grafików. Nie korzystano przy tym z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy. Ekstremalnie niskie stany wody w większości polskich rzek. Na kilkudziesięciu wodowskazach pobite zostały dotychczasowe rekordy absolutnych minimów. W Sandomierzu niemal zamarła żegluga pasażerska. Kapitan Tadeusz Prokop może wozić turystów tylko jedną ze swoich 4 jednostek, najmniejszą. Reszta nie wypłynęła od 2 miesięcy, rozmawiał z nim Marcin Friedrich.
11: Trudna nawigacja pewnie.
12: Bardzo trudna. Praktycznie gdyby nam jeszcze trochę wody spadło, 15 centymetrów i praktycznie jesteśmy tutaj już uziemieni całkowicie.
11: A może jeszcze spaść woda?
12: Na pewno spadnie, z tego względu, że urządzenia te regulacyjne, które były robione w latach 70. w tej chwili są poniszczone.
7: Prognozy nie napawają optymizmem. Upał towarzyszyć ma nam również jutro. Na barcelońskim lotnisku El Prat drugi dzień strajku. Strajkują pracownicy obsługi naziemnej. Dziś odwołano 18 lotów. Strajkują pracownicy odpowiedzialni za odprawę pasażerów, boarding i koordynację lotów. Zarzucają pracodawcy bierności wobec poważnego pogorszenia bezpieczeństwa pracy. Strajk jest bezterminowy. 8 zł 22 grosze to aktualnie średnia cena oleju napędowego na stacjach w Polsce. Benzynę tankujemy po 7,55. To wzrosty o nawet 20 groszy na litrze. Teraz w obliczu spadków na giełdach i zapowiedzi kolejnego porozumienia USA z Iranem, analitycy prognozują w końcu obniżki. O ile? O to pytała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
13: W najbliższych dniach możliwe są spadki cen o kilkanaście, a nawet więcej groszy na litrze w przypadku zarówno benzyny, jak i oleju napędowego, mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
14: Ceny poniżej 8 zł dla diesla to jeszcze może trochę odległa perspektywa, ale z całą pewnością na wielu stacjach gdzieś tam ten graniczny poziom będzie obserwowalny.
13: Pytanie o to, czy jednak będzie to trwały trend spadkowy, pozostaje nadal otwarte. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Tanieje za to cały czas autogaz, kosztuje średnio niecałe 3 zł. W studiu na pełnym gazie Mateusz Ligenza.
8: Sport to moje paliwo, taką koszulkę musisz sobie kupić.
7: Zapraszamy na wiadomości sportowe.
8: Zapraszam.

0: zegarach 20. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie dementuje informacje o blokadzie komorniczej konta inwestycyjnego. Będzińscy policjanci zatrzymali pijanego kierowcę. Wobec mężczyzny sądy już sześciokrotnie orzekały dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. W serwisie wyjaśnimy także, czym jest stres cieplny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie dementuje informacje o blokadzie komorniczej konta inwestycyjnego. Placówka potwierdza, że taka sytuacja miała miejsce w lipcu. Jednak po interwencjach prawnych, a także Urzędu Marszałkowskiego, który jest organem prowadzącym szpital, blokada po kilku dniach została zdjęta. Szpital posiada zadłużenie, ale pacjenci nie muszą się martwić o dostęp do świadczeń, mówi Angelika Kawecka, rzeczniczka placówki.
2: Konto zostało odblokowane. Na ten moment działania szpitala mają na celu zabezpieczyć maksymalnie pacjentów. Nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji, że coś przestanie działać. Wszystkie podejmowane działania mają na celu, żeby to nie było tak, że pacjent zaniepokojony sytuacją finansową uzna, że będzie mu coś zagrażać w szpitalu. Absolutnie dyrekcja tego dopuścić nie chce i zarząd szpitala podejmuje wszelkie działania, żeby tutaj pacjent nie odczuł żadnego uszczerbku w swoich świadczeniach medycznych.
0: Szpital potwierdza, że na pozostałych kontach istnieją zajęcia komornicze i pojawiają się one od wielu lat. Jest to spowodowane zadłużeniem placówki. Dyrekcja pracuje nad poprawą sytuacji, dodaje Angelika Kawecka.
2: Mówimy o zobowiązaniach wymagalnych w wysokości ponad 181 milionów złotych. Są podejmowane działania w związku z przygotowaniem planu naprawczego. Jesteśmy zobowiązani jako podmiot medyczny podległy pod Urząd Marszałkowski przygotować taki plan do 15 sierpnia.
0: Strata szpitala na częstochowskiej Parkitce tylko za ubiegły rok wyniosła 85 milionów złotych. Mężczyzna z 8 zakazami prowadzenia pojazdów wpadł w ręce będzińskiej drogówki. Do zdarzenia doszło w Czeladzi. 33-latek na widok radiowozu zaczął cofać, po czym przejechał jeszcze kilka metrów, wyłączył silnik i światła pojazdu. Od mężczyzny od razu wyczuwalny był alkohol, mówi rzecznik będzińskiej policji Marcin Szopa.
3: Przeprowadzone badania wykazały, że w swoim organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wykonaniu czynności procesowych śledczy działając po porozumieniu z prokuratorem skierowali do Sądu Rejonowego w Czeladzi wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
0: Sąd nie zgodził się jednak na aresztowanie mężczyzny. Może mu grozić nawet 5 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Europa coraz częściej doświadcza nie tylko upałów, ale i niebezpiecznego stresu cieplnego. Naukowcy wyliczyli, że dni z bardzo silnym obciążeniem organizmu występują dziś na starym kontynencie ponad 2 razy częściej niż w latach 70. ubiegłego wieku. Oznacza to, że odczuwalne warunki są znacznie trudniejsze, bo wskaźnik uwzględnia nie tylko temperaturę, ale także wilgotność, wiatr i promieniowanie słoneczne, podkreśla Piotr Florek, ekspert z portalu Nauka o Klimacie.
4: Możemy tego doświadczyć dosłownie na własnej skórze, bo oprócz wzrostu samej temperatury powietrza mierzonego w stacjach meteorologicznych wzrasta też wartość parametrów biometeorologicznych, takich jak temperatura odczuwalna i liczba dni z silnym i ekstremalnym stresem cieplnym, co ma oczywiście bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie i nasze zdrowie.
0: Naukowcy prognozują, że wpływ rozwijającego się El Niño może sprawić, iż przyszły rok będzie najcieplejszym w historii pomiarów. Nadleśnictwo Świerklaniec wprowadziło do odwołania okresowy zakaz wstępu do lasu na terenach najbardziej dotkniętych zniszczeniami po sobotniej nawałnicy. Decyzja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom. Zakaz nie obejmuje całego nadleśnictwa Świerklaniec, a jedynie wybrane leśnictwa wskazane w specjalnym zarządzeniu. Teren ten jest zaznaczony na mapie, która jest dostępna m.in. na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych nadleśnictwa. Przed nami pogodna noc z temperaturą minimalną od 20 do 23 stopni. Nad ranem na zachodzie regionu mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
5: Zbliżamy się do 21. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Marcin Grzebielucha.
6: Upał uderza w elektrownie w Europie, bo brakuje wody. Samorządy nie włączyły syren, będzie kontrola na Lubelszczyźnie. Skandal na sesji Rady Miasta w Gliwicach, chodzi o zastraszanie.
5: Dwudziesta pierwsza.
6: susza uderza w elektrownię. Przez niski poziom wody w Wiśle elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. Podobna sytuacja jest też na Węgrzech, które stoją przed kryzysem energetycznym. Przez wysychający Dunaj elektrowni jądrowej grozi wyłączenie. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: Elektrownie Kozienice i Połaniec monitorują poziom wody w Wiśle. Upały będą się utrzymywać do jutra. Woda wykorzystywana jest do chłodzenia bloków. Szczególnie jej dostępność jest kluczowa w elektrowni w Kozienicach, co ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego. 6 bloków ograniczyło pracę w obu elektrowniach. W związku z upałami i sporym zużyciem energii nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Polskie sieci elektroenergetyczne informują, że system jest stabilny.
6: A z niskim poziomem wód zmagają się również Rumunia oraz Serbia. Będzie kontrola w powiatach na Lubelszczyźnie, w których nie zawyły syreny. Zapowiedział to premier Tusk. Chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia, kiedy rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła we wsi Tarnawa Kolonia. W większości powiatów syreny nie zadziałały. W powiecie biłgorajskim nakaz włączenia syren przyszedł dopiero 4 minuty po uderzeniu pocisku. Premier komentuje.
8: Ja z reguły zawsze biorę na siebie całą odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w Polsce, wtedy, kiedy jestem premierem. Także ta słynna wina Tuska, ona dotyczy każdego elementu życia w Polsce. Jakoś z tym żyję, ale technicznie trudno mi odpowiadać za to, bo nie wiem, jakie byłoby oczekiwanie, że mam obudzić dyżurnego w powiecie biłgorajskim.
6: Według Donalda Tuska kluczowa w tej sprawie jest reakcja MON-u, dowództwa sił zbrojnych i samych pilotów myśliwców. 14-latek z Głogówka na Opolszczyźnie uciekał przed policją na skuterze, wiózł jeszcze kolegę bez kasku. Jego rodzice muszą zapłacić 5000 zł mandatu. Policja liczy na odstraszający wymiar kary dla rodziców, a młodych i tak czeka sprawa przed sądem rodzinnym, mówi Radiu Z Monika Łyko z Komendy Powiatowej w Prudniku.
9: Młody kierujący zignorował sygnały do zatrzymania, zjechał z drogi publicznej i zakończył swoją ucieczkę na ściernisku. Okazało się, że nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania. Opiekun nastolatka został ukarany mandatem karnym.
6: Dokładnie w wysokości 5000 zł za udostępnienie skutera, którym 14-latek nie mógł jechać zgodnie z przepisami. Prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka z KO, prywatnie żona Borysa Budki, może mieć problemy. Znany na Śląsku prawnik Robert Dopierała złożył zawiadomienia do prokuratury, zarzucając jej, że podczas prywatnej rozmowy miała mu grozić utratą prawa do wykonywania zawodu. Sprawa dotyczy czerwcowej sesji Rady Miasta, na której prawnik chciał krytycznie wypowiedzieć się na temat działań prezydentki. O szczegółach tego konfliktu nasz śląski reporter Szymon Kasterik.
10: Oboje znają się od lat, dziś są jednak wrogami. Zawiadomienie mecenasa dotyczy gruźb oraz przekroczenia uprawnień przez prezydentkę.
11: Zawiadomienie na 16 stronach opisuje okoliczności tego wydarzenia.
10: Mówi Robert Dopierała. Katarzyna Kuczyńska-Budka twierdzi, że nikomu nie groziła, a zarzuty uważa za absurdalne.
12: Podchodzę do tego ze spokojem, dystansem.
10: W odpowiedzi prezydentka Gliwic wezwała mecenasa do zaprzestania naruszania jej dóbr osobistych. Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Mecenas Dopierała założył stowarzyszenie, które chce odwołania prezydentki. Od wielu tygodni prowadzi kampanię w tym celu. Kurtyny wodne pomagają przetrwać upały w centrum Krakowa. Dzisiaj po południu temperatura odczuwalna na płycie rynku przekroczyła 40 stopni Celsjusza. Z mieszkańcami i turystami szukającymi ochłody rozmawiał Przemek Taranek.
13: Pani z pieskiem tu się przyszła schłodzić?
14: Z pieskiem i z trójką dzieci.
15: Fajnie się ochłodzić tak, jak się jest na słońcu, to fajnie się jest ochłodzić właśnie tak.
13: Jest przyjemnie, naprawdę jest przyjemnie, tylko że no co, zmoczę się, chwilka czasu minie i zaraz jestem suchy, więc trzeba tu co chwilę wchodzić po prostu, ale jak najbardziej na plus.
6: Ochłodzi się dopiero w piątek. Teraz sprawdzamy wiadomości sportowe. Mateusz Ligenza.

0: ty jak nie kochasz tańczyć. A ja nie znam żadnych kroków.
1: Nie znam.
0: I masz oczy jak Atlant.
2: A ja mam zeza w lewym oku i brwi jak Czesław Miłosz. Ale może gdzieś to miłość jest.
0: Piękna zakocha się w bestii, będziemy
2: bestii. Wybaczysz moje wady
0: i moje błędy.
2: Zrozumiesz moje dziaby
0: i krzywe zęby.
2: I to, że słucham
0: Hady
2: i Coding Crazy.
0: A jak wyjadę z Warszawy, to wrócę

czytam kryminałów, nie wpatruję się w szyby, nie przerzucam kanałów. Nie odwiedzam galerii, bezwiednie nie wydaję pieniędzy, zbędnie nie grywam w pokera, namiętnie nie bywam w barach, codziennie. Nie oglądam kabaretów, tekstów wypłodzonych przez wątpliwych poetów. Nie słucham prawie wcale, nie potrafię też docenić języka celebrytów, znanych z tego, że są znani.

powołania, żeby każdy miał wysłuchać mojego zdania. Nie mam konta. Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać miałbym się połowie świata? Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

nad twym domem.

0: 21. Jest zgoda Ministerstwa Klimatu i Środowiska na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud cynku i ołowiu na terenie piekar śląskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, by w trakcie upałów sprawy załatwiać przez internet. 19 milionów złotych z KPO otrzymała kardiologia w Sosnowieckim Szpitalu imienia Świętej Barbary.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało zgodę na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud cynku i ołowiu na terenie piekar śląskich. Co ta decyzja oznacza w praktyce? O tym reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Prace geologiczne będą polegały na wykonaniu 9 otworów badawczych, z których pobrane zostaną próbki. Pojawią się one wyłącznie na działkach prywatnych w Dąbrowce Wielkiej. Samorząd nie wyraził zgody na odwierty na pobliskich terenach należących do miasta. Jak powiedział mi Igor Kijanka z piekarskiego magistratu, nie oznacza to jednak zgody na wydobycie surowców. Władze miasta stanowczo sprzeciwiają się jakimkolwiek próbom rekultywacji górnictwa. W przypadku ewentualnej próby wydania koncesji na samowydobycie, gmina będzie miała znacznie silniejsze instrumenty prawne niż w przypadku prac poszukiwawczych. Władze miasta zapowiadają wykorzystanie wszelkich dostępnych kroków formalnych, aby nie doszło do powrotu przemysłu wydobywczego.
0: Prace rozpoznawcze rozpoczną się 27 sierpnia i mogą potrwać do marca. Po ich zakończeniu wykonawca będzie musiał zlikwidować wykonane odwierty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych reaguje na trwające w Polsce upały. Proponuje swoim klientom, aby ci zamiast wychodzić z domu, skonsultowali się z ekspertem ZUS-u online. Rzeczniczka Śląskiego Oddziału Zakładu Beata Kopczyńska tłumaczy, że wiele spraw załatwimy poprzez umówienie tzw. e-wizyty.
3: Wystarczy smartfon lub komputer z kamerą z dostępem do internetu i chwila wolnego czasu. E-wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to duże ułatwienie dla klientów, którzy swoje sprawy w ZUS mogą załatwić bez wychodzenia z domu. Podczas rozmowy online można m.in. skonsultować się z doradcą emerytalnym, z doradcą płatnika składek, czy też z doradcą do spraw ulg i umorzeń, ale też można potwierdzić swój profil w e-ZUS.
0: Beata Kopczyńska dodaje, że z e-wizyty można skorzystać z dowolnego miejsca na świecie. Rozmowę online można zarezerwować na 2 sposoby.
3: Poprzez stronę internetową zus.pl/e-wizyta lub przez aplikację mObywatel, wchodząc w zakładkę usługi, wybierając kafelek e-wizyta w ZUS. Następnie należy wybrać temat rozmowy, wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania lub siedziby swojej firmy i wybrać dogodny dzień i godzinę spotkania.
0: W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z umówionej e-wizyty. Wystarczy kliknąć w link, który otrzymamy w odpowiedniej wiadomości.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Zaawansowany system do treningów wytrzymałościowych służy już pacjentom oddziału rehabilitacji kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Jak mówi dr Mariola Kozłowska-Laskowska, ordynator oddziału, dzięki temu więcej pacjentów otrzyma pomoc.
4: Nasz nowy sprzęt pozwala nam na rehabilitację większej ilości pacjentów po incydentach sercowo-naczyniowych. Dzięki tym cykloergometrom, które otrzymaliśmy, możemy usprawniać pacjentów krążeniowo-oddechowo w połączeniu z leczeniem farmakologicznym, które u nich stosujemy. Poprawiają swoją wydolność, poprawiają swój stan zdrowia.
0: Zakup sprzętu był możliwy dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. W sumie na rzecz kardiologii w Sosnowieckim Szpitalu zostało przekazanych 19 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Jutro w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale po południu wzrastające miejscami do dużego i mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Wciąż będzie gorąco, na termometrach od 32 do 35 stopni.
5: Tu Radio Z w środę. Czas na wieczorne wiadomości, które przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
6: Nie było zdrady dyplomatycznej. W związku z katastrofą smoleńską jest decyzja. 2 niebezpieczne wypadki dzieci przy maszynach rolniczych. Upał atakuje niepostrzeżenie. Młodzi to bagatelizują. Zdrady dyplomatycznej nie było. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków śledztwa w sprawie działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez Antoniego Macierewicza i trwało 10 lat. Z tym tematem nasz reporter Jan Kielak. Dlaczego prokuratura je umorzyła?
5: Według śledczych rządzący po katastrofie smoleńskiej wybrali odpowiedni rodzaj współpracy ze stroną rosyjską. Konwencja chicagowska była najkorzystniejsza dla polskich interesów, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
7: Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej.
5: Dodatkowo śledztwo nie wykazało, żeby po katastrofie polskie władze w jakikolwiek sposób działały umyślnie na szkodę państwa. Jan Kielak, Radio Z.
6: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej nadal trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, która ma być odpowiedzią na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Teraz czeka na jej tłumaczenie. Dwa poważne wypadki z udziałem dzieci przy pracach rolniczych na Mazowszu. W powiecie sokołowskim 4-letni chłopiec pracował podczas rozładunku. Po zakończeniu prac ojciec zaczął szukać syna i odnalazł go przysypanego zbożem. Z tym tematem reporter Radio Z Tomasz Kubat. Czy dziecko udało się uratować?
8: Tak, wyciągnięty spod ziarna chłopiec nie oddychał, ale na szczęście podjęta przez rodziców reanimacja zakończyła się powodzeniem. Śmigłowcem ratunkowym przetransportowano dziecko do szpitala. W ten sam sposób pod opiekę lekarzy trafiła 5-letnia dziewczynka z powiatu łosickiego.
9: Podczas prac w silosie pionowym noga dziecka dostała się do mechanizmu podającego zboże, w wyniku czego dziewczynka doznała bardzo poważnych obrażeń kończyny dolnej.
8: I jak mówi aspirant Weronika Wujek z łosickiej policji, teraz funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego wypadku.
6: W obu przypadkach osoby sprawujące opiekę nad dziećmi były trzeźwe. Służby apelują, aby najmłodsi nie przebywali w pobliżu pracujących maszyn rolniczych i ani na chwilę nie byli pozostawieni bez opieki. Czechy zaostrzają kurs wobec uchodźców z Ukrainy. Od dziś mężczyźni w wieku poborowym nie będą już uprawnieni do ochrony tymczasowej, jeśli nie mają uregulowanej służby wojskowej. Unijne przepisy w pozostałych krajach członkowskich zaczną obowiązywać w marcu przyszłego roku. Czechy, które zabiegały o zaostrzenie regulacji, wprowadzają je wcześniej. Sprawą zajmuje się Miłosz Gocłowski. Czy w Polsce może być podobnie?
10: Raczej nie. Tu będziemy stosować się do unijnego kalendarza. Przepisy mają wejść w życie w marcu 2027 roku. Czechy, które były głównym orędownikiem nowych uregulowań, chcą po prostu, żeby przepisy obowiązywały jak najszybciej. Prawo nie będzie działać wstecz. Ci, którzy ochronę już wcześniej uzyskali, utrzymują ją do 2028 roku. Kurs wobec uchodźców zaostrza jednak także sama Ukraina. Konsulaty nie będą zajmować się sprawami mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie wypełnili dokumentów rejestracyjnych do armii.
6: Powszechną mobilizacją objęci są ukraińscy mężczyźni w wieku od 25 do 60 lat. Upały są dotkliwe nie tylko dla osób starszych. Ratownicy interweniują więcej przy młodych, którzy do zagrożenia podchodzą nieodpowiedzialnie, mówi Janusz Kujawa z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Warszawie.
11: Młodzi nie przestrzegają savoir-vivre pogodowego, czyli piją alkohol, palą papierosy, czują się zmęczeni, prawda, ospali, bo tak działa alkohol, zasypiają na ławeczkach, i w tym momencie następuje długa ekspozycja, bo sen jest głęboki. Najczęściej kończy się to hospitalizacją.
6: Z powodu upałów na SOR-ach zgłoszeń jest więcej, najbardziej muszą uważać osoby z nadciśnieniem, chorobami płuc oraz leczące się onkologicznie. A w Radiu Z Świat Sportu sprawdza dla Was Mateusz Ligenza.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: 23. W serwisie już za chwilę o sytuacji finansowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Droga ekspresowa S1 pomiędzy Mysłowicami a Lędzinami zostanie rozbudowana. 30 milionów złotych będzie kosztować nowoczesne centrum wspinaczkowe w Czeladzi.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie dementuje informacje o blokadzie komorniczej konta inwestycyjnego. Placówka potwierdza, że taka sytuacja miała miejsce w lipcu. Jednak po interwencjach prawnych, a także Urzędu Marszałkowskiego, który jest organem prowadzącym szpital, blokada po kilku dniach została zdjęta. Szpital posiada zadłużenie, ale pacjenci nie muszą się martwić o dostęp do świadczeń, mówi Angelika Kawecka, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.
2: Konto zostało odblokowane. Na ten moment działania szpitala mają na celu zabezpieczyć maksymalnie pacjentów. Nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji, że coś przestanie działać. Wszystkie podejmowane działania mają na celu, żeby to nie było tak, że pacjent zaniepokojony sytuacją finansową uzna, że będzie mu coś zagrażać w szpitalu. Absolutnie dyrekcja tego dopuścić nie chce i zarząd szpitala podejmuje wszelkie działania, żeby tutaj pacjent nie odczuł żadnego uszczerbku w swoich świadczeniach medycznych.
0: Szpital potwierdza jednocześnie, że na pozostałych kontach istnieją zajęcia komornicze i pojawiają się one od wielu lat. Jest to spowodowane zadłużeniem placówki. Strata szpitala na częstochowskiej Parkitce tylko za ubiegły rok wyniosła 85 milionów złotych. Droga ekspresowa S1 pomiędzy Mysłowicami a Lędzinami zostanie rozbudowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła już stosowny przetarg. Zadanie dotyczy blisko 5-kilometrowego odcinka tej trasy, mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału dyrekcji.
3: Inwestycja obejmie trasę od węzła Brzęczkowice na skrzyżowaniu z autostradą A4 do budowanego obecnie węzła Mysłowice-Kosztowy. W ramach zadania wykonawca przygotuje dokumentację projektową, uzyska niezbędne decyzje i przeprowadzi roboty budowlane. Prace obejmą m.in. rozbudowę węzłów, budowę i przebudowę obiektów mostowych, ekranów akustycznych oraz infrastruktury technicznej.
0: Jak podkreśla Marcin Twardysko, podstawowy zakres zadania przewiduje utrzymanie przekroju dwóch pasów jezdni w obu kierunkach z szerokimi poboczami.
3: Równolegle wykonawca będzie starał się o decyzję środowiskową dla docelowej rozbudowy do trzech pasów ruchu w każdym kierunku. Jeśli uda się ją uzyskać odpowiednio szybko, skorzystamy z prawa opcji i zrealizujemy rozbudowę do trzech pasów ruchu w każdym kierunku.
0: Na oferty potencjalnych wykonawców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 9 września.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: W Czeladzi powstanie nowe centrum wspinaczkowe za ponad 30 milionów złotych. To plan zagospodarowania ciepłowni i kominów byłej kopalni Saturn. Realizacją zadania zajmie się klub sportowy Skarpa. Projekt będzie realizowany przez fachowców, a później przez nich prowadzony, mówi burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec.
4: Ogromnie się cieszę, bo to praktycznie rzecz biorąc ostatni obiekt na byłej kopalni Saturn, który będzie zrealizowany. Jest szansa, że do końca tej kadencji wszystkie obiekty kopalniane na kopalni Saturn będą miały nowe życie. To też prawdopodobnie procedury przetargowe będą musiały być rozstrzygnięte, ale sądzę, że za 2 lata ten obiekt powinien być gotowy.
0: Czeladź na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Łączna jego wartość wyniosła ponad 20 milionów złotych. I na koniec serwisu sport. W pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy Górnik Zabrze przegrał w Budapeszcie z Ferencvarosem 0-1. Rewanż w następny czwartek w Zabrzu. A już jutro w pierwszych meczach trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy o 19:00 Raków Częstochowa zagra z Hammarby. Godzinę później w Miszkolcu GKS Katowice rozpocznie mecz z HPoelem Tel Awiw. Te spotkania będziemy dla Państwa relacjonować na naszych częstotliwościach 98,4 oraz 101,2 FM, a także na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas kolejny upalny dzień na termometrach do 35 stopni. Mogą jednak pojawić się burze.
5: Godzina do północy. Tu Radio Z. Czas na ostatnie środowe wiadomości, które ma dla nas Marcin Grzebielucha.
6: Siemoniak w Radiu Z o rakiecie na Lubelszczyźnie nie wszystko zadziałało. Rok Nawrockiego, a PiS w rozłamie szykuje konwencję. Na Nowym Moście w Głuchołazach dochodzi do niebezpiecznych popisów.
5: Dwudziesta trzecia.
6: Toma Tomasz Siemoniak w Radiu Z o wnioskach wyciągniętych po uderzeniu rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Minister koordynator służb specjalnych wprost przyznaje, że nie wszystko zadziałało jak powinno i obiecuje wyciągnięcie z tego wniosków. Co konkretnie zostanie zmienione, sprawdza Tomasz Kubat.
7: Działania wojska i obrony powietrznej dzisiejszy gość Radia Z uznaje za absolutnie właściwe, ale już nie prace systemu powiadamiania o niebezpieczeństwie. I tu będą zmiany, zapowiada Tomasz Siemoniak.
8: Zwracam uwagę wszystkim, co rządy PiS zrobiły, likwidując obronę cywilną, likwidując ochronę ludności. Bardzo mozolnie, a to jest skala ogromna, tego odbudowujemy ten system.
7: Alerty mają szybciej i sprawniej przekazywać głównie telefony komórkowe, ale to nie oznacza ograniczenia roli syren alarmowych. Wręcz przeciwnie, ma być ich więcej i docelowo będą uruchamiane automatycznie.
6: Tomasz Siemoniak zapowiedział w Radiu Z, że nie będzie w Polsce obostrzeń dla Ukraińców w wieku poborowym. Na pewno można tutaj rozważyć różne działania, które skłonią takie osoby do tego, żeby wykonywały obowiązek wobec swojej ojczyzny, ale rozwiązania siłowe nie są przewidywane, dodaje minister. Prawo i Sprawiedliwość rusza z ofensywą i jutro, dokładnie w dniu pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, organizuje partyjną konwencję. W planie prezentacja pierwszych założeń nowego programu. W tle podejrzenie, że to jednak nie przypadek, biorąc pod uwagę trudną sytuację wewnętrzną. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Sprawa jest o tyle ciekawa, że wcześniej raczej nikt nie mówił o takich planach, takiej konwencji, w takim terminie, a jednak będzie prezentacja pierwszych zrębów programowych. I tu zasadne wydaje się pytanie, czy za tym przyspieszeniem nie stoi jednak partyjny rozłam i ruch Mateusza Morawieckiego.
10: Musimy też swoją narrację kreować, też nie ukrywam, że no nie możemy być postawieni do kąta i działać reaktywnie.
9: Mówi dyplomatycznie senator Wojciech Skurkiewicz i już zapowiada, że szczegółowy program na przyszłoroczne wybory PiS pokaże jesienią.
6: Jutrzejsza konwencja odbędzie się w Warszawie. Start o 13. Nowy most w Głuchołazach już z problemami przez niebezpieczne zachowania młodzieży. Teren jest monitorowany, posypią się mandaty, ostrzegają władze miasta. Kamera zarejestrowała m.in. rowerzystę na potężnym łuku mostu jadącego na jednym kole. Co zrobić, żeby takie sytuacje się nie powtarzały, o tym Grażyna Wiatr.
11: Będą montowane bariery, tak żeby wejście czy wjazd na łuk mostu było niemożliwe. Na razie kamery zarejestrowały kilka przypadków wejścia na łuki i właśnie bardzo niebezpieczny przejazd 19-latka rowerem. Policja ma już go namierzonego i zapowiada ostrą reakcję na kolejne ewentualne podobne próby. A drogowcy przypominają, że mimo częściowego oddania do ruchu, most nadal jest placem budowy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Budowa dojazdów do mostu i przebudowa całej drogi w Głuchołazach to jeszcze kilka miesięcy pracy. W upale i bez klimatyzacji, tak w wielu polskich szpitalach, pacjenci dochodzą do zdrowia. Choć wysoka temperatura bywa groźniejsza niż niejedna choroba, klimatyzacja w salach chorych wciąż jest luksusem, a szpitale często tłumaczą jej brak przepisami. Jak się jednak okazuje, żadne przepisy nie zakazują montowania klimatyzacji na oddziałach z łóżkami pacjentów. O tym Szymon Kastelik.
12: Jak zwykle chodzi przede wszystkim o pieniądze, ale też o przeszkody techniczne. Szpitalna klimatyzacja musi spełniać rygorystyczne wymogi sanepidu i prawa budowlanego. Ze względów epidemiologicznych najlepiej, by każdy oddział miał osobny system. To często oznacza kosztowną przebudowę całych budynków, szczególnie, że wiele szpitali mieści się w starych, a nawet zabytkowych obiektach, w których nikt nie przewidział montażu takich instalacji. Do tego Ministerstwo Zdrowia nie wymaga klimatyzacji na salach z łóżkami pacjentów, a przepisy nie określają nawet maksymalnej dopuszczalnej temperatury. Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Wentylacja wymagana jest tylko na oddziałach intensywnej terapii, blokach operacyjnych oraz w izolatkach. W upały najlepszym nawodnieniem będzie zwykła woda z dodatkiem soli i cukru albo sok owocowy. Podczas kulminacji fali upałów, gdy temperatura miejscami zbliża się do 40 stopni, lekarze przypominają, że samo picie wody może nie wystarczyć. Organizm traci bowiem nie tylko płyny, ale też ważne dla organizmu sód, potas i magnez. Ich uzupełnienie pomaga uniknąć odwodnieniu, osłabieniu, spadkom ciśnień oraz problemów z sercem, wyjaśnia kardiolog Mateusz Mościc.
13: Z uwagi na takie zjawisko, które nazywa się osmozą, ciśnienie jest utrzymywane w związku z obecnością pewnych jonów w tych naczyniach. I tymi jonami jest m.in. sód. Jeżeli stężenie sodu w naczyniu spada, płyny uciekają, pada ciśnienie.
6: Można też sięgnąć po gotowe elektrolity z apteki. Kolejne wiadomości Radia Z będą gotowe o północy. Zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
14: Radio Z.

0: Jest czwartek. Pijanego kierowcę zatrzymali będzińscy policjanci. Okazało się, że mężczyzna ma 8 orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów. Współpraca polskich i czeskich służb doprowadziła do rozbicia gangu narkotykowego. Panujące w Polsce upały powodują wzrost zagrożenia pożarowego w lasach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Mężczyzna z 8 aktywnymi zakazami prowadzenia pojazdów wpadł w ręce będzińskiej drogówki. Do zatrzymania doszło w Czeladzi. 33-latek na widok radiowozu zaczął cofać, po czym przejechał jeszcze kilka metrów, wyłączył silnik i światła pojazdu. Od mężczyzny od razu wyczuwalny był alkohol, mówi rzecznik będzińskiej policji Marcin Szopa.
2: Przeprowadzone badania wykazały, że w swoim organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wykonaniu czynności procesowych śledczy, działając w porozumieniu z prokuratorem, skierowali do Sądu Rejonowego w Czeladzi wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
0: Sąd jednak nie zgodził się na aresztowanie mężczyzny. Może mu grozić do 5 lat więzienia. Polskie służby we współpracy z czeską Narodową Policją Antynarkotykową rozbiły grupę przestępczą pseudokibiców. W ramach wspólnej operacji zatrzymano łącznie 24 osoby. W toku śledztwa funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków i steroidów. Zlikwidowano także nielegalne laboratorium klefedronu działające w Belgii. Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji zaznacza, że grupa przestępcza działała na szeroką skalę.
3: Według ustaleń śledczych grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych, a w Belgii przejęto kolejne 167 kg gotowego klefedronu. To kolejny przykład na to, że skuteczna walka z przestępczością narkotykową wymaga międzynarodowej współpracy, szybkiej wymiany informacji i jednoczesnych działań prowadzonych w kilku państwach.
0: Polskie śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Gliwicach. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, części z nich grozi nawet 20 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Panujące w Polsce upały sprzyjają zagrożeniu pożarowemu na terenach leśnych, ostrzegają Lasy Państwowe. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa jej podatność na zapalenie. Nieszczęśliwe zdarzenia bardzo często wynikają z ludzkich błędów, podkreśla Bolesław Bobrzyk z Nadleśnictwa w Katowicach.
4: Większość tych pożarów, i tak statystyki pokazują, że jednak jest spowodowana poprzez nieostrożne posługiwanie się ogniem, no a czasami również przestępstwa czy wykroczenia związane z podpaleniami, ale myślę, że ta ilość tego typu zdarzeń maleje, więc jednak najczęściej, i o to apelujemy do społeczeństwa, żeby bardzo odpowiedzialnie zachowywało się na obszarach leśnych.
0: Na ten moment zagrożenie pożarowe w śląskich lasach jest średnie. Aktualna prognoza zagrożeń oraz informacje o zakazach wstępu na tereny leśne znajduje się na stronie lasy.gov.pl. Dni niechlubnych fal Dunaju na autostradzie A1 są policzone. Dziś mają rozpocząć się prace na pierwszym ponad 3-kilometrowym odcinku tej trasy. Kompleksowa przebudowa obejmie jezdnię w kierunku Gliwic na wysokości miejscowości Dobieszowice w powiecie będzińskim. Jak powiedział Radiu Katowice Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w trakcie realizacji inwestycji remontowana jezdnia będzie wyłączona z użytkowania. Cały ruch poprowadzony będzie dwupasmowo nitką w kierunku Łodzi przy ograniczeniu prędkości do 60 km na godzinę. Prace za ponad 36 milionów złotych mają potrwać do sierpnia przyszłego roku. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe na prace związane z naprawą innego odcinka zniszczonej A1. Dotyczy on niespełna 2-kilometrowego fragmentu drogi w rejonie Pyrzowic. Zdaniem meteorologów dziś w regionie nadal upalnie, na termometrach nawet do 35 stopni. Przez większość dnia będzie słonecznie, ale gdzieniegdzie mogą pojawić się burze.
5: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
6: Ja się zakochiwałem w seminarium, zakochiwałem się w tego ksiądz. Zakochałem też się potem w mojej żonie. Z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, jak już po terapii już to było, jak już wiedziałem, że już chcę odejść.
5: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcast. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Rekordowo wysokie temperatury, rekordowo niski poziom rzek, fala upałów i susza wciąż dają się we znaki w Europie Środkowej. Organizacja Greenpeace chce zapobiec przywróceniu importu rosyjskiego gazu do Unii. Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej został oficjalnie przekazany w ręce generalnego wykonawcy. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Austria, Słowacja i Czechy to europejskie państwa, w których w środę padły rekordy temperatur. Wszędzie było to 41 stopni lub więcej. Na Węgrzech i w Chorwacji obowiązują najwyższe ostrzeżenia przed ekstremalnym ciepłem. Niski poziom wody w Dunaju wciąż powoduje zakłócenia pracy elektrowni atomowych w Rumunii. Na Węgrzech i w Słowenii wysokie temperatury i susze dotykają również mieszkańców Niemiec. Wody Renu także są na rekordowo niskim poziomie. Temperatury zbliżały się do 40 stopni. Organizacja Greenpeace sprzeciwia się próbom przywrócenia importu rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej. Organizacja chce włączyć się do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. Szymon Kępka.
8: Należąca do grupy Gazprom spółka Nord Stream 2 AG zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakaz importu rosyjskiego gazu, domagając się uchylenia. Mówi Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
9: Walczymy z Nord Streamem, walczymy z handlem rosyjskimi paliwami. Pamiętajmy, one nie tylko napędzają zmianę klimatu, ale też po prostu godzą bezpośrednio w nasze bezpieczeństwo.
8: Aktywiści przekonują, że Polska nie powinna wracać do współpracy energetycznej z Rosją. Zamiast tego apelują do rządu o przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii.
9: 90% elektrowni węglowych, elektrowni gazowych zostało zniszczonych przez Rosjan. Więc my teraz nie możemy naiwnie wierzyć, że u nas będzie inaczej. Musimy stawiać na odnawialne źródła energii, aby być bezpiecznie energetycznie, aby też być niezależnymi.
8: Aktywiści ostrzegają też, że Polska jest w pułapce gazowej, bo 80% gazu pochodzi z importu. Szymon Kępka, TOK FM.
7: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał transkrypcję aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, ale Urząd Stanu Cywilnego dokonał jej tylko częściowo. Alicja i Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz dalej figurują w rejestrze PESEL jako panny. To absurd, mówi Jolanta w rozmowie z TOK FM.
10: W moim przekonaniu jest to celowe utrudnianie mi codziennego funkcjonowania, mi i mojej małżonce oraz życia rodzinnego. Jest to ogromnie frustrujące. Jest to stresujący, długotrwały proces, który trwa już 3 lata. My jesteśmy w tym momencie w stanie zerowego zaufania do państwa i do miasta.
7: Miasto na nasze pytania w tej sprawie odpowiedziało, że sąd w prawomocnym wyroku nie wskazał wprost, że rejestr PESEL też ma być zmieniony. Dlatego, jak mówi Beata Pietryczuk z Urzędu Miasta, wystąpiono z wnioskiem o interpretację do wojewody.
11: Zgodnie z artykułem 29 prawa o aktach stanu cywilnego, w akcie stanu cywilnego określa się następujące stany cywilne: panna kawaler, zamężna, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec. Ustawodawca nie wprowadził zmian statusu żonata, zamężna. I na chwilę obecną kwestia ta nie została uregulowana przez ustawodawcę.
7: W innych miastach przy transkrypcji aktów ślubu, na przykład w Warszawie, zmiany w rejestrze PESEL też bez problemu są nanoszone. Żony nie wykluczają, że częściowe, tylko wykonanie wyroku znów skończy się w sądzie. Prezydent Iranu zabrał głos w sprawie najwyższego duchowego przywódcy tego kraju, Mojtaby Chameneiego. Masud Pezeszkian w państwowej telewizji irańskiej powiedział, że komunikacja z Ajatollahem jest obecnie, cytat, bardzo utrudniona, ale jego obecność stanowi ogromny atut. Mojtaba ani razu nie pojawił się publicznie od czasu objęcia 8 marca stanowiska najwyższego przywódcy i wypowiada się wyłącznie za pośrednictwem komunikatów przypisywanych mu przez media. Według amerykańskich źródeł wywiadowczych został on poważnie ranny w tym samym ataku, w którym zabity został jego ojciec Ali Chamenei i cały czas przechodzi rekonwalescencję. Według mediów prezydent Masud Pezeszkian został zabrany w nieznane miejsce i tam mógł jedynie przez kilka minut porozmawiać z Chameneim, od którego odgrodzony był przyciemnioną szybą. Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej został oficjalnie przekazany w ręce generalnego wykonawcy. Tym samym rozpoczął się kolejny etap przygotowań do realizacji tej strategicznej dla kraju inwestycji. 300 hektarów w gminie Choczewo zmieni się w serce polskiej energetyki, mówi minister energii Miłosz Motyka.
12: Jesteśmy na terenie inwestycji strategicznej z punktu widzenia całego państwa. To największa inwestycja w polską gospodarkę w historii.
7: Symboliczny kask gospodarza placu budowy od prezesa polskich elektrowni jądrowych Marka Woszczyka przejął szef Bechtel Polska Leszek Hołda.
13: Będzie to uproszczenie pewnych procedur i procesów.
14: Walczymy o każdy dzień, każdą godzinę tego harmonogramu, żeby oddać pierwszą jednostkę w 36 roku, a ostatnią w 38. Staramy się urównoleglać wszystkie działania, które da się urównoleglić w sposób sensowny.
7: Prace, które teraz powinny przyspieszyć, nadal będą jednak miały status przygotowań. Faktyczna budowa elektrowni powinna ruszyć za 2 lata. Była o kilkadziesiąt metrów od wygranej. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła 3 miejsca na 5 etapie Tour de France kobiet. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Marlene Rousser, a wygrała Demi Vollering. Obie wyprzedziły Polkę w ostatniej chwili.
15: Miałam ogromne nadzieję, że one po prostu będą się czerwały i mega, mega się cieszę z ostatecznego wyniku. Wiadomo, chciałam bardzo wygrać, ale wiem, że dałam po prostu siebie wszystko. Nie mam żadnych, nie wiem, wyrzutów sumienia, że mogłam coś inaczej zrobić. Wszystko po prostu zostawiłam na drodze.
7: A niewiadoma Fini awansowała po piątym etapie na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu.

Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, o tobie.